0: Mark Rebo.
1: For Kenny Robinson on the drum. Chris Wood, bass. Masada.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana. Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

wie, więc można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew.

No i jeżeli wy się spotkaliście dzisiaj za krótkim snem, moi drodzy, jak Daria Zawiałów i Dawid Podsiadło, no to możecie nam napisać aferanek@afera.com.pl. My już odpaliliśmy skrzynkę.

0: Feranek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I właśnie w taki sposób zapraszamy po raz pierwszy prawie weekendową kurę na antenę. Siódma wybiła.

0: trzeci dżem bym to zjadł na śniadanie, moi drodzy, jak głodny bym był, ale na razie nie jestem, więc powiem, że trzeci dzień czerwca mamy w kalendarzu i dodatkowo środa jest wpisana, ale ta środa to taki mały piątek, przypominam, więc 0 dni do weekendu zostało.
1: Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izaak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz i bratu miło obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz.
0: Światowy Dzień Roweru w kalendarzu to święto numer jeden, więc dzisiaj wysiadamy z samochodu i wsiadamy na rowery, moi drodzy. Zapchajmy i zakorkujmy ścieżki rowerowe. To jest dobry pomysł.
1: Szczególnie, że Poznań rowerową stolicą Polski chciałby zostać. To tym bardziej.
0: No właśnie, więc korkujmy ścieżki rowerowe, a nie korkujmy do poznańskich ulic samochodowych. Dzień savoir vivre. No tak, żebyśmy się nie pozabijali na tych rowerach. I dzień dobrej oceny, to szczerze mówiąc nie wiem, jak to wszystko połączyć.
1: Pan policjant dobrze ocenił twoją znajomość przepisów rowerowych.
0: O tak, to jest rama, tu jest koło, tu jest kask, panie policjancie, i tak dobrze.

0: stronie 8 znajdziecie artykuł zatytułowany Więcej pieniędzy, mniej niezależności. Reforma finansowania samorządów podniosła ich dochody i zwiększyła samodzielność budżetową, ale w innych obszarach autonomia wspólnot lokalnych się kurczy. Analizę Piotra Wójcika będziecie mogli na ten temat przeczytać na stronie 9 o tym, że wojna już się rozlewa. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowania państw bałtyckich. Na stronie 20 dziennika Gazety Prawnej za to temat troszeczkę lżejszy, troszeczkę mniej polityczny, bardziej życiowy. Artykuł zatytułowany Wspaniałe człowieczeństwo, czyli słów kilka o papieżu i słów kilka o sztucznej inteligencji. O, taka mieszanka.
1: Zaglądamy również do prasy lokalnej na sam koniec, czyli do Głosu Wielkopolskiego. Moi drodzy, na stronie 1 poczytacie o zarządach spółek, no i o pensjach zarządów spółek, ponieważ prezydent zapowiada obniżki płac, ale nie od razu. Paweł Antuchowski tym tematem się zajął i pisze, że radni miejscy jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której wzywają prezydenta Poznania do zmiany polityki wynagrodzenia zarządów w miejskich spółkach. Chodzi głównie o obniżki według radnych zbyt wysokich pensji. Na stronie 1 początek tego artykułu. 19 na 20 najlepiej zarabiających prezesów pracuje właśnie na rzecz spółek miejskich należących do miasta Poznań. Takie dane również zostały tutaj przedstawione. No i rozwinięcie tego artykułu razem z nazwiskiem nawet podanym. Paweł Chudziński, prezes Aquanetu, zarobił w roku 2025 1 065 000 zł. To najlepszy wynik w Poznaniu. O innych wynikach o ostrej opozycji, która została znaleziona w kieszeni prezydenta, tak poetycko można to nazwać. No i o Jaśkowiaku, który bronił tych wynagrodzeń. No a teraz chyba jakieś zmiany przyjdą. Na stronie 3 więcej przeczytacie. Na strzelnicy Lizawka odbył się wczoraj turniej policyjnych par patrolowych. To na stronie 2 relacja z tego właśnie. 1 000 000 sztuk broni, dziurawy system pozwoleń. Liczba wydawanych rocznie pozwoleń w Polsce przekroczyła 50 000. Według NIK system jest dziurawy.

0: Kąty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Krautrock, avant-prog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
2: Reklama.
4: Ja też idę w tę stronę morza.

0: Natalia Grosiak niewątpliwie mówiła do nas czule w utworze Czule Mówię, czyli w naszej nowości muzycznej. 22 minuty mamy teraz po 7:00. To nie jest czas na nowość, to jest teraz czas na konkurs.
1: Dobrze.

0: się zmiany tras wielu linii autobusowych, m.in. w związku z remontem na ulicy Starołęckiej. Zbliża się też Boże Ciało. W czwartek będzie obowiązywał świąteczny rozkład jazdy, a w piątek sobotni. Szczegóły znajdziecie na stronie ZTM.
1: Wy też tworzycie radio. Jeśli macie jakieś informacje z poznańskich dróg i nie tylko, dzwońcie pod 61 875 02 13.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 18. Autopromocja. Reklama.
1: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Mali się zmierzą. To Wręcz Open.
1: Ja zaglądam sobie do koszykówki 3x3, dlatego że właśnie w tej dyscyplinie trwają obecnie w Warszawie Mistrzostwa Świata. Wczoraj dla reprezentacji Polski rozpoczął się turniej mężczyzn. Rozegrali dwa mecze. Pierwszy mało pozytywny, to porażka 19-21 z Mongolią. Generalnie początek był wyrównany. Mimo licznych fauli Mongołowie jednak wyszli na prowadzenie. To 14-10, potem 18-12. Polacy część strat odrobili, natomiast nie wszystkie dali radę, no i w ten sposób ten mecz zakończył się dla nich przegraną. Drugi również mało pozytywny, bo to też porażka 20-22, tutaj z kolei z Łotwą. Też dużo fauli, też Polacy wyraźnie przegrywali w połowie, bo to było 9-14, no ale straty odrobili i nawet wyszli na prowadzenie 20-19. Natomiast Łotysze nie dali sobie w kaszę dmuchać, no i na 4 sekundy przed końcem meczu wyrównali wynik, a w dogrywce, którą się rozgrywa do 2 punktów, już w pierwszej akcji rzucili za 2 punkty, więc Polacy tak naprawdę nawet piłki nie dotknęli, no i przegrali. To jest ciekawe o tyle, że Polacy są obecnie na ostatnim miejscu w tabeli swojej grupy, no bo jako jedyni mają 2 porażki, ale jednocześnie mają najwięcej zdobytych małych punktów przez to, jak bardzo te mecze były wyrównane. Tak czy inaczej, żeby z tej grupy wyjść, no to muszą wygrać 2 pozostałe spotkania. To spotkania jutro, jedno z Czechami i drugie z USA. Dzisiaj natomiast do gry w koszykówce 3x3 wraca kadra kobiet. Polki się zmierzą z Azerbejdżanem, no i z Holandią.
0: No a Polki dodatkowo mierzą się w tym momencie, moi drodzy, z reprezentacją Belgii, ale to nie w koszykówce 3x3, ale w siatkówce. Biało-czerwone, które 3 razy z rzędu sięgały po brązowe medale Ligi Mistrzów, wracają na hale siatkarskie Ligi, przepraszam, nie Ligi Mistrzów, tylko Ligi Narodów. No i rozpoczynają sezon tegoroczny, moi drodzy, od spotkania z Belgią, to faza grupowa. No i pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi o Ligę Narodów w piłce siatkowej kobiet w tym roku. Mecz z Belgią nadal trwa, no i jest to bardzo zacięte spotkanie. Jesteśmy na etapie tiebreaku w tym momencie. O 7:00 spotkanie się rozpoczęło. No i grają 25-20, to pierwszy set, potem sytuacja odwrotna 22-25, 25-23, 18-25, no i na ten moment 12-8. Nasze reprezentantki wygrywają. Miejmy nadzieję, że pójdzie to właśnie w tym kierunku, w którym to zmierza na ten moment. Przypominam, to pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi o Ligę Narodów Kobiet w piłce siatkowej w roku 2026 i tym samym pierwsze spotkanie Polek.
1: Ja zaglądam sobie jeszcze do trochę innej piłki, bo do piłki nożnej. Wczoraj odbyły się 2 półfinały barażu o pierwszą ligę. Pierwszy mecz to Podbeskidzkie Bielsko-Biała versus Śląsk 2 Wrocław. On zakończył się wynikiem 2-1. Rezerwy Śląska strzeliły gola już w drugiej minucie, no ale Podbeskidzie w drugiej połowie odwróciło wynik. No i po 2 golach Marcina Urynowicza to spotkanie wygrało. Jeżeli chodzi o drugi mecz, tutaj to Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz. Ono zakończyło się przegraną Olimpii 1-2. Tutaj zadecydował gol dla Sandecji, którego w 93. minucie strzelił swoją drogą wychowany Lecha Poznań Wiktor Pleśnierowicz. No i to jest o tyle ciekawe, że Olimpia trzeci raz z rzędu wypuściła wynik w doliczonym czasie gry. W ostatniej kolejce straciła awans po golu Warty Poznań, w ostatniej akcji w przedostatniej zremisowała z Hutnikiem Kraków. No i gdyby jedna z tych sytuacji się nie wydarzyła, to Olimpia by była w pierwszej lidze, a tak no to musi się z nią niestety na razie jeszcze pożegnać. No i być może poczekać w przyszłym sezonie, zobaczymy jak będzie. Finał barażu w sobotę, jeszcze do reprezentacji Polski by wypadało sobie zajrzeć, no bo z kolei dzisiaj o godzinie 20:45 właśnie reprezentacja Polski zagra towarzyski mecz z Nigerią. Jan Urban zapowiedział ogromne zmiany w składzie względem spotkania z Ukrainą, chociaż i tak od pierwszej minuty mają wystąpić tam Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, który również na meczu z Ukrainą od początku się pojawili. To tyle, jeśli chodzi o sport.
0: No a z tymi zmianami to warto też dodać, że trzeba testować. Jeżeli to nie jest żaden turniej, jeżeli to jest po prostu mecz taki, żeby sobie zagrać i żeby posprawdzać, no to trzeba testować wszystkie możliwości, trzeba testować każdego zawodnika, tak również Jan Urban się wypowiadał. 5 minut zostało nam do godziny 8:00.

0: Michalina Pellowska i Kacper Wrzesiński są już ze mną, nawet po dwóch moich stronach. Czy wy chcecie zarezonować?
1: Rezonujemy.
0: To dobrze, tak, że rezonujecie. Serwis informacyjny będzie rezonował?
1: Będzie.
0: No to dobrze, bo 3 minuty mamy do 8.

0: i piątek tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie tak jest, moi drodzy. Zero dni do weekendu nam zostało. A propos tego, słuchaczka Lidia do nas napisała. Ja bym prosiła o to, żeby tak nie koloryzować dzisiejszego dnia, bo niektórzy muszą też iść do pracy w piątek po tym czwartku. No i to nie jest praca zdalna, niestety.
0: Ja też muszę i nie narzekam.
1: No, a niektórzy narzekają i moi drodzy, to nasze zbójeckie prawo, żeby sobie ponarzekać czasami i nie ma w tym nic zupełnie złego. Ja tak czy tak będę tak koloryzował i tak przedstawiał te środę i ten czwartek, jakoby to był piątek i sobota i przedłużony długi weekend.
0: To jest wszystko kwestia nastawienia, jak się pozytywnie nastawisz, to jest okej.
1: To jest wszystko kwestia punktu, w którym się siedzi, no bo jeżeli w piątek się do pracy nie idzie, no to zdecydowanie lepiej niż jakby w piątek do pracy się szło, moi drodzy. Współczuję, a wszystkim, którzy nie idą, a to mogę rękę jedynie podać i pogratulować. Leszek, Kevin, Karol, Piotr, Jan, Franciszek i Maciej obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
0: Nietypowe święta też mamy trzy. To tak akurat na 3 czerwca. Światowy Dzień Roweru, Dzień Savoir Vivre, no i Dzień Dobrej Oceny, więc jeżeli jakiś nauczyciel tego słucha, to nie wystawiajcie dzisiaj złych ocen, może tak przed weekendem.
1: Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.
2: Gramy w kółko i krzyżyk, czasem też mam

0: No i moi drodzy, w tym tygodniu spoglądamy sobie na Pleonazm, który jest płytą zespołu Cher, kolejnym krążkiem, który wydali, no i kolejnym krążkiem, który zapowiadany był singlami, które wam również graliśmy, dużo których i które, i które, i któro w tym moim zdaniu, w tym moim początku tego wejścia, no ale ja tylko przypomnę When I Walk, przypomnę Love Letter, no i przypomnę Day by Day, to wszystko prezentowaliśmy wam, zanim płyta ujrzała światło dzienne.
1: Teraz prezentujemy wam pozostałe utwory z tej płyty, chociaż te single również się na niej znalazły, więc równie ważne są. Co jest również ważne, to to, że album został nagrany na setkę, więc on ma klimat grania na żywo, co myślę, że jest naprawdę fajnym dodatkiem i naprawdę fajnie brzmi, jeżeli się wsłuchacie, to rzeczywiście słychać, że to było nagrywane jedno.

0: aferowych nowości, tylko że te nowości takie mało nowe coś mamy.
1: No, idealnie. Small Town Boy, moi drodzy. Tylko że tym razem to inny Small Town Boy. To nie jest ten Small Town Boy, który...

0: Soundscape'ie, czyli krajobrazie dźwiękowym. Chciałbym jeszcze wspomnieć trochę o przykładach takich realizacji, które właśnie miały na celu pewne ukształtowanie środowiska akustycznego czy dźwiękowego w danym miejscu. To jest właśnie ta czwarta część normy, która ma być niedługo skończona. No i ona będzie mówić na temat tego, jak takie interwencje, nazwijmy to dźwiękowe, w przestrzeni podejmować. Ale gdybyście chcieli zobaczyć, jak wyglądają istniejące już przykłady, to zachęcam do odwiedzenia takiej strony, której adres brzmi soundscape-intervention.org. No i tam macie parę różnych zakładek. No i jedną z takich zakładek jest Examples oraz Katalog. W Examples znajdziecie dwa przykłady, które sobie dzisiaj omówimy, ale jest jeszcze katalog, w którym jest więcej tego typu realizacji. Realizacje są z całego świata. Póki co żadnej z Polski nie ma, ale to nie znaczy, że gdzieś już ktoś w ten sposób w naszym kraju nie pomyślał. Być może coś takiego już gdzieś u nas powstało. Jeśli chodzi o te przykłady, które pokazują się właśnie w sekcji przykładów na tej stronie, to mamy tak naprawdę dwa. Pierwszy z nich to jest plac w Sheffield, a więc w mieście w Wielkiej Brytanii. No i na placu centralnym, czy właściwie na placu, który się nazywa Sheaf Square, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie generalnie jest bardzo głośno, bo mamy jedną z główniejszych dróg, po drugiej stronie mamy dworzec, a więc mamy też ruch pociągów. No i to wszystko razem powoduje, że ta przestrzeń taka jest generalnie niezbyt przyjemna akustycznie. No i postanowiono trochę to zmienić. I na tym placu pojawiła się taka bardzo długa fontanna. To jest właściwie taka rura przechodząca bardziej w pewną płaszczyznę. Ona się rozciąga na dość dużej długości. No i właśnie jest pokryta też wodą, czyli przy okazji to jest taka fontanna. No i tam jest pewien system rozmaitych naczyń, które powodują, że ta woda przepływa w rozmaity sposób, bo obok jest też taka zwykła fontanna. No a kształt tej bariery wprost nawiązuje do kształtów ekranów akustycznych i też trochę po prostu wprost fizycznie ogranicza dochodzenie dźwięku z głównej drogi właśnie na ten plac. No a do tego ten szum wody powoduje, że to wszystko razem składa się nam w taką bardziej przyjemną całość. No a jak wiemy, szum wody jako ten dźwięk najprzyjemniejszy dla ludzkich uszu bardzo nam zawsze się podoba i w takiej przestrzeni chcemy przebywać. I drugi przykład takiej realizacji to być może znany niektórym z Zadaru, bo to właśnie tego miasta w Chorwacji dotyczy ta realizacja, organy morskie. Tam mamy taki bulwar właśnie wzdłuż morza. No i to jest w takiej dzielnicy, która była przez pewien czas zaniedbana, ale wprowadzono tam właśnie inwestycję mającą na celu polepszyć okolice, jej jakość, zachęcić ludzi do przebywania w tym otoczeniu. No i jako jeden z elementów tej inwestycji powstały właśnie organy morskie, czyli to jest taka instalacja, która no po prostu ma zrobione dziury o określonej długości w tym nabrzeżu. No i woda, uderzając w te poszczególne dziury, czy właściwie piszczałki, powoduje, że wzbudza drgania w słupie powietrza, który tam się znajduje, i w ten sposób powstaje dźwięk. No i te poszczególne piszczałki są nastrojone generalnie w tonacji C bądź G, w związku z czym razem to wszystko też brzmi przyjemnie. Jeżeli ktoś tego nie widział, to polecam sprawdzić. Sam miałem okazję zobaczyć to na własne oczy i usłyszeć, no i rzeczywiście robi to wrażenie. No a przy okazji oczywiście wzmaga pewną interakcję pomiędzy turystami czy mieszkańcami, a przestrzenią wokół. To takie dwa przykłady właśnie interwencji dźwiękowych, których celem było polepszenie krajobrazu dźwiękowego w okolicy. Jak mówię, więcej przykładów można znaleźć na tej stronie internetowej soundscape-intervention.org. Za dzisiaj Wam już bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Make some noise! Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Get yourself locked in to Bump and Grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Autopromocja. Reklama. 19. edycja festiwalu Etnoport. 4 dni dźwięków z całego świata na 3 scenach. Wyrusz w muzyczną podróż łączącą nowoczesność i tradycję. Festiwal Etnoport, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
5: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Państwo, Michalina Pelowska i Kacper Wrzesiński w studiu już są. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wracając do naszej ostatniej konwersacji a propos prezentu kwiatowego, no to słuchacz Michał napisał, że kwiatami też można przykryć przykry zapach czyjejś osoby i tutaj nie trzeba już dawać jakichś

0: Światowym Dniem Roweru mogą być połączone, jeżeli troszeczkę to wszystko naciągniemy, bo kasków, rowerów, hulajnóg elektrycznych i innych środków transportu osobistego również one dotyczą.
1: Tak, a dodatkowo informacje z regionu, informacje z miasta Poznania, to już za chwilę kilka.

0: pewno będzie musiała teraz już jeździć w kaskach. Te statystyki tego, ile osób młodych w kaskach jeździ, są raczej kiepskie. To jest około 25%, jeśli chodzi o osoby do 15 roku życia. No i troszeczkę więcej, bo około 40%, jeżeli chodzi o te dzieciaczki młodsze. Natomiast to jest nadal mało. Także od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną albo innym urządzeniem transportu osobistego z kasków ochronnych już będą musiały korzystać. Chodzi oczywiście o to, żeby ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy, no bo rzeczywiście o 70% można ograniczyć ryzyko śmierci z powodu urazu głowy, zakładając kaski, o 60% ryzyko poważnego uszkodzenia mózgu, tylko zakładając kask. No ale taki kask musi być też dobrze dopasowany. Chodzi o to, żeby on przylegał do głowy, chodzi o to, żeby on nie latał, no i chodzi o to, żeby on był dla dziecka wygodny, bo dziecko też kasku samo nie będzie chciało nosić, jeżeli ten kask dla niego wygodny nie będzie. To jest rzecz jedna, a druga rzecz jest taka, że kask powinien być też odpowiednio bezpieczny, no bo wiadomo, że nie wszystkie kaski ten sam poziom bezpieczeństwa gwarantują. Badacze z Uniwersytetu Virginia Tech we współpracy z Insurance Institute for Highway Safety stworzyli ranking bezpieczeństwa kasków. 297 takich kasków wzięli na tapet, no i zamieścili go w internecie. One są ocenione pod względem tego, jak dobrze chronią głowę. Na stronie helmetbeam.vt.edu można znaleźć te informacje.
1: Rozumiem, że taki pełnotwarzowy, taka maska motocyklowa to jest najlepsza rzecz, jaką dzieciak może sobie założyć, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze.
0: No właśnie też nie do końca, bo wtedy będzie mu w tym duszno i on może nie będzie chciał w tym jeździć. To trzeba, wiesz...
1: Dodatkowo oprócz tego jakiś tam dostęp powietrza typu butla na plecy z powietrzem i jechane.
0: Chciałabym coś takiego zobaczyć, ale nie na poważnie na ulicy, tylko w formie eksperymentu, żeby to by działało, tak.
1: Moi drodzy, patrząc na miasto Poznań, często można pomyśleć, że to jest jakieś środowisko testowe alternatywnego świata, no ale okazuje się potem, że to jest realne życie. No i spoglądając na wynagrodzenia spółek miejskich i przede wszystkim na wynagrodzenia zarządów tych spółek miejskich, okazuje się, że w roku 2025 prawie 20 milionów złotych wypłacono 32 członkom zarządu, uwaga, 12 poznańskich spółek. Rekordzistą jest zestawienia przygotowanego przez jednego z radnego z PiS jest prezes Aquanetu, Paweł Chudziński, który wraz z premią za wyniki z roku 2024 w 2025 miał wypłacony 1 065 000 złotych. No i właśnie tymi wynagrodzeniami zajęła się Poznańska Rada Miasta i ci poznańscy radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie, uwaga, ograniczenia wynagrodzeń zarządów miejskich spółek. Projekt uchwały przygotowali radni Koalicji Obywatelskiej, podczas sesji poparli go również przedstawiciele opozycji. Co prawda, taka uchwała wiążąca nie jest, no ale wskazuje jakiś nurt i wskazuje jakąś chęć zmian. Prezydent Poznania bronił przez bardzo długi czas takich wysokich wynagrodzeń, no a teraz chyba zaczyna się delikatnie uginać. W momencie, kiedy widzi, że Rada Miasta chciałaby takich zmian i chciałaby obniżenia tych wynagrodzeń, mówi, że wynagrodzenia zostaną zmniejszone, ale dodatkowo podaje swoje przeciwności związane z tym pomysłem, no bo wielu menedżerów i wiele osób piastujących stanowiska menedżerskie w poznańskich spółkach i w zarządach może stwierdzić, że za mniejsze

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na te

0: Urlopami poprawiły sobie także panie. Lech Poznań UAM wygrał 2-1 z Rekordem Bielsko-Biała w sobotnim spotkaniu ostatniej kolejki Ekstraligi. To przełamanie serii 7 pojedynków bez zwycięstwa. Pierwszą bramkę dla kolejorza w 18 minucie zdobyła z rzutu karnego Julia Przybył. Wynik tuż po przerwie podwyższyła Blanka Borowa. Bielszczanki stać było tylko na kontaktowego gola w samej końcówce. Lech Poznań UAM zrealizował plan minimum i jako Beniaminek utrzymał się w Ekstralidze. Z bilansem 7 zwycięstw, 5 remisów i 10 porażek zakończył sezon na 8 pozycji z 26 punktami na koncie. Kolejorz został też wyróżniony podczas poniedziałkowej gali Orlen Ekstraligi. Lech otrzymał statuetkę za najlepszą inicjatywę związaną z kobiecym futbolem. Kapituła doceniła ćwierćfinałowy mecz Pucharu Polski z GKS-em Katowice. Na trybunach zasiadło wówczas ponad 8 tysięcy widzów. To rekord frekwencji, jeśli chodzi o żeńską piłkę w naszym kraju. Zostajemy jeszcze przy kopaniu piłki, ale w nieco innej formie. Nieudany występ na własnym terenie zanotowali AMP futboliści Warty Poznań. Zieloni przegrali wszystkie 4 mecze podczas turnieju rozegranego w weekend na boiskach bocznych przy drodze dębińskiej. Najbliżej punktów było w sobotę. Warta przegrała wówczas ze Wiszą Bydgoszcz 1-2 po 2 golach w doliczonym czasie. Później przyszły porażki 1-12 ze Śląskiem Wrocław oraz dwukrotnie 0-6 z Wisłą Kraków i Rekordem Bielsko-Biała. Kierownik sekcji AMP futbolu Kasper Pyto wie, co można poprawić przed następnym turniejem.
1: Na pewno elementy biegowe i kondycyjne, bo to wiemy już po wczoraj, że było ciężko, zwłaszcza jeżeli pogoda już trochę przestała dopisywać i było duszno, to są elementy, na które musimy zwrócić uwagę, bo gdzieś tam mamy dysproporcje, aczkolwiek będziemy nad tym pracować i wierzę, że już na następnym turnieju wszystko będzie dobrze.
0: Z bilansem 1 wygranej i 5 porażek Warta znajduje się na przedostatnim 6 miejscu w tabeli AMP Football Ekstraklasy. Następny turniej w ostatni weekend czerwca w Krakowie. Zmieniamy dyscyplinę. Wygraną i awansem w tabeli sezon zakończyli piłkarze Wodni. W niedzielnym spotkaniu ostatniej kolejki Ekstraligi Waterpolo Poznań pokonało 13-7 Neptuna Uniwersytet Łódzki. Kluczem były końcówka pierwszej i druga kwarta. Tomasz Różycki i spółka od stanu 2-2 zdobyli 7 bramek z rzędu, a następnie już tylko kontrolowali sytuację. Zwycięstwo pozwoliło rzutem na taśmę przesunąć się na 4 pozycję w tabeli. Poznaniacy przeskoczyli zespół Politechniki Łódzkiej, który swoje ostatnie spotkanie przegrał walkowerem. Komitet Techniczny Piłki Wodnej ukarał ten zespół za brak porozumienia z Polonią Bytą odnośnie terminu meczu. Mistrzem Polski po raz kolejny został AZS Uniwersytet Warszawski. Znamy pierwszych półfinalistów Superligi Hokeja na Trawie. Warta Poznań pokonała AZS Politechnikę Poznańską 4-0 w sobotnim derbowym starciu 13 kolejki. Spotkanie było wyrównane tylko przez pierwszych kilkanaście minut. O wyniku przesądził przełom pierwszej i drugiej kwarty.
2: W tym momencie, kiedy nas tam troszeczkę cisnęli, strzeliliśmy 2 bramki, no to zawsze podcina skrzydła, jeżeli drużyna gdzieś tam jest na piłce, a nagle dostaje 2 gongi. A później już sobie ten mecz po prostu kontrolowaliśmy i robiliśmy to, co jesteśmy po prostu najlepsi, czyli wciągaliśmy do siebie drużynę i mocno ich kontrolowaliśmy.
0: Mówił zdobywca 3 bramek dla Zielonych, Mikołaj Gumny. Jego zespół jako pierwszy zagwarantował sobie awans do fazy playoff. W najlepszej czwórce jest już także siemianowiczanka Siemianowice Śląskie, która ograła 4-2 LKS Rogowo. W pozostałych meczach AZS AWF pokonał 5-2 Pomorzanina Toruń, a WKS Grunwald Poznań wygrał 3-0 ze Stelną Gniezno. O awans do półfinału powalczą Pomorzanin i 3 zespoły ze stolicy Wielkopolski. Trener AZS-u Politechniki Dariusz Rechwalski przyznaje, że po porażce z Wartą w najgorszej sytuacji jest jego zespół.
3: To raczej nas dyskwalifikuje z walki o playoffów, które ostatnie 4 lata bodajże się udało osiągnąć. W tym roku wydaje mi się, że to już będzie, no zobaczymy, jak się poukładają jakieś inne wyniki, ale to raczej na to w jakiś sposób nie liczę.
0: Ostatnia kolejka rundy zasadniczej w tę sobotę. Będzie wielkopolska rywalizacja w finale pierwszej ligi rugby. Poznania pokonała 31-15 Skrę Warszawa w sobotnim wyjazdowym meczu ostatniej kolejki rundy zasadniczej. Tym samym zapewniła sobie miejsce w czołowej dwójce tabeli i udział w decydującym meczu. Jego gospodarzem będzie Sparta Jarocin, która w niedzielę ograła 31-24 Arkę Rumia. Finał odbędzie się 13 lub 14 czerwca. Wcześniej Poznania będzie gospodarzem ostatniego turnieju Mistrzostw Polski Rugby 7. Tam podopieczni Dominika Machlika są liderami klasyfikacji łącznej i głównymi faworytami. Czy obronią tytuł? O tym będzie można się przekonać w sobotę na stadionie przy Słowiańskiej. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w Eterze jeszcze dziś po godzinie 18:00 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18:00. Dziś był z Wami Adam Zaborowski. Do usłyszenia.
4: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Autopromocja.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20:00. Zaprasza zespół Niemoc.
8: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: wyglądała.
1: Halo, halo, Poznań, tu Sudety. Halo, halo, Poznań, tu Sudety. Odbiór. Kochany Dziula, mamy godzinę 19:41. Jesteśmy w drodze do Złotego Stoku. Tam będziemy mieli przerwę do jutra. Dzisiaj rano Krzysiek wystartował o 5:30. Ja chwilę po, bo o 6:00. Zrobiliśmy w sumie prawie 87 kilometrów. Dzisiejszy etap był bardzo trudny, bo przemierzaliśmy masyw Śnieżnika. Najpierw Igliczną, później podchodziliśmy pod Śnieżnik. Samego szczytu nie musieliśmy zdobywać, bo nie leży on na trasie głównego szlaku sudeckiego. Natomiast dalej polecieliśmy na Żmijowiec, Czarną Górę, Puchaczówkę, a Lądek Zdrój, a teraz jesteśmy podczas wspinaczki na Jawornik, czyli już zaczęliśmy góry złote.
0: No właśnie, tak przedostatni dzień zmagań wyglądał, moi drodzy, bo zmagania rozpoczęły się 30 dnia maja, zakończą się już jutro, więc zbliżamy się do końca.
2: Zbliżamy się do dnia ostatniego, na ten ostatni dzień podobno już chłopaki mają jakiś plan.
1: Znaczy, plan na jutro jest taki, że Krzysiu startuje około godziny 3 rano i już pędzi do mety. Do pokonania mamy 98 km, natomiast przewyższenie nie będzie tak znaczące, bo tylko 1200 metrów, co oznacza, że będziemy biegli niemal po płaskim i będzie można utrzymywać średnią prędkość na takim poziomie, żeby zdążyć przed godziną 24, bo dokładnie o godzinie 24 mija 120 godzin naszego biegu przeciwko wykluczeniu społecznemu oraz hejtowi.
0: No właśnie, te 120 godzin powoli dobiega końca, moi drodzy. Ostatni dzień już został zapowiedziany. Miejmy nadzieję, że wszystko chłopakom uda się zdążyć, że wszystko chłopacy zrobią do samego końca i wszystko w czasie 120 będzie zrobione. Może być prościej teraz niż w poprzednie dni, ale wsparcie i trzymanie kciuków jest potrzebne cały czas.
1: Trzymajcie za nas mocno kciuki, bo jutro, pomimo tego, że ten odcinek jest płaski, to jest strasznie długi i może być bardzo nużący, a nogi już są zmęczone, odciski na stopach dosyć mocno doskwierają i mi, i Krzyśkowi. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, mamy dobrą opiekę, support za nami jeździ, cały czas nas wspiera, otrzymujemy całe mnóstwo wiadomości od naszych kibiców, którzy wysyłają cały czas superki, słowa uznania, zmotywują nas do tego, żeby biec dalej, więc jesteśmy bardzo za to wdzięczni.
2: No i pięknie, jak się motywuje, to wiadomo, że zawsze potem bardziej chce się biec, bardziej chce się poświęcić. No a cel niewątpliwie szczytny jest przeciwko hejtowi i wykluczeniu. Jeszcze raz przypomnę, chłopacy biegną na GSS120.pl. Możecie znaleźć odnośniki do ich mediów społecznościowych, przeczytać sobie o tej akcji i tam ich na przykład też wspierać.
0: No tak, a propos mediów społecznościowych, moi drodzy, i tego wsparcia, to wy do wsparcia również możecie się włączyć, obojętnie w jaki sposób. Czy to przez spacer, trening, przejazd rowerowy, bieg, cokolwiek sobie sportowego wymyślicie. No i możecie potem sobie zrobić zdjęcie, wstawić na medium społecznościowe i podpisać to hashtagiem 444 razem. Hashtag 444 razem. To takie dołączenie się do akcji.
2: To my wróćmy w takim razie do tego, co teraz u chłopaków.
1: I no i co? I kończymy jutro temat wykluczenia hejtu i temat wykluczenia społecznego oraz hejtu. Oczywiście nie na zawsze, ale chociaż na czas, w którym będziemy mogli się zregenerować, bo regeneracja po takim ekstremalnym wysiłku będzie trwała długo. Trzymaj się, mordo. Elo, piona, siema, cześć. A i w ogóle śledźcie nas na Poltraksie. Cały czas jesteśmy do obserwacji. Możecie mierzyć, sprawdzać statystyki, liczyć, czy nam się uda, czy się nie uda. Bo właściwie to nie wiadomo, czy się uda, czy się nie uda. No bo jeszcze cały piąty odcinek, piąty etap przed nami.
0: Takie bieganie, takie chodzenie i taka podróż to jest rzecz naprawdę, naprawdę ciężka. Dodatkowo, jak słyszymy, do tego jeszcze nagrywanie podczas takiego etapu i mówienie podczas takiego etapu, to odejmuje od człowieka bardzo dużą część energii, więc dziękujemy za tę relację. No i właśnie o tym piątym etapie trzeba by słów kilka również powiedzieć, no bo tutaj drobne zmiany też się szykują.
1: Piąty etap mieliśmy zacząć w Głuchołazach i miał on pierwotnie mieć długość 37 km, no ale jak to bywa przy takich wyzwaniach, plan założenia nie poszły w parze z wykonaniem i zamiast 37 mamy jutro do przebiegnięcia 98. Bajo!
2: No to tym bardziej trzeba trzymać za nich kciuki.
0: Bajo, bajo. Krzysiek Chlebowski, Staszek Homan na trasie GSS 120, moi drodzy, 144 km w 120 godzin. Przypominamy stronę internetową gss120.pl. No i dodatkowo zapraszamy do social mediów tych dwóch panów zainteresowanych. To Krzysiek Chlebowski, Staszek Homan. Przeciwko wykluczeniu, przeciwko hejtowi. Do jutra. Mają zdążyć.
2: 12 minut do godziny 10. Mamy na naszej antenie teraz nowość muzyczna. To Adaś. Wzrok, w którym plącze się miłość.

0: w Warszawie i będzie miał jeszcze dłuższy weekend.
1: Tak, moi drodzy, pisaliście, ale wybraliśmy chyba odpowiedź zdecydowanie najbardziej poprawną. Mariusz do nas napisał, który powiedział, że nigdy nie dawaj w prezencie mistrzowskiej koszulki Lecha Poznań kibicowi Legii Warszawa. O, to mogłoby się źle skończyć. To prawda, Mariuszu? Za chwilę wiadomość SMS do ciebie popłynie. Tam wszystkie szczegóły odnośnie tego wtorkowego koncertu. Dziękujemy również wszystkim innym za zgłoszenia, no ale wygrana mogła być tylko jedna.
0: My, czyli Patrycja Adaszek za konsoletą realizatorską. O, uśmiecha się, pomachasz?

0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6.

0: was 7 języków Boga.
1: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: tonów maksymalnie, ale za 30
1: już,
0: lat.
1: No właśnie, no właśnie, już ponad 30 lat leci. A z kolei z innej strony to w 1902 roku, 3 czerwca właśnie we Francji doszło i zanotowano najszersze w historii tornado i ta trąba powietrzna miała szerokość 3 kilometrów i podobno zrobiła takie wielkie zniszczenia na 7 kilometrów właśnie w tym kraju.
0: No to ja też będę teraz o rzeczach, które są stare i które są niebezpieczne. T-Rex, na przykład taki dinozaur, ale też przy okazji taki zespół.

0: in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama. Radio Afera

ziemienia i przesyłania radiowo na Ziemię. No a teraz oczywiście ten wynalazek znamy właśnie ze smartfonów. Po latach trafił on do naszych telefonów, no i wpisuje się on oczywiście w trend ciągłej miniaturyzacji technologii. Co ciekawe, z kolei z pierwszej misji księżycowej Apollo pochodzi używany dziś w smartfonach tak zwany filtr Kalmana. I dzięki nawigacji w telefonach z dużą dokładnością wiemy oczywiście, gdzie jesteśmy, wiemy, w jakiej płaszczyźnie jest zorientowany nasz telefon. Dzieje się to właśnie dzięki czujnikom pola magnetycznego i czujnikom przyspieszenia, które też pierwotnie były projektowane jako pierwsze właśnie do tych misji kosmicznych. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jakie jeszcze wynalazki, które znamy dzisiaj i użytkujemy wszyscy tutaj na Ziemi jako ludzie, szarzy obywatele, jakie jeszcze te wynalazki były projektowane pierwotnie do misji kosmicznych, no to odsyłam Was do portalu Nauka w Polsce, dokładniej do artykułu Wynalazki powstały z myślą o kosmosie, stosujemy na co dzień, na przykład w smartfonie.

Ruszyła rekrutacja nie tylko na studia pierwszego stopnia, ale również na studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej. Jeżeli chcecie rozwijać dalej swoje kompetencje, zdobywać nowe kwalifikacje i zwiększyć swoją wartość na rynku pracy, to studia podyplomowe mogą się okazać dla Was dobrą opcją. Jest to na pewno inwestycja w przyszłość, która otwiera nowe możliwości zawodowe i pozwala pewniej odpowiadać na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata. W tegorocznej ofercie znajdziecie aż 19 kierunków studiów podyplomowych, a ich pełną listę znajdziecie oczywiście na stronie Politechniki Poznańskiej.

0: wiele czynników, takich jak kamery wewnętrzne, kamery zewnętrzne, czytniki linii papilarnych. Oczywiście kamery zewnętrzne są po to, żeby właśnie umożliwiać samochodowi jazdę autonomiczną, a wewnętrzne na przykład, żeby rozpoznawać kierowcę, czy też czytniki linii papilarnych umożliwiające łatwiejsze korzystanie z tychże samochodów.
1: Główne ryzyka poruszone przez władze chińskie tak naprawdę odnoszą się do kilku rzeczy. Pierwszym zagrożeniem jest tak naprawdę taka inwigilacja, z którą mamy do czynienia z potencjalną w sytuacji owych samochodów. Zagrożenia wskazane w przypadku tej inwigilacji to jest m.in. Możliwość nagrywania rozmów wewnątrz aut, co w przypadku szczególnie polityków czy urzędników państwowych, czy też wojskowych, no może powodować, iż tak naprawdę pewne informacje, dane tak wejdą w niepożądane ręce.
0: Warto jeszcze dodać, że inteligentne samochody mają dostęp do internetu, co pozwala im na ciągły przesył tych danych na serwery. Co się tyczy samej legislacji, Chiny są praktycznie pionierami w tym zakresie. To jest tak, że dzielą właśnie te informacje na cztery główne kategorie w zależności od tego, jak bardzo dana informacja jest szkodliwa dla państwa, czy też jej użycie stwarza takie zagrożenie. Czy na przykład mógłbyś powiedzieć, Jerzy, czym właśnie te samochody i te czujniki, które one posiadają, i te dane, które one zbierają, różnią się pod względem właśnie zagrożenia i bezpieczeństwa tych danych od takich smartfonów czy innych inteligentnych urządzeń?
1: Problemem tak naprawdę tych samochodów jest taki, iż są one często używane w pobliżu pewnych krytycznych, strategicznych miejsc, a sensory, w które wyposażone są owe samochody, są w stanie na podstawie wysłanych fal radiowych odczytywać tak naprawdę przestrzeń wokół nich i tworzyć modele 3D, które są potem materializowane tak w postaci właśnie takich mapek, co w przypadku Chin, które nie dopuszczają do siebie często zachodnich firm, które tworzą wizualizacje typu na przykład Google Street View, powoduje to, iż jest naruszane jest w sposób taki dookoła trochę, bo oczywiście nie jest to celowa funkcja wchodzenia w te informacje tych aut. Te auta wyposażone są w te sensory po to, aby mogły między innymi być autami autonomicznymi, a więc poruszać się bez potrzeby kierowcy. No i tutaj jest odpowiedź właśnie Chin, które zasadniczo chcą, aby wszystkie informacje dotyczące wszystkie informacje zbierane przez te auta były tak naprawdę gromadzone na serwerach chińskich, tak?
0: Oprócz tego Chińczycy zobowiązują podmioty do tego, by 90% danych zbieranych przez te samochody, czyli twarz, czy to kierowców, czy też innych przechodniów, były anonimizowane. Dodatkowo dane pobierane przez te inteligentne samochody muszą być pobierane za zgodą prowadzącego ten samochód, czy posiadacza tego samochodu. Z innych kwestii, które są poruszane przez chińskie władze, jest to, że sam jeden pojedynczy samochód mógłby zabrać jedynie część danych, ale to właśnie dopiero sieć tych wszystkich samochodów byłaby w stanie wytworzyć właśnie te mapy 3D, o których wspomniałeś, które byłyby bardzo ważnym materiałem w kontekście akcji dywersyjnych czy potencjalnej wojny. Wspomniałeś również o innych podmiotach zagranicznych, które to jest tak, że mają właśnie ograniczony dostęp do rynku chińskiego. Jedna z firm, która otrzymała możliwość rozpoczęcia działalności w państwie środka, była firma należąca do Elona Muska, zajmująca się produkcją właśnie tychże samochodów. I mimo, że spełniła większość badań, jakby jej dwa modele zostały całkowicie dopuszczone do bycia wykorzystywanym na rynku chińskim, to i tak samochody te miały ograniczony dostęp do właśnie takich miejsc jak obiekty rządowe, obiekty użyteczności publicznej, autostrady. Zdarzało się również, że służby mundurowe zakazywały wjazdu samochodów na różne, nawet nie wieca, ale uroczystości, na których był Xi Jinping.
1: Warto się odnieść tutaj także, co jest przedstawiane w tym raporcie OSW, do takich badań, które odbywały się w Norwegii. Tak? One polegały tak w skrócie na tym, iż samochody były umieszczane w izolowanych miejscach, aby potencjalne zakłócenia, manipulacje, no czy też te odczyty danych wysyłanych, tak, nie kolidowały tak z badanym obiektem, jakim były te auta. Okazywało się, że te samochody cały czas wysyłają dane tak do serwerów, które są odpowiedzialne za gromadzenie tych danych, a więc widzimy tutaj problem, tak naprawdę jest, tak? To nie jest wymyślone problemy przez Chińczyków, tylko są to realne problemy, no, które możemy równocześnie różnorako tak naprawdę interpretować, tak? Bo możemy się zastanowić nad tym tematem na wielu polach, tak? W takim stricte obrocie prywatnym, no możemy się zastanowić, czy ten wpływ tych aut jest znaczący? Moim zdaniem nie. Nie wykracza ta inwigilacja na tyle poza inne tego typu inteligentne, jakże smart produkty, aby poświęcać temu aż tak dużą uwagę i tutaj siać takie obawy. Myślę, że większy problem jest tutaj, tak jak wspomniałeś, w tej kwestii publicznej, czyli na relacji państwa a państwa, tak? Bo o czym tutaj myślę, że raz jeszcze wspomnimy, chińskie władze w swoich ustawach tak naprawdę zobowiązują podmioty chińskie, które produkują takie auta i zbierają te dane, aby w razie czego, w razie potrzeby, w różnych celach, czy to badawczych, czy wywiadowczych, udostępniały te dane chińskiemu właśnie wywiadowi, tak?
0: Na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Do usłyszenia w następnym tygodniu.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Audycja archiwalna. Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Emergency Loop. Emergency Loop.
6: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
7: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
3: Autopromocja.

0: Politechnikę faktycznie, czyli sekcja techniczna, która się zajmuje oświetleniem, dźwiękiem. Dla jakiegoś tam wydziału zarządzania też się znajdzie organizacja wydarzeń. No i nasza też prężnie działająca sekcja scenografii i kostiumów, gdzie przygotowujemy rzeczy do spektaklu faktycznie, na których, żeby aktor miał co ubrać, na czym grać i tak jakoś to się toczy.
1: Czyli wy zajmujecie się w zasadzie każdym aspektem przygotowania takiego przedstawienia? Czy wszystko robicie sami, czy korzystacie z jakiejś, nie wiem, zewnętrznej pomocy?
0: Wszystko robimy sami. Też my tutaj reżyserujemy, piszemy jakieś scenariusze, jakieś warsztaty dla aktorów, no to też my się staramy organizować. Oczywiście zdarza nam się zaprosić jakiegoś gościa, który faktycznie już z jakimś takim doświadczeniem teatralnym ma do czynienia, więc pokaże nam, co robić, jak faktycznie może pobudzić naszą wyobraźnię. No to wszystko od zera do produktu końcowego, który wy wszyscy możecie zobaczyć, robimy sami.
1: Jestem pod wrażeniem w takim razie. No właśnie do tego produktu końcowego przejdźmy. Może wasz najnowszy spektakl Żuraw i Czapla miał premierę 1 czerwca, już teraz, zaraz przed chwilką, w poniedziałek. Przede wszystkim chciałam zapytać, skąd ta inspiracja akurat wierszem Brzechwy?
0: Tutaj tak organicznie dość przeszło, że to ten konkretny wiersz, bo przyszła do nas taka Wiktoria, mega przyjacielska dziewczyna, która już kiedyś u nas była w teatrze.
2: Nadal jest oczywiście, to nie jest tak.
0: Tylko chodzi, że na chwilę zniknęła nam z oczu i powiedziała w ramach jakichś tam zajęć, zrobiła stroje inspirowane właśnie wierszem Żuraw i Czapla. I czy chcemy może coś stworzyć, żeby je wykorzystać? No i mówiliśmy jak, no super. No i się zebrało kilka dziewczyn, napisało scenariusz, obmyśliło scenografię, stroje, no i jest jak jest, taki mamy produkt.
2: No, często u nas ogólnie tak bywa, że po prostu ktoś przychodzi z pomysłem i mówi, hej, słuchajcie, sądzę, mam tutaj na przykład albo taki pomysł, albo tu mam taki, spiszę sobie coś tam na boku. No i już właśnie zgłaszają kolejki, już kolejne i kolejne osoby u nas ręcznie w teatrze chcą ten scenariusz czy napisać właśnie, czy w ogóle stworzyć wszystko od nowa i wyreżyserować. I no tak u nas bywa, tak właśnie wymyślamy wszystko. I on, tak jak powiedział Florek, od samego początku do samego końca tutaj przez poszczególne etapy przechodzi przez grupy ludzi, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik i tak naprawdę nad całym, każdym spektaklem stoi praktycznie cały teatr i ogrom ludzi, o których tak sobie nie myślimy na samym początku, jak tak, no dobrze, występują aktorzy, no to jest ten reżyser, tak? No właśnie, ale są techniczni, którzy też muszą wszystko, są osoby od organizacji, które zajmują się wyliczeniem wszystkich, po pierwsze kosztów, wniosków, rezerwacją sali, próbami. Są właśnie osoby od scenografii, kostiumów i tu też dziewczyny na przykład, które malują naszych aktorów, to jest tak wspaniała robota, że ja się zachwycałam po prostu, tylko tam stałam obok nich podczas próby generalnej i mnie to bardzo osobiście cieszy, że tak wiele osób jest zawsze zaangażowanych i że ludzie chcą po prostu to robić.
0: Tak, bo zazwyczaj to wygląda tak, że właśnie ktoś przychodzi do nas, a my nie możemy nic innego powiedzieć niż dobra, czego potrzebujecie. I od samego zera ich wspieramy w tym procesie. Jeżeli ktoś chce jakoś tak na własne po prostu reżyserować, no to super. Jeżeli ktoś potrzebuje reżysera, no to my jesteśmy. Właśnie jakieś rzeczy organizacyjne, no bo nie każdy jest człowiekiem renesansu i wie o wszystkim. Więc staramy się wspierać od początku do końca i rozwijać tą taką kreatywną, teatralną sferę na Politechnice Poznańskiej.
1: Czyli to jest po pierwsze bardzo złożony proces, a wy jesteście takim miejscem zrzeszającym te kreatywne dusze i w zasadzie wystarczy sam pomysł, żeby do was przyjść i go realizować. Myślę, że to dla wielu studentów jest ciekawa opcja, no bo tak jak powiedzieliście, no każdy, może nie każdy, ale wielu z nas gdzieś tam myślało może, żeby tym, czy aktorem, czy w ogóle, żeby coś działać w tych klimatach teatralnych. A jak wygląda proces tworzenia takiego spektaklu? spektaklu. Ile to w ogóle trwało miesięcy i jak często macie próby?
0: Próby mamy praktycznie co tydzień.
2: To oczywiście zależy właśnie od projektu, jaki jest realizowany, tak?
0: Tak, i czasowo też to zależy od projektu, od tego, czy w międzyczasie właśnie mamy jakieś inne projekty typu audiobook, o którym pewnie Julka bardzo chętnie opowie później. No i naprawdę to zależy, ale jeżeli chodzi o sam proces twórczy, w tym przypadku konkretnym mieliśmy napisany jakiś taki wstępny scenariusz, wstępny pomysł na scenografię, kostiumy, więc już zaczynaliśmy z czymś. Oczywiście to coś się tworzyło przez 3 miesiące i dopiero później zaczynaliśmy z aktorami to wszystko jakoś łączyć. I co ważne, myślę, że proces twórczy jest najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o spektakl. Daje najwięcej frajdy, takiego wartości dodanej. No i dzięki temu ten spektakl jednak ewoluuje pod aktorów, czy tam z jakichś po prostu pomysłów osób, które nawet powiedzmy nie były od początku w pisaniu scenariusza. Więc myślę, że to jest mega frajda faktycznie dla aktorów i też od nich to słyszymy, że ten produkt końcowy, no to jest fajny, faktycznie dobrze jest zagrać, mega miłe jest usłyszeć jakieś pozytywne opinie na ten temat, ale jednak ten proces twórczy jest czymś wyjątkowym po prostu w teatrze i myślę, że w też innych dziedzinach sztuki.
1: Zdecydowanie. A jak oceniacie premierę? Jaki był odbiór? Jak wam się grało? Jak wam się podobało?
2: No to może z perspektywy mojej, ja tak siedziałam na widowni, więc widziałam, że ludziom się podobało, śmiali się w niektórych momentach, a w innych no wzruszali oczywiście, no bo przedstawienie zawsze w różne te tonacje emocjonalne wpada. I ogromne zainteresowanie. Bardzo wiele ludzi było, jakoś udało nam się też dotrzeć z promocją w ogóle też poza samą Politechnikę, za to się cieszymy, bo oczywiście też u nas, nie tylko jako widz, ale w ogóle jako członek, to zapraszamy także osoby, które nie są studentami. Tutaj nie ma jakiejś reguły. I no, mi się osobiście bardzo podobało przedstawienie. Jestem no, bardzo dumna, że mogę, nie wiem, być przewodniczącą, jakoś reprezentować tych ludzi trochę tak w pewnym sensie i no nawet no, tego słowa mi się nie da opisać, tak jak bardzo właśnie się cieszę, że to wszystko się udało i tak super wyszło.
0: No też jakby z mojej strony, czy już tej bardziej produkcyjnej tego spektaklu, no to z tego, co zostało zasłyszane od aktorów i resztę z sztabu właśnie jakiegoś tak przygotowywanego, technicznego też naszego, no to super wypadł ten spektakl. Wszyscy są zadowoleni. Też bardzo budująca jest ten feedback faktycznie od osób, które przyszły na spektakl, czy tam od rodziny, czy faktycznie nieznajomych, którzy podejdą i powiedzą, wow, super robota, mega wzruszające. I no ja nie widziałem za dużo, co się dzieje na widowni, bo byłem tam skupiony na swoich rzeczach, ale nawet aktorzy mówili, że widzieli w niektórych scenach, że na przykład ktoś potakuje i byli jak wow, do kogoś trafiliśmy faktycznie. Szczególnie, że ten spektakl, tak jak Jurka mówi, bardzo, bardzo różne struny trafiał, że były takie momenty śmieszniejsze, były wzruszające, były skłaniające do jakiejś refleksji, może faktycznie nawet może jakiegoś smutku w ludziach, że znajdują ten taki punkt, który mogą uderzyć aktorzy. I ja jako, że byłem przy całym tym procesie, to ja widziałem, jak ci aktorzy też bardzo się rozwinęli w czasie samego spektaklu, że byłem jak wow, cudownie to wyszło. I jestem też mega wdzięczny za tych ludzi, że się pojawili jakby na tej scenie i w tym procesie. Mimo, że no miejscami nie jest to łatwe, czasami trzeba iść na jakiś kompromis, ale at the end of the day mamy to i jest to cudowne absolutnie.
1: Myślę, że wywołanie emocji u publiczności i to tak różnych emocji, o których powiedziałeś, to rzeczywiście jest taka najlepsza rekomendacja, że ten spektakl rzeczywiście trafił. Już tak może na koniec zdradźcie nam, jakie macie plany na przyszłość. Czy to będzie spektakl, czy właśnie też audiobook, bo coś wspomnieliście o audiobooku.
2: Tak, jesteśmy podczas tworzenia zresztą z Radiem Aferą, czyli audiobooka Zemsty. akt pierwszy i jesteśmy już tak powoli przy końcu samych nagrywek, więc to będzie, sądzę, najbliższy. A kolejne, no pewnie następny jakiś spektakl będzie właśnie z tych osób, od tych osób, które już się zgłosiły, że już mają jakiś pomysł, już coś by ich też chcieli. No i pewnie kolejne audiobooki. Jeszcze też myślimy po prostu, czy nie wznowić także warsztatów po prostu takich, na które można przyjść, takich warsztatów darmowych, ktokolwiek przyjdzie, oczywiście po zapisaniu się, no to będziemy tam uczyć trochę improwizacji, trochę takiej no, wspólnej zabawy, można powiedzieć, trochę jak się wysławiać, bo mieliśmy rok temu taką edycję właśnie i się ludziom bardzo podobało. No i sądzę, że to są takie nasze najbliższe plany. Też nie chcę za wiele zdradzać, bo chcę jakoś tak zaprosić po prostu do śledzenia do tutaj naszych poczynań.
0: Tak, mamy jakiś tam swój fanpage na Facebooku, Instagrama, też wysyłamy maile do studentów Politechniki, więc warto śledzić, czy akurat coś nam nie wpadnie do głowy. No i oczywiście chcielibyśmy wystawić jeszcze raz ten spektakl, żeby więcej osób mogło go zobaczyć, żeby aktorzy też mogli pokazać to, nad czym naprawdę dużo pracowali jednak i to będzie tak myślę, że na początku następnego roku akademickiego, więc będziemy bardzo serdecznie zapraszać.
1: Świetnie, czyli jest na co czekać, jeżeli słucha nas ktoś, kto jeszcze tego spektaklu Żuraw i Czapla nie widział, to tak jak słyszeliście, będzie być może szansa zobaczyć go na początku następnego roku akademickiego. No i odsyłamy oczywiście na te media społecznościowe Akademickiego Teatru Politechniki Poznańskiej Scena 404. Wam bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Moimi gośćmi dzisiaj była Julia Manikowska, przewodnicząca Akademickiego Teatru PP i Florian Hołbowski, jeden z reżyserów spektaklu Żuraw i Czapla.

0: Ty szłaś, ona szła. Zawsze jest szłam, proszę, tak jak szłam jest rachunek jerów. E, szłamy, był jer, następny był miękki, więc mamy e i szyły. Natomiast szedłem, też na końcu był jer, który zanikał i zostawał tak jak szłem. Szedłeś i szedł. Czyli tu mamy tego, czyli tak zwane półsamogłoski, inaczej te jery, które przekształciły się albo w e, albo w a. Ale po co sięgać do tego czasownika? Prościej może pokażmy sobie kotek, ale kotka. Kotek, ale kotka, o kotku opowiadamy. Na końcu jest samogłoska i proszę zauważyć, że między ty a ky nie ma tego e. Pies, ale jest psa. Czyli pies był jer słaby, zanikał i zostało tylko e. Ale psa jest a. Kolejny wyraz to jer twardy, on zanikał. Czyli ta półsamogłoska. Czyli, że pamiętajmy, że tego dziś, o tym się już dziś nie mówi i tak się zastanawiamy, dlaczego jest pies psa, kotek kotka, czy szedł i szła. Ale jeszcze ciekawszą chyba, ciekawszym zjawiskiem było, jest to, że kobieta i mężczyzna w liczbie mnoga, bo to już jest liczba mnoga, szli, czyli rodzaj męskoosobowy, ale kobiety szły, tak? Ale jeżeli użyjemy takiej formy, kobieta z psem, szli czy szły? Szli. Czyli okazuje się, że pies uosobił, znaczy męskoosobowej formę w liczbie mnogiej nadał kobiecie.
1: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgłukowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
2: Autopromocja. Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgłukowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

nawiązywania współpracy między osobami zajmującymi się analizą danych, sztuczną inteligencją i ich zastosowaniami w praktyce inżynierskiej oraz menedżerskiej. Wydarzenie to ma umożliwić uczestnikom konfrontację własnych wyników badawczych z opiniami innych badaczy, poznanie nowych kierunków rozwoju oraz budowanie kontaktów naukowych i zawodowych. Ta konferencja to miejsce, dzięki któremu będziecie mogli być o krok przed innymi. Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Zarządzania w sali 001 w godzinach od 9 do 16. Już nie.

0: Sport Centrum Kultury Zamek w Poznaniu od 11 do 14 czerwca. Wystąpią The Turbans, Kimmo Pohjonen i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Rastak, Fanda Choir i wielu innych. Bilety w sprzedaży na www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Audycja Gramy na Aferę, środa 18:00, jak co tydzień. I dzisiaj będą się działy rzeczy, bo zaczynamy jako... chyba największe ogłoszenie z transferów dzisiejszego dnia, czyli nasz nowy redaktor, a już znany już wcześniej jako gość w tej audycji, czyli Piotr Czarnota.
4: Dzień dobry. Gościowanie wyszło chyba tak dobrze, że zostałem zaproszony tutaj, aby półregularnie pojawiać się przed mikrofonem. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Tak jest, oferta została wysłana, ten transfer był mi obiecany już dawno temu. Przy drugim mikrofonie Michał Płocki, realizuje nas Olga Grumowicz. I Piotr tak naprawdę wchodzi już na pełnej zespół.

0: razem na meczach Lecha, w związku z czym te emocje sportowe współdzielimy bardzo mocno, no ale tak jak mówiliśmy, spojrzenia mamy i perspektywy troszkę inne, ze względu na to, że Łukasz jest psychologiem, patrzy pewnie trochę inaczej na boisko i pewnie inaczej też reaguje na te wszystkie słowa i komentarze od kibiców, które pojawiają się dookoła, a dzisiaj chcielibyśmy się zająć właśnie takim słowem, które wydaje mi się na stadionie pojawia się w miarę regularnie, rzucane przez kibiców, odmieniane przez wszystkie przypadki, natomiast nie jest chyba tak, że ono jest takie oczywiste i zrozumiałe, i to słowo to mental, ten legendarny mental, o którym wszyscy naprawdę mówili przynajmniej raz w życiu, obserwując jakiekolwiek zawody sportowe. Więc zacznijmy od tego mentalu i spróbujmy na początek rozszyfrować to słowo. Okay. Powiedz mi, co dla ciebie jako profesjonalisty oznacza słowo mental i ile w tym takim popularnym pojęciu mocnego mentalu albo słabego mentalu, ile w tym jest prawdy, a ile jest takiego właśnie popkulturowego bajdurzenia?
1: Wiem, że zostałem zaproszony na rozmowa, nie wywiad, więc chciałem zacząć może od pytania, jak ty rozumiesz słowo mental w ogóle jako kibic, jako ktoś postronny, bo może się będę mógł do tego odnieść.
0: Okej. Okay.
1: Trochę jak na egzaminie, nie?
0: Niech będzie, słuchaj, no pytaniem na pytanie od razu, no prawdziwy psycholog.
1: Tak się nie robi, ale prawdziwy radio studenckie, psycholog. Więc zostańmy w temacie sesji.
0: Dla mnie no, można by rozbić to właściwie na kilka elementów. Po pierwsze odporność na stres, po drugie sposób, w jaki komunikujesz się z resztą zespołu, w jaki sposób na przykład komunikujesz się też z sędzią, właściwie też z kibicami, jeżeli się komunikujesz w ogóle. Szeroko pojęta sposób, w jaki reagujesz na najróżniejsze sportowe wydarzenia boiskowe, to czy w jaki sposób znosisz porażki i znosisz słabsze momenty, w jaki sposób reagujesz też na te momenty super dobre. Powiedziałbym takie utrzymanie pewnego balansu psychicznego na boisku.
2: O, ale tutaj rozwinął. Ja będę dbał, żeby nie było za merytorycznie. Aha. I będę troszeczkę robił wrzuty mniej pogłębione, bo często wydaje mi się, że ten mental jest bardzo upraszczany. Że dopasowujemy go do danej sytuacji i interpretujemy wedle tego, jak ta sytuacja poszła, czyli upraszczając, klub przegrywa do przerwy i potem robi łamaka i wygrywa, no oni mają mental.
0: Tak.
2: Ale sytuacja odwrotna, czyli prowadzimy i nie dowozimy tego prowadzenia, no to widać, nie ma mentalu. I myślę, że to jest często bardzo... Jest to słowo, które jest po prostu rzucane wytrychem, żeby sobie jakoś opisać sytuację, która zaszła i nie do końca wydaje mi się, żeby była super bezpośrednio powiązana ze stanem psychicznym.
0: Jak to jest?
1: No to fajnie, że powiedzieliście to, co powiedzieliście, bo teraz mam punkty zaczepienia bardzo mocne od niepsychologów. Trzeba zacząć od tego, że słowo mental jest słowem bardzo potocznym. Oczywiście do języka sportu weszło mental coach, wszedł trener przygotowania mentalnego, który często nie jest psychologiem, ale to słowo funkcjonuje i jest wykorzystywane w przestrzeni sportowej przez kibiców, przez trenerów. Ale musimy pamiętać, że jest słowo przede wszystkim dla komentatorów, dla mediów, dla kibiców. Jest to słowo bardzo ogólne. Jest to słowo potoczne i po drugie bardzo ogólne. Pod słowem mental może kryć się tak naprawdę wszystko, bo możemy mówić o przygotowaniu psychologicznym, psychicznym, możemy mówić o zmęczeniu fizycznym i tak dalej sobie możemy płynąć, tak? Czyli słowo mental jest słowem bardzo ogólnikowym, tak naprawdę nazywającym wszystko i nic. Z perspektywy psychologii, no bo też tutaj zostałem zaproszony jako psycholog, no to my mówimy bardziej o pewnych kompetencjach psychologicznych i teraz powiem to, co Piotr powiedziałeś na samym początku, tak? Że to są pewnego rodzaju kompetencje, od koncentracji po uwagi, po pewność siebie, po samoocenę, po umiejętność komunikacji, rozwiązywania konfliktów, powrotu po kontuzji i tak dalej sobie możemy rozwijać. Więc z perspektywy psychologii słowo mental jest za ogólne, bo w psychologii pracujemy już bardziej na szczegółowych jakichś wyzwaniach, trudnościach. Nie chcę użyć słowa problem, bo też sobie pewnie dzisiaj o tym porozmawiamy, z jakimi trudnościami zawodnicy się zgłaszają i to nie zawsze są to, co w potocznym języku nazwiemy sobie problemami. Z drugiej strony też tutaj padło, że mówimy, zespół wygrywa, to ma silny mental, zespół przegrywa, ma słaby mental. Czyli słowo mental tak naprawdę określa naszą ocenę jakiegoś zachowania, jakiegoś działania. Nie? I to też jest często bardzo nietrafne, ponieważ dając konkretne przykłady, no interesuje się sportem, wy pewnie też panowie, więc będziecie kojarzyć Jontery. Ktoś z legendy Chelsea London.
0: Ktoś tam był. Kapitan, lider, legenda. Podobno.
1: Tak, reprezentacja Anglii, Chelsea London. Pamiętacie finał z Manchester United 2008 rok?
2: Ale tam bardzo padało.
1: Bardzo padało. A komentarze jakie były? John Terry nie wytrzymał, miał słaby mental. Czy on miał słaby mental w takim założeniu ogólnym, jak patrzymy poprzez kolejne sezony? No nie. Tak, poślizgnął się. Ostatni finał Ligi Mistrzów, Gabriel Magalhaes. On nie strzelił ostatniego rzutu karnego, nie? Z meczu z PSG. Słaby mental na przestrzeni sezonu. Top zawodnik, autorytet, naprawdę ktoś, kogo możemy pokazywać jako wzór do naśladowania. Jeżeli ostatniego rzutu karnego, słaby mental, no też nie. Oceniamy bardzo szybko, upraszczamy to, co trudno wytłumaczyć, nie? Więc w tym momencie słowo mental jest często traktowane po pierwsze jako ogólnik, co się pojawiło, lub jako opis jakiegoś zachowania, które niekoniecznie musi być trafne.
0: Jasne. A jednocześnie wracając do tego rzutu karnego, ja jak oglądałem ten mecz, ja bardzo przy okazji wszystkich serii rzutów karnych lubię bawić się ze znajomymi w prostą grę pod tytułem strzeli, nie strzeli. I tak patrząc na niektórych zawodników, jednak kiedy podchodzą do piłki, no to patrzę na nich i oglądając już, widząc tych karnych setki, pewnie tysiące w swoim życiu, patrzę na takiego gościa, widzę jaką ma minę, widzę jaką ma małe ciała i myślę sobie, no nie ma szans, żeby w ogóle cokolwiek mu wyszło i bardzo często są trafne te przewidywania.
1: No ale to jest, pamiętajmy, tylko nasza ocena. Ja też zawsze podkreślam, czy to zawodników, z którymi pracuję, czy studentom, których uczę, że zobaczcie, zawodnik nie strzela rzutu karnego, wolnego, nie wykorzystuje tej sytuacji w ostatniej minucie na przykład meczu, tylko w przypadku karnego, no to podejść do tego karnego. No to jeśli to jest takie proste łatwo ocenić, no to teraz porozmawiajmy o tym, że ten zawodnik się zgłosił, tak, ja jestem gotowy, nie? Więc tutaj co my widzimy, a co się dzieje w głowie zawodnika, to są czasami dwie różne rzeczy. Oczywiście my możemy rozmawiać o naszej ocenie.
0: Jasne.
1: Ale tak wchodząc już typowo w głowę zawodnika, tego nie widać i tutaj się mogą dziać różne procesy. On niekoniecznie może być zbyt pobudzony, może czasami być bardzo mocno skoncentrowany i to wygląda bardzo podobnie.
0: Czyli krótko mówiąc, w twoim pojmowaniu tego zjawiska w twojej pracy codziennej, w ogóle taki koncept jak ktoś ma silną psychikę albo ktoś jest kruchy psychicznie, coś takiego w ogóle się nie pojawia, rozumiem.
1: Jeśli zawodnik na przykład do mnie podchodzi i mówi, że chce popracować nad mentalem, no to jakby sprawa jest oczywista, no bo jestem psychologiem, nie fizjoterapeutą, innym specjalistą z innej dziedziny, więc ja wiem, o co mu chodzi, ale mam punkt zaczepienia, o czym mniej więcej będziemy rozmawiać i w którą stronę będziemy iść. Jeśli chcemy typowo pracować, czyli rozwijać pewnego rodzaju kompetencje, już musimy wejść w szczegóły. I tutaj samo słowo mental jest niedoprecyzowane i bardzo ogólne, które tak naprawdę nie wyznacza nam kolejnej ścieżki. Tylko daje hasło, że zaczynamy pracować.
0: A co w takim razie taki piłkarz zwykle ma na myśli, kiedy mówi, że chce popracować nad mentalem? Stresuje się? Nie wytrzymuje trudnych momentów? Czy są jakieś takie reguły, co oni wtedy mają na myśli?
1: To zależy od tego, po pierwsze, jakie ma doświadczenie, jakiego jest rocznika, ale chodzi mi o to, na jakim poziomie kariery swojej sportowej w danym momencie jest, bo na różnym poziomie kariery sportowej różne pojawiają się trudności, różne pojawiają się problemy, wyzwania i też z mojego doświadczenia na przykład mogę się podzielić tym, że im zawodnik jest na wyższym poziomie zaawansowania sportowego, tym ta i znowu kolokwializm. Głowa odgrywa ważniejszą rolę, nie? Ale to, z czym dany zawodnik przychodzi, to jest bardzo mocno zindywidualizowane. To jest tak naprawdę podstawa pracy psychologicznej, indywidualizacja tego procesu.
0: Rozumiem. Czyli jednym słowem bardzo dużo da się wyuczyć, bardzo dużo da się wypracować, zwłaszcza, że możesz pracować z takim piłkarzem co najmniej przez jeden rok, bardzo, bardzo często przez dłuższy okres czasu. sportu. Są na pewno jednak takie cechy, które wchodzą w skład tego szeroko pojętego mentalu, których wyuczyć się nie da, z którymi po prostu się rodzisz, prawda?
1: No to są pewnego rodzaju kompetencje, które wychodzą od temperamentu. Ja tutaj też nie chcę tak mocno wchodzić w biologię, ale my przychodzimy na świat z pewnego rodzaju predyspozycjami i możemy na ich bazie po prostu budować, pracować. Ale zazwyczaj, jeśli sobie rozmawiamy, czy to pracujemy na konkretnych wyzwaniach, które pojawiają się na przykład w danym momencie. To może być to, co już padło dwukrotnie. Komunikacja, pewność siebie, motywacja. Te obszary, na których rzeczywiście możemy w tym momencie pracować i które w danym momencie naszej szeroko rozumianej kariery sportowej mają nam pomóc wejść na wyższy poziom i rozwinąć się jako zawodnik i dać coś więcej naszemu zespołowi.
2: A zanim sobie wejdziemy już w takie szczegóły, to jeszcze mam pytanie, jak wygląda sam proces przystępowania do takiej pracy? Czy klub, powiedzmy, namawia wszystkich, żeby chociaż podeszli do takiej pracy, czy to jest typowo indywidualna sprawa, że ktoś wyraża chęć, że okej, w tym momencie potrzebuje takiej pracy i wtedy dopiero podchodzi i coś się zaczyna?
1: To oczywiście zależy od środowiska, w którym dany psycholog, no i teraz jest, już otwieramy szufladę, czy jest dostępny, bo ciągle dostępność psychologów sportu w klubach nie jest tak powszechna, jakby się mogło wydawać. My wszyscy rozmawiamy cały czas, że psychologia to jest duża część tego przygotowania i wykonania, a na końcu jak wejdziemy w szczegóły, to się okazuje, że wcale tak dobrze nie jest, bo warsztaty czy propozycje korzystania z pomocy, no słowo pomoc jest swoje słowo, bo to już takie wyciąganie wsparcie. Kogoś z dołka, wsparcie, o super, nie jest aż tak powszechne. Często jest tak, że kluby zachęcają, organizują pewnego rodzaju spotkania, mówię ze swojej perspektywy, ze swojej pracy, jest zaproszenie, jest zbadanie potrzeb zawodników grupy lub po prostu jest otwarty dostęp do psychologa i wtedy już zawodnik sam decyduje kiedy, gdzie i w wyznaczonym miejscu przez psychologa, ale kiedy chce i w jakim zakresie z tej pomocy korzystać. Tutaj Piotr też powiedział, że czasami można rok pracować, ale często jedna konsultacja jest wystarczająca, szczególnie wtedy, kiedy cel działania jest jasno określony. Jeśli zawodnik przychodzi, ma problem z koncentracją, no to pracujemy typowo nad tym i czasami dwa, trzy spotkania już mogą dać coś, co pomoże temu zawodnikowi grać na przykład lepiej.
0: O tym postrzeganiu psychologii w sporcie, zwłaszcza w polskim sporcie, jeszcze później porozmawiamy. Natomiast słysząc właśnie to podejście, jedno spotkanie, kilka spotkań, sezon, dwa sezony i tak dalej, zastanawiam się, na ile psychikę sportowca da się w ogóle zmierzyć. Na ile ty pracujesz na jakichś konkretnych, wymiernych danych, pracując nad czymś, co jest z natury rzeczy sprawą dość nieuchwytną. I na koniec jeszcze byś mi powiedział, kiedy stwierdzasz, że twoja praca przyniosła efekty?
1: Jeśli mamy określić, jak, na ile procent na przykład jest ważna ta praca psychologiczna, czy ten mental, no może w kontekście naszej rozmowy, tak? Jaki to jest procent naszego przygotowania, to tutaj cyfry są bardzo mocno zróżnicowane i tak naprawdę nie można określić takiego typowego procenta. Często mówimy tak, że przygotowanie psychologiczne jest 50% wykonania. No, czyli dajemy, jest 50%, później mamy z drugiej strony przygotowanie techniczne, taktyczne i motoryczne i to jest pół na pół. Z drugiej strony ktoś inny powie, że ta głowa gra decydującą rolę, no czyli dajemy 50+. Inni mówią, że jeśli, taką metaforę użyję, mamy cztery szklanki, gdzie każda szklanka to jest inny obszar przygotowania, techniczny, taktyczny, mentalny i motoryczny i każdy zawodnik ma ileś tej wody nalane do tych szklaneczek. Ktoś jest lepszy motorycznie, ktoś jest na poziomie psychiki lepiej przygotowany, tutaj jakby wyselekcjonowany, ktoś lepszy taktycznie i technicznie, no i później mamy jedno naczynie, które jest jednolitrowe i wszystko wlewamy do jednego naczynia. No i kto ma więcej w tym naczyniu, ten wygrywa. I tak to można określić. Tylko, że co trzeba zaznaczyć? Jeśli sobie spojrzymy, mamy przykładowo bieg w finale Igrzysk Olimpijskich, bieg na 100 metrów. Wyobraźcie sobie, 8 zawodników stoi w pozycji niskiej. Jakbyśmy w tym momencie dali im takie same ubrania, takie same stroje, to często nie będziemy w stanie ich odróżnić od siebie, bo oni są tak bardzo podobni na przykład.
0: Na
1: tak?
0: Najwyższym poziomie te różnice są bardzo niewielkie.
1: Bardzo małe. W piłce nożnej możemy rozmawiać, że jest trochę inna jakby budowa czy postawa zawodnika, no bo bramkarz, a gdzieś boczny pomocnik, no to wiadomo, że ten musi być szybki, ten musi być wysoki.
0: Jasne.
1: Charakterystyka gry. Ale w tym momencie jeśli sobie spojrzymy na najwyższym poziomie wykonania sportowego, zawodnicy są na poziomie na przykład motorycznym, technicznym bardzo do siebie podobni, więc nawet jeśli powiemy, że ta psychologia to jest 0,5%, to to już jest bardzo, bardzo dużo. Bo te 0,5% to jest czasami ułamek sekundy w reakcji, gdzie my już odchodzimy na 5-6 metrów i nas ciężko dogonić, czy podchodzimy do tego karnego i po prostu trafiamy. A kiedy mówimy, że ta praca jest wykonana dobrze, kiedy ta praca już może być zakończona, to często wychodzi od samego zawodnika, ale z mojej perspektywy często obserwujemy zachowania danego gracza i widzimy, że on w tych zachowaniach jest już bardziej na przykład skuteczny. Wchodzą pewnego rodzaju automatyzmy zachowania, więc to jest dla mnie często taka informacja, że te predyspozycje, nad którymi tutaj pracujemy na tych spotkaniach, już są na tyle procent opanowane, że zawodnik wychodzi z tego, powiedzmy, dołka i w tym momencie już zaczyna być coraz bardziej efektywny. No i to jest główny cel naszej pracy na poziomie na przykład sportu tego bardziej wykwalifikowanego, żeby sportowiec był po prostu efektywny.
0: Czyli ty w jakiś sposób w swojej pracy, tam nie wiem, w swoich notatkach operujesz na liczbach, że właśnie tam element koncentracji został podniesiony o ileś tam i oceniasz go w tym momencie na tyle a tyle? Czy jakby określasz takie kwestie właśnie trudno namacalne jakimiś twardymi liczbami?
1: A tu już chodzimy w narzędziownik. A to mogę powiedzieć, bo to nie jest żadna sztuczka magiczna.
0: Ciekaw jestem po prostu, czy rzecz pod tytułem ludzki mózg, właśnie psycholog, jest w stanie ocenić, że ten ma 49, a ten ma 65.
1: Bardzo bym to upraszczał w tym momencie, więc powiem, że nie, ale w psychologii jest takie piękne słowo, obiecałem sobie, że go nie powiem podczas dzisiejszej audycji, ale muszę. To zależy, tak, więc to zależy, zależy od narzędzia, jakie wykorzystamy i czasami stosujemy coś, co się nazywa, no z takiej kuchni psychologicznej, skalowaniem i w tym momencie, kiedy się pojawia na przykład zawodnik na skali od 1 do 100, on mi, do 100 czy do 10, on mi pokazuje, na ile w tym momencie jest przygotowany, jak siebie ocenia, no i w trakcie trwania procesu, czy szkoleniach, ćwiczeń, spotkań, takim wymiernym efektem jest to, jak ten zawodnik na tej skali się przesuwa w górę, to w kierunku tej cyfry na przykład coraz bardziej oczekiwanej, więc jeśli mówimy o jakimś procencie, czy jakichś punktach, tak to możemy ocenić, ale nie jesteśmy w stanie ocenić, że ktoś ma mental na 82% na przykład, no bo tak to
2: tak,
1: nie działa.
2: Tak, bo właśnie zakładam, że jest po prostu wyłącznie indywidualny wskaźnik, gdzie indywidualna osoba jest w stanie poczuć się lepiej bądź gorzej, a nie coś, co możemy porównywać między dwoma osobami, bo to mi się od razu kojarzy, że w mojej przeszłości, jak jako harcerz pracowałem z dziećmi, jak byliśmy jakieś pielęgniarki i dziecko miało powiedzieć, jak bardzo go boli w skali od 1 do 10, no to oczywiście, że boli na co najmniej 9, no bo wiadomo, taka jakakolwiek ocena na skali czegoś, co nie jest mierzalne, no średnio się przykłada i myślę, że za chwilkę przejdziemy sobie już do jakichś takich konkreciorów, ale po króciutkiej przerwie, gdzie poleci piosenka po raz pierwszy od długiego czasu w tej audycji. Nie jest to przypadkowa piosenka.
0: Nie jest to przypadkowa piosenka. Usłyszeliście ją już w tej zajawce programu Gramy na Aferę, ale ja postanowiłem, że na debiut swój przypomniemy ją w całej okazałości.

0: Tak muszę budować moją formę psychiczną, formę mentalną, no, znowu wracając do tego słowa. Więc tutaj świadomość samych zawodników się rozwija, no też jest inne pokolenie, bardziej świadome potrzeb i tutaj, ale już chodzimy na inną rozmowę. Mhm. Z drugiej strony dostępność psychologów jest większa, więc to też zwiększyło możliwości, poufności i wielu zawodników, nie chcę powiedzieć, że to jest świadomości sztabu, ale też działa z psychologiem na własną rękę, tak bardzo prosto o tym opowiadając, chociaż porównując, bo to też o tym warto powiedzieć, w porównaniu do tej mistycznej Europy Zachodniej, tak, którą, co my tak często lubimy używać, tak, to jednak ciągle jesteśmy w ogonie tej dyspozycji, tej dostępności do psychologii sportu i możliwości jej w pełni wykorzystania w klubach sportowych. Żeby dać konkretny przykład, w klubach Premier League są programy w akademiach, gdzie zawodnicy muszą, znaczy to nie jest taki przymus, że jeśli nie będą korzystali, no to będą wydaleni z akademii jakiejś, ale mają bardzo bardzo taki klarowny nacisk, żeby z psychologiem po prostu pracować, bo jest to traktowane jako naturalny element przygotowania do rywalizacji, normalna cegiełka do rozwoju sportowego. Mhm. U nas często to jest ciągle dodatek.
1: Jasne. Psychologia sportu w ogóle chyba jest relatywnie nową dyscypliną. Z tego co czytałem, to niby pierwsi psychologowie sportowi pojawili się jakieś 100 lat temu, ale tak na poważnie i z kopa wydaje mi się, że ta dyscyplina startowała kiedy? W latach 60. Właściwie są takie poważne zręby tej nauki.
0: Pierwsze eksperymenty, może duże słowo, Norman T. który zaobserwował, że kolarze, które jadą w grupie, jadą po prostu szybciej, tak? I to nie są wcale odległe lata. No oczywiście teraz dostępność, możliwości, środki finansowe, żyjemy w bezpiecznych czasach, więc poszczególne dziedziny nauki mają dużą przestrzeń do tego, żeby się rozwijać. I teraz nie chcę użyć słowa kolokwialnego bardzo, powiedziałem, że nie chcę go użyć, a i tak mam w głowie, że go użyję.
1: Dawaj.
0: Że jest boom na psychologię sportu, ale tak jak powiedziałem poprzednio, ciągle jesteśmy gdzieś tam z tyłu, jeśli o taką w porównaniu na przykład do tych krajów jak Anglia, jak Niemcy. Jest lepiej, ale nie ciągle idealnie.
1: A powiedziałbyś, że to jest taki stały proces, czy były jakieś takie przełomowe wydarzenia, albo jacyś przełomowi sportowcy, którzy jakoś naświetlili bardziej zjawisko psychologii sportu? Mam wrażenie, że jak z wieloma rzeczami w polskim sporcie, Robert Lewandowski tutaj był jakimś tam ważnym czynnikiem, który naświetlał.
2: Trzeba pamiętać Adam Małysz z Kamilem Wódką, jeżeli dobrze pamiętam. Tak.
0: Profesor Jan Blecharz. To słynne, muszę oddać dwa równe skoki. Aha. Czyli też to była w Polsce, tak? Pierwsza, myślę, że tak sięgając z pamięcią, jeden z pierwszych, może tak, żeby dać sobie taki margines błędu, jeden z pierwszych zawodników, który otwarcie powiedział, on tam w pewnym momencie chciał kończyć karierę, przypominam, ale zaczął pracować z fizjologiem i z psychologiem z AWF-u w Krakowie i psychologiem był profesor Jan Blecharz, który zaczął taką pracę mentalną z zawodnikiem, zaczął go przygotowywać i wtedy się pojawiło słynne zdanie w takiej nomenklaturze medialnej, że on, zawodnik, musi oddać dwa równe skoki. Mhm. I to było hasło, które mówiło, że on się nie skupia na wyniku, on się nie skupia na tym, jedzie na skoczni i on musi wygrać, tylko on musi oddać dwa równe skoki i to już było rozkładane na czynniki pierwsze, czyli co ja muszę zrobić przed skoki, dzień przed startem, dzień startu, na skoczni, jak już siedzę na belce startowej. Czyli było sfokusowanie nie na wynik, tylko na rozwój, na konkretne zadania. A wiadomo, że jeśli dobrze wykonam konkretne zadania, to zwiększam prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku. Więc myślę, że rzeczywiście to był taki sportowiec, który jako pierwszy przyznał się do współpracy z psychologiem, ale oczywiście w szerokim także rozumieniu wielu mistrzów olimpijskich zaczęło już otwarcie mówić o tym, że pracują psychologicznie, że to daje im określone rezultaty i może nie polecali i nie reklamowali, ale sama ich postawa, ich wyniki mówiły za tym, że ta praca jest uzasadniona. Mhm.
1: A czy jednocześnie mimo tych wszystkich postępów praca psychologa sportowego jest jeszcze w jakiś sposób stygmatyzowana i czy są tam zawodnicy, trenerzy czy otoczenie, którzy dalej z pewną nieufnością i jakimś takim może nie pogardą, ale patrzą właśnie na to, że jeżeli idziesz do psychologa, to znaczy, że jednak coś z tobą jest nie tak albo po prostu jesteś, że tak powiem, miękki?
0: Tu już zaczynamy mówić o poglądach bardzo często.
1: Tak, tak.
0: To jak na co patrzy, jak patrzy na świat, tak?
1: Pytam czysto ciebie właśnie o vibes, które masz dookoła.
0: Oceniać środowisko sportowe, to jest potrzeba, jest świadomość, jest ten element zachęcania, promowania, więc myślę, że kierunek, w którym zmierza polski sport, jeśli chodzi o wykorzystanie psychologii sportu, to jest ten kierunek właściwy.
1: Okej, okay. Bardzo mnie to cieszy.
2: Jak jesteśmy w tym momencie, to myślę, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to jest z tą presją? Kto ma większą? Piłkarz czy pielęgniarka?
0: Oj, wiem, do czego jest uderzane. Znaczy ogólnie czym jest presja? Presja to jest chęć spełnienia cudzych i własnych oczekiwań. Tak, zawodnik, jeśli my dajemy bardzo dużą presję jako kibice, to znaczy, że bardzo dużo oczekujemy od danego zawodnika. Zanim odpowiem o zawodzie pielęgniarki, chociaż się na tym nie znam, to Iga Świątek na Igrzyskach Olimpijskich opowiadała, że trzeba przeogromną presję. No, Iga Świątek jedzie na Igrzyska Olimpijskie, wtedy jeszcze była pierwszą rakietą na świecie, więc ona musi przywieźć medal. I musi przywieźć medal złoty. Nie może być czwarta, piąta, to w tym momencie nie jest człowiek, tylko to jest postać, która za chwilę przyjdzie ze złotym krążkiem. I to była tak ogromna presja, że oczywiście Iga Świątek pracuje z psychologiem, ale sama deklarowała, że to jest w pewnym momencie zbyt duże obciążenie. I przegrała półfinał i po meczu, to żeby tak być precyzyjnym, po meczu o trzecie miejsce, które wygrała, powiedziała, że zmieniła trochę perspektywę. Czyli no, ona nie musi zaspokoić potrzeby całego społeczeństwa i Polaków, tylko ona być może jest ostatni raz na igrzyskach, być może to jest taka jej wielka przygoda, więc w tym momencie ona się tym bawi. Więc już teraz nie idę na medal, tylko w tym momencie idę na grę, idę na zadanie, idę na... w cudzysłowie... Wie dużym, idę w tą zabawę w tenis, a że miała umiejętności, była przygotowana, to przyniosło efekty takiego rozluźnienia mentalnego i ona zagrała dobry mecz. Jeśli chodzi o ten zawód pielęgniarki, bo do tego też musimy dojść, ja znam ten cytat, to myślę, że i to jest dobry cytat i zły, bo z jednej strony oczywiście, jeśli mówimy o kimś, kto pracuje na oddziale onkologicznym, to jest przeogromna presja i odpowiedzialność. Z drugiej strony te dwa rodzaje odpowiedzialności są zupełnie inne. Więc tutaj oczywiście chylimy czoła przed zawodami medycznymi, wszyscy, którzy dbają o nas, także w tych najtrudniejszych momentach. I wiemy, że to jest duża odpowiedzialność i trzeba do tego być przygotowanym. Z drugiej strony no, ciężko powiedzieć, że zawodnik, który podchodzi piłkarz do rzutu karnego, on tej presji nie czuje i nie ma prawa, tak? No bo nie jest tutaj bezpośrednio, nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, że on nie ma prawa na przykład czuć presji. On ma czuć presję, ale oczywiście mówimy o innym kontekście sytuacyjnym, więc też no, musimy troszkę inaczej te akcenty rozkładać.
1: Myślę, że w sporcie ta presja też wygląda trochę inaczej przez to, że twój performance jest właśnie bezpośrednio kwantyfikowalny, bezpośrednio przekładany na rzeczy takie jak miejsce w tabeli, czy wygrałeś jakiś finał, czy gdzieś doszedłeś i tak dalej, i tak dalej. Kiedy właśnie wykonujesz tak zwany poważny zawód, to wtedy po prostu całe twoje życie wygląda w taki sposób, a jednocześnie to nie są rzeczy, które po prostu mierzysz sukcesy i porażki, które właśnie można zapisać sobie cyferką typu twój wynik na 100 metrów albo liczba bramy, które strzeliłeś w danym sezonie. Ja pamiętam taki słynny wywiad koszykarza NBA Giannisa Antetokounmpo, który zdobył tytuł mistrza NBA i tytuł MVP i w następnym sezonie byli murowanymi faworytami do obrony tego tytułu i odpadli w pierwszej rundzie playoffów i właśnie tam w trakcie wywiadu dziennikarz zapytał go, czy uważa, że ten sezon to porażka. I on wtedy bardzo mocno się odpalił, pamiętam, i zaczął właśnie opowiadać o tym, że całe jego życie jako sportowca to jest pewnego rodzaju proces i czy ty, drogi dziennikarzu, jak napiszesz na przykład słabszy tekst albo zrobisz słabszy wywiad, to czy uznajesz, że poniosłeś porażkę w swoim zawodzie? Świetnie. On właśnie tego tak nie widział i mimo tego, że było to potknięcie, które właśnie czysto z takiej matematyczno-sensacjonalistycznej strony można by powiedzieć, że została odniesiona porażka, to właśnie Janis zupełnie na to tak nie patrzył.
0: No pamiętajmy o tym, że sukces, porażka w sporcie oczywiście jest elementem wypracowania i można się do tego w większym stopniu przygotować, ale często to jest szczęście. Przywołam Johna Terry'ego znowu. Zła pogoda, gdzie się but ucieknie i tego rzutu karnego nie strzelimy i w tym momencie cały zespół przegrywa, więc tutaj szczególnie w grach zespołowych ta porażka może przyjść z najmniej oczekiwanej strony, bo ja mogę zagrać na przykład bardzo dobry mecz, czyli ja mogę pracować z zawodnikiem, który zagra super zawody, ale jego kolega, który stoi na przykład na bramce, popełni błąd, niezamierzony błąd, błąd przypadkowy i przegramy, czy zespół przegra 1-0, więc w tym momencie możemy uznać, że ten mecz jest stracony, a sam zawodnik na przykład może oceniać siebie na bardzo wysokim poziomie, oceniać, że jego wykonanie było bardzo dobre, więc tutaj też musimy sobie uzmysłowić, że ta porażka jest często wypadkową wielu, wielu różnych zmiennych, których czasami jesteśmy w stanie zmierzyć.
1: To jeszcze na sekundę wracając właśnie do presji i samych tych rzeczy, które ty podejrzewam, że wykonujesz na co dzień, bo życie sportowca, życie piłkarza to jest taka jedna wielka sinusoida miłości i nienawiści. Gdy są wielkie sukcesy, to wydaje się, że po prostu latasz, a gdy zdarzy się słabszy okres, no to wszystko cię bardzo mocno przygniata. Ja cię chciałem zapytać, w jaki sposób ty uczysz zawodników, żeby nie odlecieli w tym takim sportowym haju, i z drugą strony też jakie kroki wykonujesz, żeby spróbować z takiego sportowego dołka ich wyciągnąć?
0: Okej, no jeśli chodzi o sportowy dołek, zaczynając od tyłu, no to zależy jaka jest trudność, czyli w jakim obszarze przygotowania mentalnego dany zawodnik odczuwa deficyty. Przykładowo, bo to też łatwo określić, jeśli zawodnik przestaje się mniej pewnym siebie, bo też pewność siebie, to co warto znaczyć, buduje się na sukcesach, a nie odwrotnie. Zawodnik, który wygrywa, jest pewny siebie, zawodnik, który jest bardzo pewny siebie, nie musi wygrywać, więc w tym momencie proponujemy zawodnikowi, żeby wyznaczał sobie małe cele, które na przykład może osiągnąć, żeby pojechał na zawody niższego szczebla, żeby zmierzył się z zawodnikami teoretycznie słabszymi, ale odniósł ten sukces, więc w tym momencie, jeśli pojawia się jakaś trudność, no to już to jest praca, znowu powtórzę, ale to jest prawda, jest bardzo mocno zindywidualizowana, więc jeśli jest ten dołek, które tutaj padło, no to szukamy przyczyny, tak, szukamy rozwiązań i wprowadzamy pewnego rodzaju środki zaradcze, pewnego rodzaju narzędzia, ćwiczenia, metody, samoobserwacje i sobie po prostu pracujemy. Jak długo, zależy często od samego zawodnika. Ja też jeszcze zawsze mogę podpowiedzieć, ale jednak tutaj dobrostan samego gracza jest kluczowy. Żeby za wysoko nie odleciał, przesuwamy cele. Dbamy o to, żeby te cele były realistyczne, żebyśmy obserwowali, jak dane zachowania, a możemy sobie przy pewności siebie, to może tak się podczepiając znowu pod ten termin, którego już użyłem, możemy mówić o takim przeformowaniu, czyli o arogancji zawodnika. Czyli ja bardzo często wygrywam, więc staję się arogancki.
1: Czyli nonszalancki.
0: Zespół zaczyna mi przeszkadzać w osiąganiu sukcesu, no bo to ja jestem najlepszy, tak? Więc w tym momencie ja przestaję pracować na wynik, tylko zaczynam pracować na siebie. Kiedy przegrywam, no to nie ja przegrywam, tylko wy przegraliście. Bo ty zrobiliście coś nie po mojej myśli. Jeśli wygramy, no to ja wygrałem. I wtedy oczywiście musimy też zupełnie inaczej pracować, przesuwać te granice, wprowadzać dyscyplinę, pokazywać wartość gry zespołowej w przypadku piłki nożnej. Więc tutaj są określone techniki, metody, gdzie możemy pracować z danym graczem.
1: Okej.
3: Dobrze, zaraz ta przerwa. Ostatnie pytanie i spróbuję odpowiedzieć bardzo krótko. Rozumiem, że pracujesz wyłącznie z zawodnikami indywidualnie, czy zdarzają ci się jakieś zajęcia drużynowe też?
0: Miałem odpowiedzieć bardzo krótko, więc mogę odpowiedzieć tak albo nie.
3: Czyli są zajęcia drużynowe?
0: Są zajęcia zespołowe, są zajęcia zespołowe ze sztabem, bez sztabu, ale także indywidualne konsultacje psychologiczne.
3: Okej. To jeszcze rozwiniemy. Podejrzewam, że większość z tych naszych pytań można by rozwinąć właściwie na całą audycję. No ale wrócimy za moment.
2: Tak jest. Teraz widzę, że mamy na rozkładzie Hańbę Joba Dylana.
3: Do dzieła.

0: teoretycznie, bo ja to zawsze lubię taki model Roberta Niefelera, który pokazuje, że mamy cztery w ogóle rodzaje koncentracji uwagi, więc tutaj byśmy mogli sobie całą audycję na to poświęcić, ale w piłce nożnej na przykładowo każda pozycja taktyczna może wymagać innego rodzaju koncentracji uwagi po prostu, bo jeden zawodnik musi skanować pole gry, czyli musi być na tyle świadomi wszystkich bodźców, że musi bardzo sprawnie wybierać, na który bodziec reaguje, czyli gdzie ja mam w tej sekundzie podać piłkę, bo za ułamek sekundy sytuacja się zupełnie zmienia, bo tam już się pojawia noga przeciwnika, a kiedy strzelam karny, no to już muszę się skupić bardzo wąsko na przykład, więc tutaj jest już elementy dostosowane. Ja wiem, że to już padło i w pytaniu to się zawarło, że jest indywidualizacja, no ale zgodnie z prawdą musimy spojrzeć, jaka jest potrzeba danego zawodnika, na jakiej pozycji taktycznej on na przykład gra i w jakich elementach on tą koncentrację ma wykorzystywać. Ćwiczeń, narzędzi jest naprawdę bardzo dużo. Zapraszam na swoje warsztaty.
1: Słuchaj, za moment przejdziemy do plagów i na pewno będziesz mógł opowiedzieć o tych wszystkich rzeczach, którymi się zajmujesz. Jeszcze bym wrócił do samego początku tej twojej odpowiedzi, bo to mnie zaciekawiło. Mówiłeś o stawianiu sobie celów, na przykład w przypadku biegania. Czy dobrze zrozumiałem, że lepiej jest stawiać sobie takie cele konkretne niż takie bardzo szerokie? W sensie gdyby na przykład właśnie w przypadku chociażby biegacza, gdyby Michał chciał stać się lepszym biegaczem, to lepiej by było, żeby nie mówił sobie chcę być lepszym biegaczem, tylko żeby powiedział sobie za tyle a tyle czasu osiągnę taki a taki wynik albo przebiegnę tyle i tyle kilometrów.
0: Oczywiście powiedzenie chcę być lepszym biegaczem nic mi nie zaszkodzi, bo to określa naszą też motywację, więc czegoś chcemy, więc warto to sobie sprecyzować, ale jeśli już mówimy o drodze, to lepiej sobie stawiać takie małe kroki, małe wyzwania. Często powtarzam zawodnikom, że jeśli sobie wyznaczamy takie naprawdę króciutkie, krótkoterminowe cele, z treningu na trening, to po pierwsze my zauważamy, że my ten mały cel jesteśmy w trakcie treningu zdolni do tego, żeby go osiągnąć, więc wzrasta nasza pewność siebie, że jestem w stanie osiągać to, co sobie założę. Jeśli mamy zakładam, w miesiącu tych treningów 30, załóżmy, że codziennie mam trening, no to osiągam 30 małych sukcesów. To tak trochę mamy duży zbiornik z wodą i chcemy go wypić na raz, bo chcemy przebiec ten maraton, chcemy wygrać mistrzostwo świata, chcemy coś. I to nie jest nic złego, chcę to wypić, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić na raz, tylko musimy brać małe szklaneczki, małe łyżeczki i sobie codziennie troszkę z tego wiaderka tej wody wylać, po to, żeby na końcu ta wanna była pusta, więc w tym momencie wiaderko, wanna. Podobne są do siebie, więc dlatego mi się tak skojarzyło. Więc o to przede wszystkim chodzi, tak? Żeby nie patrzeć, że ja chcę i mi się nie udaje. Bo jak nikt nigdy nie biegał, no to 5 kilometrów, to dla ludzi, którzy biegają, chociaż rekreacyjnie, to jest nic. Ale jak ktoś nigdy nie biegał, to jest Kilimandżaro jego możliwości.
1: Jasne.
0: Więc w tym momencie musimy skupiać się na tym, co jest rzeczywiście możliwe i przesuwać tą granicę o ten milimetr do góry. I to jest taka nie chcę powiedzieć najczęściej polecana, bo to też słowo najczęściej to jest taka gradacja, a kto poleca? Od razu się kłania drugie
1: źródło
0: pytanie.
1: Poproszę.
0: Źródło poproszę. Ale taka jedna z metod, która jest ja uważam swoje praktyki jedną z takich najbardziej skutecznych. O, może tak.
1: Okej. Okay. Słuchaj Michał, ty skorzystałeś tutaj z darmowej porady psychologii sportowej, to jeszcze ja skorzystam w takim
2: jak
1: razie.
2: Jak zapraszam.
0: Audycja tak? Nie zawiera lokowania produktu.
2: Ale pamiętajcie, że to jest tylko dla nas. Nie możecie z tego korzystać.
1: Proszę nie korzystać z tego. On biega, a ja gram w snookera i jest to naprawdę bardzo, bardzo okrutna dyscyplina sportu, która wymaga gigantycznych pokładów koncentracji, której nie mam i gigantycznej powtarzalności, nad którą bardzo pracuję. Natomiast wszyscy trenerzy i zawodnicy zawsze powtarzają jedno kluczowe słowo: wizualizacja w trakcie gry w snookera. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym? Bo podejrzewam, że wizualizacja, na przykład jak strzelasz rzut karny, czy wykonujesz rzut wolny, czy wykonujesz jakąkolwiek inną operację na boisku piłkarskim, jest również procedurą, która jest absolutnie polecana po to, żeby wzmocnić swoją pewność siebie, żeby wzmocnić swój mental.
0: Wizualizacja jest jedną z metod. Ja tutaj od razu, jak zadawałeś pytanie, to sobie już trzy w głowie ułożyłem, więc skoro że się zatrzymaliśmy w tym pytaniu. Ale tak, wizualizacja to jest jedna z technik, która pomaga nam może nie przewidywać to, co nastąpi, ale już starać się na przykład wejść w rytm meczowy, wejść w rytm startu. Zobaczcie czasami, jak obserwujecie właśnie tych 100-metrowców, albo obserwujecie pływaków i oni stojąc na tej belce, gdzieś w tym miejscu, gdzie się oczekuje na start, oni robią takie charakterystyczne ruchy. Mhm. Czyli co się dzieje w ich głowie, czyli oni już praktycznie są w tym starcie, już sobie wyznaczają pewnego rodzaju cel, rytm i tak dalej. O tyle Jędrzejczak, ja nie powiem, jaką piosenkę słuchała przed każdym startem, do czego się przyznała, kto będzie chciał, to sobie to znajdzie bez problemu, ale ta piosenka dawała już na przykład rytm i ona już się czuła, stojąc jeszcze w szatni, to ona już czuła, że jej ciało pracuje w rytm tego startu, w rytm, który ma jej dać w tym momencie mistrzostwo. Mhm. Więc wizualizacja jako jedna z metod, która rzeczywiście może podnieść efektywność działania, jest wykorzystywana. Tak,
2: i
0: tak.
2: Na tym niestety musimy zakończyć, bo zbliża się deadline. W takim razie dziękujemy wam za słuchanie. Przy jednym mikrofonie Michał Płocki.
1: Piotr Czernota, debiut. Dziękuję. Damy jednak słowo Łukaszowi, żeby...
2: No właśnie, chciałem teraz wejść, że naszym gościem był Łukasz Bojkowski.
0: Dziękuję ślicznie, też debiut.
2: Za konsolą niezawodna Olga Grumowicz. Słyszymy się za tydzień. Jest ważna audycja, więc nie wolno odpuszczać.
1: Dobranoc. Do
2: widzenia. Dzięki.

0: naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja, reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinie.

0: To był zespół Duszno i Żółte Tapety, a ze mną w studiu jest już Zosia i Michał, czyli organizatorzy sceny nad Rusałką.
1: Cześć, dziękujemy za zaproszenie.
0: Cześć. No, nastała już ta wyczekiwana przez na pewno wielu naszych słuchaczy pora roku, czyli sezon koncertów nad Rusałką. Jeżeli dobrze liczę, to jest to już 7. edycja.
2: Tak, no trochę się pozmieniało przez te kilka lat, ale w takiej formie budżetu obywatelskiego to 3. edycja, natomiast od 7 lat robimy koncerty w tym miejscu właśnie pięknym.
0: Tak, no właśnie, powiedzcie mi, co się wydarzyło na tej przestrzeni, jak scena nad Rusałką ewoluowała i czym jest dla was teraz?
3: Przeszliśmy nawet przez pandemię, zaczęliśmy gdzieś od koncertów plenerowych, przeszliśmy przez pandemię i koncerty online, później wróciliśmy do sceny plenerowej i wtedy gdzieś właśnie wpadł nam do głowy pomysł, żeby spróbować startować w poznańskim budżecie obywatelskim. 4 lata temu nam się nie udało po raz pierwszy zwyciężyć i od 3 lat sukcesywnie, rok po roku ludzie głosują na ten projekt i mamy nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.
2: No i od momentu, jak pierwszy raz wygraliśmy w budżecie obywatelskim, to niewątpliwie największą zmianą była po pierwsze przejście na cotygodniowe koncerty, więc możemy zapraszać naprawdę dużo tych artystów co roku. A druga rzecz to wielkość sceny, bo ona też no, powiększyła się zauważalnie.
3: Dwukrotnie w zasadzie?
2: No, tak. Już właśnie teraz jest finałowo stawiana, finałowe jakieś takie szlify robione, więc już właściwie można się wybrać tam na spacer i zobaczyć, jak
0: myślę,
2: jesteśmy gotowi.
0: Myślę, że to duża, duża wartość zdecydowanie dla poznaniaków w tym momencie, że ten budżet obywatelski wygrywacie. Powiedzcie mi, na przestrzeni tych wszystkich koncertów i wszystkich edycji, które realizowaliście, jacy artyści byli dla was takimi objawieniami, którzy teraz robią duże kariery, a wy możecie powiedzieć, że my ich zaprosiliśmy, my wiedzieliśmy wcześniej, daliśmy im szansę i grali na naszej scenie.
3: Koncert Huberta. To był koncert zdecydowanie. Mi bardzo zależało na zaproszeniu Kolsów, a przez to, że działamy w formule podwójnych koncertów, to szukamy artystów, którzy mają jakiś wspólny numer. Kolsi akurat wydawali album i na tym albumie jedynym fitem ich był Hubert. I tak uznaliśmy, że okej, dobra, nie znamy gościa. Ma 800 lajków na Instagramie, czy tam na Facebooku chyba. Nie weszliśmy na TikToka, nie sprawdziliśmy na TikToku. Wtedy jeszcze nikt o nim nie słyszał.
2: No, trochę drogo, ale no nie mamy pomysłu co do
3: pasuje
2: Kolsów.
3: Nam to koncepcyjnie. No i to był szok. To był szok i dla nas, i dla menadżerki Huberta zdecydowanie.
2: Dla Huberta chyba zresztą też tak. Tam powtarzał potem. W zeszłym roku, jak grał w Na Falach, to pytał, czy pamiętacie Rusałkę, to wtedy był mój największy koncert.
0: Czyli w zasadzie pojawił się nad tą Rusałką trochę tak przypadkiem, a okazał się fenomenem.
2: Tak, ale mieliśmy też naprawdę zespoły, które gdzieś udało nam się, Zosi głównie to ona jest koordynatorem artystycznym tego projektu, znaleźć takie zespoły, które faktycznie gdzieś już się wybijały, ale no jeszcze to, no nie były to duże nazwiska, które...
3: Lor czy Dawid Tyszkowski teraz też już w sumie na największych festiwalach się pojawiają.
2: Wojtek Kryzys zaraz po wydaniu pierwszej płyty u nas zagrał i też potem grał wszędzie, gdzie się dało właściwie.
3: Wojtek Szumański rok później zdobył Złotego Bączka na Poland Roku i zagrał na głównej scenie.
2: Zuta dwa lata temu otworzyła nam sezon, a potem też już wyprzedała teraz chyba trasę.
0: No, to zdecydowanie są duże pseudonimy. A czy macie co do tego przeczucie, jeżeli chodzi o tegoroczny line-up?
3: Pewnie Kosma Król będzie tym nazwiskiem, no ale to już jakby jest ten moment, że zabukowaliśmy go i on teraz już się przewija w tym roku,
0: faktycznie,
3: więc to już
0: tak
3: widać.
0: Jest.
2: Metro, ale to chyba podobnie jak z Kosmą, czyli już gdzieś się wybijają, już jest dosyć o nich głośno.
3: Off opener tam wleciał. Swada i Niczos też tutaj w zeszłym roku dostali paszporty polityki. Teraz nagrali utwór z Janem niedawno i też tak o nich coraz głośniej.
0: Tak, też graliśmy na aferytmach niedawno te numery, także zgadzam się z tymi.
2: Może
0: kikami.
2: Cinnamon Gum, który zagra jutro, a byliśmy na koncercie, na którym była recenzja po nim, że na sali czuć było zapach gumy cynamonowej. To,
0: to zdecydowanie dobra recenzja. A powiedzcie mi, czym się kierujecie przy doborze artystów? Czy macie jakiś taki konkretny klucz, jak zagrać nad Rusałką?
3: Na pewno kluczem jest ta różnorodność, że nie zaprosimy 30 zespołów, które grają alternatywny pop, bo po prostu chcemy dotrzeć do różnych ludzi i zadowolić jak największą ilość poznaniaków, co w miarę się, myślę, udaje i w zeszłym roku ta frekwencja była bardzo wyrównana.
2: I chcemy też pokazać to, że polska scena muzyczna jest naprawdę szeroka i pokazać jak najpełniejsze spektrum tej różnorodności.
3: I na pewno też te, przez to, że właśnie te koncerty robimy w formule podwójnej i od początku założenie było takie, że ma być ten bardziej rozpoznawalny zespół i przed nim ma zagrać pełnowymiarowy koncert, a nie support, trochę mniej rozpoznawalny zespół jeszcze. No i tak od wielu lat się to sprawdza. W tym roku mamy 5 koncertów, na których artyści zagrają wspólny utwór. Właśnie będzie to Jan Marczewski z Kosmą Królem, Anastazja Rydlewskaja ze Swadą Iniczos, Ayla ze Zdechłym Osą, Berka z Danielem Godsonem i Piotr Odoszewski z Wiktorem Waligurą. Więc całkiem się udało spory pakiet taki stworzyć.
0: Całkiem sporo tych duetów. A macie jakieś... Zauważyliście jakieś zależności, które typy koncertów, które gatunki przyciągają największe tłumy?
3: To zależy w sumie, bo no właśnie Hubert był takim przykładem, ale na razie był jedynym przykładem hip-hopu, który nam przyciągnął taki tłum-tłum.
2: Błażej Król przyciągnął też tłum, to jest taki powiedzmy
3: bardziej alternatywny
2: rok.
0: Ale całkiem w sumie inna grupa odbiorców niż Hubert.
3: Zupełnie. W zeszłym roku naszym największym koncertem był koncert Pull the Wire i The Bill, więc to już w ogóle tu nie mieliśmy pojęcia, że w Poznaniu istnieje tyle punków w Irokezach, którzy przyszli na ten koncert, więc...
2: Chyba tak po prostu, jeśli muzyka jest dobra, to niezależnie od tego, jaki to jest gatunek, to ludzie będą chcieli tego słuchać.
3: Bo na elektronikę, rysy czy Kacendox też przyszło bardzo dużo ludzi i mamy nadzieję, że w sobotę na Baza Strala również się pojawią.
0: Czyli poznańscy słuchacze są głodni różnorodnej muzyki i myślę, że to... To jest wartość duża dla naszego miasta. A dla tych słuchaczy, którzy jeszcze nie są do końca przekonani, czy się pojawić pod tą sceną w zasadzie, jutro rozpoczynacie taki przedsmak całego cyklu, 3-dniową czerwcówką. Jakbyście mogli zachęcić jakoś, powiedzieć, czego się możemy spodziewać, kogo możemy usłyszeć.
2: No jutro mamy nadzieję poczuć gumę cynamonową i jej zapach nad Rusałką i myślę, że Cinnamon Gum zrobi wszystko, żeby to się stało. To są koncerty, które absolutnie hipnotyzują. Po prostu się stoi i się przez godzinę płynie w tych dźwiękach.
3: I przenosi w czasie do soulu lat 70. mniej więcej. Ale to nie jest jeden zespół jutro, bo przed nimi zagra Odet, która była jedną z finalistek konkursu Fenomen Dawida Podsiadło, a otworzy nam sezon zespół Madame Fair poznański. Już tak od 3 lat nam się utarła tradycja. 3 lata temu sezon otworzyła nam Zuta w zeszłym roku Septembi i właśnie teraz jest to Madame Fair po poznańsku.
2: Ale czerwcówka to też, to są 3 dni, nie tylko jeden. Drugiego dnia mamy Gwiazdą Wieczoru będą chłopacy z Wrocławia, BSK, a otworzy ten dzień Staś Kropka i Konor. Między nimi zagra Renę, to też wszystkie 3 nazwiska chyba dość znane fanom takiej bardziej hip-hopowych brzmień. No a 6 czerwca, czyli w sobotę, jak zwykle w ten 3 dzień czerwcówki to elektronika.
3: Warto się wyspać i nie męczyć nóg przed wieczorem, żeby móc tuptać do późnej nocy. W zasadzie.
2: Tak, bo najpierw Michał Zietara otworzy pewnie takim trochę letnim setem, potem Bas Astral. No, myślę, że porwie całą Rusałkę
3: i okolice.
2: I okolice, a dla tych, którym będzie mało, na pewno Gigi zaspokoi potrzebę mocniejszego seta, bo to taka też
0: Czyli
2: artystka.
0: Trochę każdy dzień jest taki tematyczny i każdy jeden z tych dni może znaleźć, w każdym może znaleźć coś dla siebie.
2: O, mamy na to nadzieję. No zresztą właśnie tak jak Zosia powiedziała, cały ten line-up próbujemy jak najbardziej różnorodny stworzyć co roku.
0: A jakbyście mogli mi powiedzieć tak prywatnie, na jakie koncerty wy czekacie nad Rusałką?
3: Ja bym powiedziała, że na Swadę i Nichos i Anastazję Rydlewskają, bo w sumie na obu koncertach już byłam, tych artystek, artystów, i porywają. To jest szok, jak bardzo energetycznie potrafią po prostu naładować tłum w kilka pierwszych minut i porwać go do skakania, tańczenia. Anastazja bardziej hipnotyzuje i śpiewa po języku białoruskim. Swada i Nichos, no to jest Podlasie Bones, to jest, rozumie się, samo przez się. A do tego tak wyszło, że w ten dzień Michał ma 30 urodziny, więc będzie podwójna okazja do świętowania tego dnia.
2: Ja najbardziej zawsze czekam chyba na zamknięcie czerwcówki, bo na czerwcu, znaczy tego otwarcia sezonu, bo to jest sporo stresów, wtedy dopiero się dowiadujemy, czy scena nam będzie działać, czy wszystko dobrze zaplanowaliśmy i czy ludzie się dowiedzieli o tych koncertach. I ten ostatni set właśnie w sobotę to jest taki, że już całe napięcie z nas schodzi, mamy takie poczucie, że się udało. A do tego sety Gigi to jest to, co ja bardzo lubię. A drugi taki koncert to Zdechły Osa, bo po pierwsze lubię, jak jest nad Rusałką dużo ludzi, a po drugie no, lubię się tak coś nowego i nieoczekiwanego i myślę, że ten koncert
3: zaskoczył zdecydowanie nas przy ogłaszaniu ilością lajków i reakcji.
2: I myślę, że zaskoczy nas też 13 tak. sierpnia.
0: W takim razie widzimy się i słyszymy już jutro, ale też przez całe wakacje nad Rusałką. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
3: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy.
0: A teraz posłuchamy utworu od artystki, na którą ja najbardziej czekam nad Rusałką, a jest to Klejnot i jej utwór z najnowszej epki, czyli Wrak.

0: to był Klejnot, słuchajcie, Wrak, jedna z artystek, którą będziecie mieli okazję usłyszeć w ramach festiwalu Scena nad Rusałką.
1: A w zeszłym tygodniu, w zeszły piątek wydała nową epkę Spacer, także polecam zagłębić się w całość.
0: I równie bardzo do zagłębienia się w cały album polecamy naszą

Zespół Cher i album Pleonasm. Trzy single były wypuszczane co miesiąc, żeby wyznaczyć to, jaki będzie ich właśnie tenże album Pleonasm. Zaczęło się od kawałka, który posłuchamy za chwilę, ale poza tym Love Letter przemieniło ścianą dźwięku tych, którym brakowało tak zwanego pazura, więc tutaj te osoby, które wolą mocniejsze brzmienia, na pewno znajdą coś dla siebie. Mamy też kawałek na przykład Day by Day i tutaj jest taka melodyczna balladowość, która jest właśnie charakterystyczna dla tegoż zespołu, no i rozpręża tą napiętą atmosferę. My posłuchamy natomiast When I Walk i ono tak trochę definiuje, wydaje mi się, że tą płytę, mimo tego, że jest drugim kawałkiem, a nie pierwszym. I to, co ciekawe, album został nagrany na setkę, czyli mamy tutaj taką surowość tego, że wszyscy muzycy grają na raz i to jest nagrywane. To nie jest tak, że każdą partię, wiecie, osobno się zapisuje i potem to się składa w całość. Także jest to na pewno wyjątkowe doświadczenie. No i sobie tego wyjątkowego doświadczenia posłuchamy właśnie w utworze When I Walk od zespołu.

trochę się wywodzi z innych nurtów muzycznych, no przez co łączą jazz z rockiem, z rapem, popem i wszystko, co tak naprawdę można sobie wymarzyć. No, bym powiedziała, że jest to taka istna muzyczna dżungla.

0: Dżungla od zespołu Szałwia, czyli głos buntu młodego pokolenia.
1: Głos buntu młodego pokolenia i myślę, że następny zespół także można określić w podobny sposób, chociaż oni bardzo łatek nie lubią, o czym zresztą sami mówili w promocji swojego albumu Kaleidoskop, który ukazał się 29 maja. Na nim 7 utworów, ale 7 wspaniałych kawałków. Każdy jest od siebie różny, a razem właśnie tworzą tytułowy Kaleidoskop. I tak, jest to zespół Wyjdzie w praniu oczywiście. Niestety w Poznaniu swój koncert już mieli. Razem z kapelą Velo wyruszyli w trasę Niemałe Miasta, kurczę, teraz słuchajcie, się zacięłam.
0: Niemałe Miasta Tour,
1: ale możecie ich jeszcze złapać, słuchajcie, w takich miastach jak na przykład Wrocław w czerwcu, potem jest Goleniów i tam można się dostać za friko, potem
0: no
1: jest Gdańsk i Kraków.
0: Miasto.
1: To już takie małe miasto, ale może to jest jakiś festiwal, może coś takiego, w każdym razie jest jeszcze szansa i powiem wam, że bardzo, bardzo warto. Ja tutaj jestem niezmierną, super wielką fanką wokalu Mai, też oczywiście tych tekstów, które piszę, ale w ogóle i całego zespołu, tego, że oni się nie boją tworzyć długich utworów, bo tak jak jest ta tendencja, żeby jednak im krócej, tym lepiej, bo do radia, bo coś tam, oni w ogóle nie. Solówki gitarowe, breaki instrumentalne, wszystko jest in i właśnie dlatego posłuchamy sobie utworu 11.11, który potrwa 6 minut, ale będzie to 6 minut wypełnione cudownymi dźwiękami i przepięknym tekstem, także Wyjdzie w praniu.

0: Wyjdzie w praniu utwór 11.11 z ich najnowszego albumu siedmioutworowego plus bonusik Kalejdoskop z zeszłego tygodnia praktycznie.
1: Trochę nam się tu tak balladowo zrobiło, no i bardzo dobrze, bo następny utwór, jaki dla was zagramy, to będzie Traces od zespołu Coles, czyli kolejny singiel zapowiadający ich płytę Magia. No i tutaj małe zaskoczenie, bo singiel jest anglojęzyczny. Trochę taki powrót do korzeni, no bo faktycznie te pierwsze płyty Colesów były w całości po angielsku.
0: Ja już mam w głowie ten Clockwork.
1: Tak, tak.
0: Szczerze mówiąc, zawsze jak słyszę Coles, jestem jak
1: Shattered Mirrors, te sprawy. No a ta anglojęzyczność, no to za sprawą tego, że na ficie jest kopenhaska wokalistka i producentka Molina. No i w tym utworze przeplatają się tak nastroje, bo zaczynamy od takich bardzo spokojnych gitar. Później, co było dla mnie zaskoczeniem, mamy nawet taki trochę, bym powiedziała, hip-hopowy drop. No i znowu wracamy do baśniowości, a głosy Kachy i Moliny tak przenikają się i są tak spójne ze sobą, że nie ma w zasadzie takiego odznaczenia, jak jest często na tych utworach z fitami, że okej, teraz jest ta zwrotka, na którą ktoś się dograł, tylko faktycznie jest to bardzo, bardzo spójnym dziełem. I posłuchajcie tego sami, Traces.

0: zespół Coles w utworze Traces na ficie z Moliną. Muszę powiedzieć, że jest to chyba najbardziej wyczekiwany przeze mnie album tego roku.
1: No i kurczę, jeszcze nie mamy daty, ale jak tylko będzie, to na pewno będziemy jednymi z pierwszych, którzy będą o tym mówić
0: no
1: głośno.
0: Właśnie, trasę koncertową ogłosili na jesień, we wrześniu będą grać w Poznaniu, więc no myślę, że na pewno przed tym czasem usłyszymy cały album.
1: No i podobnie, ja z kolei wyczekuję na album innego twórcy, aczkolwiek jest on z zupełnie innego kręgu gatunkowego. Mówię tutaj o projekcie Marcina Wernera Shallow Retrospection i tym razem wraca z kolejnym singlem z nadchodzącego albumu Desperate Within. Będzie to utwór Mirage, który łączy deathcore'owość z hardkorowym wokalem od Filipa Szuby, którego osoby znające zespół, ich wspólny Violent Answer, mogą kojarzyć właśnie z gry na gitarze i właśnie wokali także również. Więc tutaj mamy, wiecie, taką fajną kolaborację odzespołową, która przeniosła się też na taki projekt właśnie solowy. I tutaj to, co jest wyjątkowe w tym utworze, to to, że wykorzystuje on gitarę basową i jej partię jako taki główny instrument, który gra partie gitarowe. I to jest taki fajny zabieg, który można właśnie wysłyszeć na tej ścieżce. I ma on taki trochę brudnawo-piwniczny styl, co pokazuje i podkreśla jeszcze bardziej teledysk do tego kawałka, który możecie sobie znaleźć na platformach streamingowych. No i tutaj już mieliśmy okazję na antenie Radia Afera i w Aferytmie posłuchać między innymi pierwszego wydanego utworu w ramach projektu Shallow Retrospection i było to No Sea Can Tear Us Apart, który właśnie zapowiada to wszystko, a na albumie będzie można znaleźć nie tylko utwory autorskie, ale także covery, a wszystko to z różnego rodzaju gośćmi właśnie z naszego polskiego metalowego świadka i nie tylko. Także Desperate Within, płyta, czekamy bardzo, bardzo, bardzo, a teraz zmienimy klimat o jakieś 180 stopni, Shallow Retrospection i Mirage.

0: Powiem wam szczerze, że takie połączenie deathcore'owo-hardkorowe to jest coś, na co czekam zawsze i wszędzie. Ja jestem tą osobą, która uwielbia tego typu muzykę sobie włączyć, szczególnie w tle gdzieś tam, żeby, no właśnie, żeby zbierać myśli.
1: Doszłyśmy do tego, że to taka idealna muzyka do klikania w komputer czy do skupienia.
0: Tak, to właśnie... jest moja ścieżka dźwiękowa, pracowa, także polecam serdecznie. Ale też jak sobie wychodzę czasem na spacer gdzieś, to też słucham, żeby nie było, że to jest tylko, wiecie, soundtrack do klikania właśnie dokładnie tak
1: no,
0: w komputer.
1: Niektórzy tak mają, że takie najbardziej ciężkie i chaotyczne brzmienia pomagają w skupieniu.
0: W skupieniu, dokładnie, dokładnie tak. I ja jeszcze raz przypomnę Shallow Retrospection, solowy projekt Martina Wernera i tutaj na ficie z jego kolegą z zespołu Violent Answer, Filipem Szubą, wspólnie wokalowali tutaj na tym kawałku Mirage, który jest trzecim singlem zapowiadającym płytę Desperate Within. I teraz znowu zmienimy klimat, tym razem też bardzo, bardzo się tak obrócimy gatunkowo, bo przejdziemy do sceny hip-hopowej i w dodatku hip-hopowej w tak Hiszpanii, Argentynie. Wokalistka jest Argentynką, ale obecnie mieszka w Hiszpanii, w Barcelonie i tworzy różnego rodzaju utwory, które łączą nawet trochę takiego rocka, flamenco, bluesa, jazzu, no ale jej taka twórczość główna bazuje właśnie na hip-hopie i na rapie. Jest songwriterką i gra też na gitarze, jest to Sofia Gavana. Tutaj wspólnie ten utwór Un Poco Más stworzyła z DJ Q i Faenom na ficie. I tutaj dzisiaj wspólnie z moją przyjaciółką Martą żeśmy kminiły tekst tego utworu, bo nigdzie nie mogłam znaleźć, a że Marta bardzo lepiej umie hiszpański niż ja, no to wspólnie siedziałyśmy i tak sobie tłumaczyłyśmy linijkę po linijce. I ten kawałek jest trochę o takim poszukiwaniu czegoś więcej w życiu, ale jednocześnie ma taką atmosferę takiego spokojnego życia, które się tak sobie toczy, dzieją się rzeczy, tu jakaś kłótnia, tu coś nierozwiązane, tu sobie siedzę i piszę, tu sobie gdzieś tam chodzę, tu czas ucieka, tu niosę jakiś krzyż. Wiecie, jest dużo też takich gier słownych w języku hiszpańskim, więc jak ktoś lubi, to też serdecznie polecam Sofię, żeby sobie słuchać. No i kawałek Un Poco Más bardzo mi siadł przed tą audycją, więc pomyślałam, dlaczego by nie wprowadzić trochę hiszpańskojęzycznego hip-hopu do aferytmu. Także Sofia Gavana, DJ Q, Faena i Un Poco Más.

0: Sofia Gabbana, DJ-ku i Faena z utworem Un Poco Mas, a my powoli się z wami żegnamy.
1: Zostawimy was w takim trochę hip-hopowo, chillowo, jazzowym klimacie, bo będzie to utwór od zespołu Moses Yofi Trio, czyli berlińskiej grupy jazzowej. No a utwór, o którym mówię, to Honest. Jeżeli macie ochotę posłuchać, to już 18 lipca będą grali we Wrocławiu, a my was zostawiamy z tym utworem. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina.
0: A przy mikrofonach były z wami Julia Miksińska
1: i Karolina Ziembińska. A teraz gramy Moses Yofi Trio i Honest na ficie z Ahmadem Matinem.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu, więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
5: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowa.

Rycerzyki i Lato w Szampanie MP3. Zespół Rycerzyki to jest bardzo dla mnie specjalne wydarzenie na polskiej scenie. Jest to krakowski skład o bardzo takim dla mnie magicznym, dość dziecięcym brzmieniu. Płyta Kalarnali to jest zdecydowanie mój faworyt. I bardzo się cieszę, że wrócili do grania, że wrócili z nowym materiałem, właśnie z singlem Lato, i że grają też koncerty. Także pozdrowienia śle do Krakowa, do całego składu i mam nadzieję, że niedługo do zobaczenia live. Czerwiec i Lato mieliśmy na początku audycji. Dalej będziemy trochę tym tropem szli, bo dzisiaj, jako że musiałem tutaj poradzić sobie z ułożeniem playlisty solo, to wróciłem do tradycji szampanowej, żeby trochę po prostu wyjąć to, co jest obecnie na słuchawkach, bez jakiegoś tam klucza. Więc dzisiaj trochę przypadkowa jest playlista i trochę bardzo dużo różnych rzeczy się przenika w niej. Ale tak jak teraz sobie na nią patrzę, to w zasadzie idziemy od weselszych do smutniejszych. Także może trochę pozwoli wylądować dzisiejszego wieczoru Szampan MP3. Ale jeszcze zostajemy bardziej w tych radosnych brzmieniach. Posłuchamy sobie teraz zespołu Architecture in Helsinki. To jest indie-popowy skład, nieistniejący już, zawieszony obecnie. A numer, który wybrałem, żeby pociągnąć trochę temat, który zaprezentowali nam Rycerzyki, nosi tytuł Frenchie I'm Faking z płyty In Case We Die.

Architecture in Helsinki i kawałek French I'm Faking. Bardzo radosny zespół. W takiej stylistyce wydał 5 płyt. Nieaktywny od roku 2018. Natomiast jeśli ktoś w takich klimatach chce się w tego lata ponurzać, to warto sobie odświeżyć właśnie Architecture in Helsinki. Następne na liście mam też piosenkę raczej optymistyczną od jednej chyba z moich ulubionych artystek. Mowa o The Japanese House. Mieliśmy już okazję w historii Szampana MP3 nieraz posłuchać jej twórczości. Tak jak Filip, z którym współprowadzę audycję, zawsze wraca do niektórych artystów, takich jak Louis of Men albo Carla Del Forno. Tak mi wydaje się, że najłatwiej jest wrócić właśnie do Japanese House, bo zawsze któraś z piosenek czy któryś z singli gdzieś tam u mnie na playliście się zawierusza. Także dzisiaj posłuchamy sobie chyba ostatniego singla, który wydała Amber Bain. Jest to kawałek, który nosi tytuł Smiley Face tak naprawdę, natomiast zapisywane jest po prostu jako uśmiechnięta emotikonka. I jest to kawałek, który bardzo jest bliski mojemu sercu i pomógł mi dużo w życiu. Jest o tym w zasadzie, że internet nie jest taki zły, jak mógłby się wydawać. Także jeszcze pozostając w tej optymistycznej i raczej wesołej połowie, Szampan MP3, Smiley Face teraz od The Japanese House.

To było Smiley Face, The Japanese House, single z 2024 roku o tym, że internet w sumie spoko i że aplikacje randkowe czasem też w sumie spoko. Mamy tutaj twardą odcinkę, jeśli chodzi o tego szampana MP3 w tym momencie. Tak jak mówiłem już, mamy dzisiaj połowę bardziej w stronę piosenek wesołych i bardziej w stronę piosenek smutnych. Za chwilę przechodzimy do tej drugiej, ale uznałem, że skoro mamy dzisiaj szampana złożonego po prostu z rzeczy, które są na słuchawkach, a tak się składa, że akurat ostatnio wróciła mi ochota na kawałki, które zwykle nie za bardzo spędzają ze mną dużo czasu, to uznałem, że skoro nie ma Filipa, można poharcować, to posłuchamy sobie. Także był wybór, albo wjedzie dzisiaj Carly Rae Jepsen, albo wjedzie Kylie Minogue. Wybrałem Kylie Minogue, także pozwólmy sobie na to. Mamy odcinkę, zaraz będą smutne kawałki w szampanie MP3, ale teraz Kylie Minogue, In My Arms.

Kylie Minogue w 93 i pierwszym czerwcowym, w tym roku pierwszym czerwcowym szampanie MP3 z zespołem Niemoc i dzisiaj solowo prowadzonym przeze mnie Radka z Niemocy. Mamy za sobą Rycerzyki, mamy za sobą Architecture in Helsinki, mamy za sobą Japanese House i Kylie Minogue. Przechodzimy teraz do trochę innego klimatu w audycji. Pierwszy kawałek, który sobą przyniosłem, żeby trochę jednak dociążyć dzisiejszą pogadankę, to utwór, który miałem bardzo mocne wrażenie, że już kiedyś puszczałem w Szampanie P3, ale zweryfikowałem to, okazało się, że nie, więc naprawiam ten błąd. Artystka, o którą chodzi, to Anoni i jej tak naprawdę głównie chodziło mi o płytę Hopelessness z roku 2016. Pamiętam Off Festival, ten Off Festival, na którym tyle koncertów się nie odbyło. I właśnie koncert Anoni również na tym pamiętnym Off Festivalu, na którym tyle rzeczy się nie odbyło, się nie odbył. Bardzo wtedy tego żałowałem i od tamtej pory nie miałem okazji zobaczyć na żywo tego występu. Także nadal żałuję. I żeby sobie trochę to odbić, posłuchamy sobie właśnie z płyty Hopelessness, sprzed 10 lat już płyta, drugiego singla i kawałka, który tę płytę otwierał pod tytułem Drone Bomb Me.

the one that you choose from above. After all, I'm

Unknowni i Drone Bomb Me z płyty Hopelessness z roku 2016. 10 lat już tej pięknej płyty Unknowni. Od tamtej pory Unknowni wróciła do swojego zespołu i w 2024 roku grali płytę z zespołem Unknowni and the Johnsons, ale no, kariera solowa i te dwie płyty, które wydała Unknowni, to naprawdę coś, do czego warto wracać i po 10, i po 20 latach. Teraz będzie sekcja trochę uśmiechu dla poprzedniego szampana MP3 i dla może stałych słuchaczy, którzy pamiętają, co opuszczaliśmy 2 tygodnie temu. Dla tych, którzy zaspali, przypomnę, że 2 tygodnie temu Filip przyniósł ze sobą kawałek Anne Migils pod tytułem Goed om te wetten, który był wersją niderlandzką kawałka Smooth Operator Sade. I dzisiaj chciałem nawiązać do tego i trochę odpowiedzieć Filipowi, więc na początku posłuchajmy, a może potem sobie powiemy. Powiem tylko, że posłuchamy sobie teraz kawałka z Czech. Wykonawczynią tego utworu jest pani Jitka Zelenkowa, a nosi on tytuł Bez laski, laska neni.

Tak, była to Itka Zelenkowa, bez laski laska neni, czyli wprawne, ale też i niewprawne uszy prawdopodobnie szybko załapały, że jest to czeski cover utworu I Wanna Know What Love Is zespołu Foreigner. Foreigner swój kawałek wypuścił w 1984 roku. Pani Itka Zelenkowa 3 lata później stworzyła wersję czeską i złapała mnie ta wersja za serce, także uznałem, że w odpowiedzi na zeszłotygodniowe, sprzed 2 tygodni, holenderski cover Smooth Operator dzisiaj z tego klucza. Zobaczymy, czy za 2 tygodnie Filip odpowie coś i przyniesie kolejny egzotyczny cover jakiegoś hita. Póki co odchodzimy od tych klimatów. Znowu nie po raz pierwszy w Szampanie MP3. No dzisiaj trochę wracamy do rzeczy, które już były. Niekoniecznie do tych samych utworów, ale na pewno do tych samych wykonawców. Ale tak jak mówiłem, zbudowałem to w 100% z rzeczy, które ostatnio naprawdę słuchałem dużo do pracy i w różnych innych sytuacjach życiowych. Więc uznałem, że też będzie wielki powrót zespołu Def Cab for Cutie. Dwa kawałki, które wybrałem dzisiaj, to na początku długa i bardzo interesująca i pięknie skomponowana etiuda już tak naprawdę z roku 2008 pod tytułem I Will Possess Your Heart. No i to jest kawałek, który naprawdę długo z człowiekiem zostaje, bo dzieją się tam wspaniałe rzeczy i przez 8,5 minuty tak naprawdę cały czas coś się pojawia, mimo tego, że brzmi momentami jakby był to ten sam lub w kółko, to totalnie tak nie jest i bardzo mnie to zawsze chwyta za serce i zawsze mnie to bardzo interesuje, więc warto z uwagą posłuchać sobie tego numeru. A jako drugi wybrzmi utwór Tiny Vessels, to jest numer z płyty Transatlanticism, legendarne już tak naprawdę płyty, ale posłuchamy go w wersji demo, która według mnie jest dużo bardziej surowa i taka prawdziwa. Także teraz będziemy mieli 12 minut z Def Cab for Cutie, ale myślę, że warto.

Death Cab for Cutie w Szampanie MP3 numer 93. Najpierw I Will Possess Your Heart z 4,5-minutowym krautrockowym wjazdem i potem demo kawałka Tiny Vessels z płyty Transatlanticism, moich dwóch ostatnio faworytów od Death Cab for Cutie w tym tygodniu, dość dużo na głośnikach. Teraz inny zespół, o którym myślałem, że już w Szampanie był, natomiast okazało się, że nie. Był na standby'u, bo miałem kawałek Is There a Ghost z płyty pod tytułem Cease to Begin, a przyniosłem ze sobą inny kawałek dzisiaj z płyty Everything All the Time. Mowa o zespole Band of Horses. Band of Horses to zespół założony przez Bena Bridwella, który wcześniej znany był z uczestnictwa swojego w zespole Carissa's Weird, który jest mi bardzo bliski również. Dlatego Band of Horses śledziłem. Ostatnio nie są aż tak aktywni, natomiast wyskoczyła mi ich nowa sesja w Radiu KXP i tam zagrali między innymi chyba swój największy hit, czyli The Funeral, ale także inny numer z płyty Everything All the Time pod tytułem Our Swords, zaaranżowany na dwie gitary basowe i jakoś bardzo mi to zaciekawiło. Więc uznałem, że dzisiaj w Szampanie, mimo że Is There a Ghost czai się tam na playliście na ławce rezerwowych od jakiegoś czasu, to wskoczy przed niego dzisiaj właśnie Our Swords. Także posłuchajmy.

Our Swords, Band of Horses, kawałek z płyty, debiutanckiej płyty Band of Horses, Everything All the Time, wydanej przez Sub Pop w roku 2006, a więc 20 lat temu debiut Band of Horses. Jeśli chodzi o Szampana MP3 numer 93, nieuchronnie zbliżamy się do końca. Dzisiaj miałem okazję poprowadzić solo, dlatego mieliśmy przegląd przeróżnych wydarzeń muzycznych z moich ostatnich playlist. I na ostatnim, chyba może nie najważniejszym, ale jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych, piosenek, kompozycji na moich playlistach zamkniemy sobie Szampana MP3. Tak jak mówiłem, będziemy raczej z nastrojem lądować, tak jak audycja trwa. Także teraz myślę, że już zupełne lądowanie i będę starał się wysłać was, słuchaczy, do spania. Chociaż za chwilę chyba połamana lekkość bitu, także może to właśnie moment, żeby trochę odpocząć przed powrotem na górkę energii. Zamykając, zapowiem kawałek Change zespołu Big Thief. Big Thief, myślę, że każdy koneser muzyki zna, lubi i kocha. W szczególności płytę Dragon New War Mountain, I Believe in You z 2022 roku. No, arcydzieło, co tu dużo mówić. Mieliśmy już kiedyś jakieś wycinki z tej płyty w Szampanie MP3. Wydaje mi się, że Simulation Swarm, który jest chyba takim przewodnim utworem z tej płyty, wybrzmiał. Natomiast dzisiaj zakończymy sobie tego Szampana MP3 bardzo spokojnie i bardzo powoli kawałkiem Change, który otwiera tę płytę. Także była dzisiaj Kylie Minogue na szczycie energii, będzie Change, które zupełnie po drugiej stronie i myślę, że taka polarność dobrze nam podsumuje 93. edycję. Jeśli chodzi o zapowiedzi, to mogę tylko powiedzieć, że słyszymy się za 2 tygodnie, mam nadzieję, w pełnym składzie, czyli z Filipem, i wtedy już powymieniamy się trochę piosenkami. A za 4 tygodnie w pierwszym lipcowym wydaniu Szampana MP3 mogę chyba zagaić, że będziemy mieli gości, będziemy mieli wywiad i tutaj trochę z poznańską sceną się pobujamy. Także nic na razie nie zdradzam, ale konsultacje trwają. Natomiast dzisiaj za solową edycję dziękuję bardzo, Radek Reguła. Słyszymy się 2 tygodnie w numerku 94, a żegnam się kawałkiem Change Big Thief. Okay.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00 audycja Tańce Hulanki.
3: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

A mamy już nawet minutę po 21:00, no i też wiemy, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z Jungle Drum and Bassem w poznańskim Eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował, a ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. Połamana lekkość bitu, czas start.

I to, co słyszymy w tle, to jest absolutnie epicki utwór od Overlooka, który nazywa się Shadow of a Doubt. No, prawie 11 minut tego tracka, więc już teraz pozwoliłem sobie wejść na tym outro. Dzisiaj poświęcamy tę najbliższą godzinę wytwórni Metalheads, gdzie właśnie ukazał się zresztą i ten utwór. To jest utwór tytułowy z epki Shadow of a Doubt, która wyszła 1 czerwca, więc dosłownie 2 dni temu. I Overlook przeszedł tutaj samego siebie, jak dla mnie. To jest niesamowita sprawa. Zresztą Shadow of a Doubt bardzo mocno kojarzy mi się z jednym z moich ukochanych, epickich, długaśnych utworów, jakim jest True Stories od Krasta. I wydaje mi się, że do tego między innymi Overlook tutaj nawiązywał. Zresztą sporo takich nawiązań na jego epce jest. Epka jest takim jego trochę listem miłosnym dla klasycznego brzmienia Metalheads z lat 90., ale nie tylko. W ogóle całej tej ery, która go zainspirowała i poniekąd ukształtowała. A my sobie do tej epki dzisiaj będziemy wracać często, gęsto. Chciałem zagrać wszystkie 4 utwory, ale no, zrobiłaby się z tego praktycznie audycja o Overlooku, a chcę też zmieścić utwory innych zawodników, którzy się od czasu ostatniej zeszłorocznej audycji o Heads pojawiły w sprzedaży i które są dostępne. A między innymi takim wydawnictwem jest album HLZ, do którego też dzisiaj sobie wrócimy dwukrotnie. Chciałbym więcej, no ale znowu, utwór Overlooka zjadł mi prawie 11 minut czasu antenowego, a chciałem go koniecznie puścić w całości, bo jest niesamowity. Ja też zapraszam was do tego, żeby komentować na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu, i tam pod dzisiejszym postem, gdzie znajdziecie charakterystyczne logo z czaszką, dawajcie w komentarzach znać, skąd słuchacie, jak wam się dzisiejszy vibe podoba i tak dalej, i tak dalej. Wspomniany już HLZ, czyli włoski producent, który tak naprawdę odkąd wrócił do Włoch, bo mieszkał przez wiele, wiele lat w Londynie, odblokował się chyba dość mocno kreatywnie i słychać to bardzo mocno na tym albumie. Album nazywa się All My Life, a my posłuchamy sobie utworu, który no mi osobiście wieje trochę Markusem Intellexem, ale odkąd brakuje nam Markusa już ponad 9 lat, no to tego typu smaczki i nawiązania są bardzo mile widziane. HLZ, Matter of Time.

był HLZ z jego debiutanckiego albumu All My Life, który ukazał się pod koniec kwietnia na Metalheads, i utwór Matter of Time. Polecam sprawdzić całe to wydawnictwo, polecam sprawdzać twórczość HLZ, i polecam też komentować naszą dzisiejszą audycję, więc facebook.com/lekkościbitu to jest link, pod który należy się udać. Oczywiście, jeżeli jesteście na fejsie, no bo jeżeli nie ma was na fejsie, no to nie macie za bardzo jak tego komentować, ale jeżeli słyszycie mój głos, jeżeli słyszycie muzykę, no to jestem wdzięczny za waszą obecność przy radioodbiornikach albo na streamiku. Pozdrowienia dla Margasa, który nas słucha i cieszę się bardzo, że muza ci siedzi. Zawsze jest to dla mnie taki dobry znak, kiedy ktoś, kto teoretycznie nie jest z klimatu, zaczyna ten klimat podłapywać. No, dla mnie nie ma lepszego komplementu jako dla prowadzącego audycję, dla DJ-a, dla promotora tej muzyki. Pozdro dla Piotrka, Ultimate, Kazimierz Bunch, reprezentacja. Jest z nami również Ola, czyli Bambi Uzi, która pisze: jestem tu jak Doniu. Jajajajajaj. No, spuszczam zasłonę milczenia na to nawiązanie. W każdym razie my lecimy dalej z naszą dzisiejszą audycją, z materiałem z wytwórni Metalheads. No i tak jak wspominałem, do epki Shadow of a Doubt Overlooka wracamy dzisiaj trzykrotnie i posłuchamy sobie teraz wolniejszego zdecydowanie utworu, który tak naprawdę jest dostępny tylko cyfrowo, nie ma go na wosku, i zamyka całą tę epkę. Nazywa się Glow.

To był Overlook i utwór Glow z jego najnowszej epki Shadow of a Doubt. I czasami tak sobie myślę, że przy audycjach, gdzie nie mam do zaprezentowania nic przedpremierowo, że tak naprawdę czy to nie jest strata waszego czasu, bo przecież wszyscy to już słyszeli, a potem sobie myślę, ile z was tak naprawdę moich drogich słuchaczek i słuchaczy tak naprawdę ma czas, żeby na bieżąco sprawdzać te wszystkie wytwórnie, te wszystkich artystów, całą tę muzę i potem sobie myślę właśnie, że jednak dobrze, że jest audycja. Dla mnie to jest motywacja do tego, żeby się przez pewne rzeczy przekopać. No i mam nadzieję wam pokazać coś nowego. Zresztą widzę po komentarzu Michaliny, czyli Ferski. Swoją drogą wielkie pozdro dla ciebie i dla Areczka. Super was było zobaczyć na Up to Date w zeszły weekend. Napisała: super numer w stylu do bycia delfinem. Zachęciłeś do zakupów na Bandcampie. I to chcę słyszeć. Swoją drogą odnośnie bycia delfinem to spoiler alert. Jeszcze zagramy trzeci numer Overlooka, który chyba jeszcze bardziej do tego cię zachęci. Natomiast lecimy dalej z naszą dzisiejszą selekcją. Ja przypominam, że komentować możecie na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu, a my przejdziemy sobie do wydawnictwa, które tak naprawdę ukazało się chyba miesiąc po tym, dosłownie jak robiłem ostatnią audycję o Metalheadzie w zeszłym roku, czyli w listopadzie 2025, i to był collab Jaya Kenzo z Basic Rhythmem. I obie strony tak naprawdę są syte, miałem dylemat, którą wybrać, ale wybieram tę taką bardziej steperową, techstepową, surową. Jaya Kenzo i Basic Rhythm, utwór Mech Quake.

No i to jest po prostu coś proper. 2,5 minuty trzeba czekać na to, żeby pojawił się ten główny basowy motyw, chociaż już sam beat, już sam riff, który tam idzie, wkręca maksymalnie. To był Jay Kenzo i Basic Rhythm z utworem MacQuake. Swoją drogą stronę Achi i Strontium Dog również polecam obczaić. Oczywiście to wszystko jest na Bandcampie Metalheads do zakupienia i do zakupienia tego wszystkiego, co dzisiaj gram, bardzo serdecznie zachęcam. Zachęcam również do komentowania na fanpage'u Połamanej, a my lecimy dalej, no i pora znowu na HLZ, znowu coś z jego debiutanckiego albumu All My Life i pierwszy utwór, który ja tak naprawdę usłyszałem z tego albumu i utwór, który absolutnie rozwalił mi łeb na zeszłorocznym Sun & Bassie. Usłyszałem go tylko dwukrotnie. Raz zagrał go Loxy, a raz zagrał go sam HLZ w closingu całego festiwalu na zewnątrz, przynajmniej w Ambra Night, bo w sumie dwie sceny funkcjonują i jedna najpierw się zamyka, potem zamyka się druga, ta wewnątrz, ale to był dla mnie ten closing, który przeżyłem bardziej i cieszę się, że HLZ dostał taką szansę. Grał sporo rzeczy z albumu, jak się okazuje, no ale utwór, którego zaraz posłuchamy, no to jest dla mnie największy banger, największy sztos z całego albumu i odkąd tylko też wysłał mi go w ramach promóweczki, no to katuję mocno w setach, jaram się za każdym razem i będę go grał jeszcze bardzo, bardzo długo. HLZ Roadblock.

Mistrzostwo Świata. HLZ, utwór Roadblock, to był mój ulubiony tune na zeszłorocznym Sun & Bassie, mimo że usłyszałem go, tak jak mówiłem, tylko dwukrotnie, ale jak dla mnie antemy Sun & Bassu nie muszą być grane przez co drugiego DJ-a, wystarczy, że coś po prostu przemówi do mnie tak mocno, jak przemówił ten track, no i zachęcam do sprawdzania albumu HLZ All My Life. My byśmy go skatowali mocniej w dzisiejszej audycji, ale pora jeszcze na dwa inne traki z innych wydawnictw. Swoją drogą pozdro dla Pawła, czyli dla Proxiego, w ogóle dla ekipy Ciarki. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z nich słucha. Co prawda Paweł ją ogarnął, żeby skomentować na fanpage'u Połamanej, ale skomentował u mnie w prywatnym profilu. Z racji, że dawno go w komentarzach tutaj nie widziałem, no to serdeczne, serdeczne pozdro i big up. Dzięki za wsparcie. A tymczasem my lecimy dalej i mamy coś od Konrada Subsa. Konrad Subs wypuścił w kwietniu, dosłownie 20 kwietnia, czyli 420, epeczkę, która nazywa się Cylinder, i my posłuchamy sobie właśnie utworu tytułowego.

To był Konrad Subs i jego utwór Cylinder, czyli tytułowy utwór z jego najnowszej epki wydanej na Metalheads Platinum, czyli na sublabelu Metalheads. Dawno przeze mnie niewidzianego w sumie, chociaż jak tak sobie sprawdzam teraz, no to widzę, że najnowsze wydawnictwo na Heads to jest właśnie Blade z Metalheads Platinum, także widać, że wracają do tego sublabelu. Jest ewidentnie dużo muzyki, którą chcą puścić, a nie wszystko im się mieści na ich główny label, jak się okazuje. Chyba też te mniej znane ksywy tak naprawdę idą na Metalheads Platinum. A mam nadzieję, że wam się podobała dzisiejsza audycja, materiał z dzisiaj. Został już tylko jeden utwór na dzisiaj, ale zanim do niego przejdę, no to jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej nadchodzącej imprezie, o której jeszcze będę pewnie wspominał w przyszłym tygodniu chociażby i za dwa tygodnie, bo w Domu Technika Poznańskim 19 czerwca odbędzie się impreza, która nazywa się Cater Base. I jest to impreza charytatywna dla piesków z Stowarzyszenia Wioskowomi. Wszystko organizuje Kaliku razem z Caterem 61 i będę miał tam przyjemność zagrać na głównej scenie chyba po, nie wiem, roku przynajmniej, jak nie więcej przerwy. Na głównej scenie obok Resmovera, Antilli, STC i TSLD, a na drugiej, na mniejszej scenie Bandage John, Spectre, właśnie pani organizatorka, czyli Kaliku, będzie Aprilis i będzie dawno niewidziany w Poznaniu Aural Chemist. Także zapraszam serdecznie 19 czerwca w piątek do Domu Technika. Wszystko startuje o 23. Można wesprzeć też zdalnie zbiórkę na pieski. Link jest podany na evencie. Można, jeżeli ktoś jest na miejscu, oczywiście to przynieść coś na licytację albo po prostu pomóc rzeczowo dla piesków. No i mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Będę was do tego jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie nakłaniać. Dla tych z was, których mam na Facebooku, to wysyłać też facebookowe zaproszenia, więc zapraszam też do klikania. Nawet jeżeli nie możecie być, no to takie kliknięcie zainteresowana, zainteresowane, niezobowiązująco pomaga temu wydarzeniu dalej się ponieść w przysłowiowy etap.

terczy po prostu w otchłań Facebooka i jego algorytm, który jest po prostu bezlitosny dla wydarzeń w ciągu ostatnich lat, więc ja zawsze jestem mega, mega wdzięczny wszystkim tym z was, którzy na te wydarzenia klikają, szczególnie jeżeli dostałeś zaproszenie ode mnie albo od kogoś z ekipy, no to proszę bardzo o nieignorowanie takich zaproszeń, no bo Facebook wtedy traktuje takie wydarzenia jako spam i nie pokazuje kolejnym osobom tego, że w ogóle zostały zaproszone, albo nawet wydarzenia. Także was to kosztuje tyle, co jedno kliknięcie, sekunda czy dwie, a bardzo mocno może pomóc, a w tej konkretnej sytuacji może pomóc psiakom, także do tego zachęcam podwójnie. Już teraz będziemy się z wami żegnać. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnej edycji Połamanej Lekkości Bitu. Słyszymy się za tydzień, oczywiście jak co tydzień między 21 a 22. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria, i zostawimy was z utworem Overlooka z epki Shadow of a Doubt, który nazywa się Jam, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama.

0: Minęła godzina 22. Witamy w Radio Afera w audycji Bump and Grind. Ja nazywam się Karol Szyszycki, a dzisiaj w studiu specjalny gość, a właściwie goście, bo nie przyszedłeś sam. Dzisiaj naszym gościem jest myself.
1: Siemanko, cześć, bardzo mi miło.
0: Tak, i można powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę za jego hype-mana będzie robił lawa. Siemanko.
2: Dokładnie. Siemanko, witam wszystkich.
0: No właśnie, nie spotykamy się tutaj bez powodu, bo tak jak zresztą już tutaj było na aferowej stronie, na Facebooku i na innych socjalach zapowiadane, no przychodzisz do nas z nowym albumem.
1: Wszystko się zgadza, jednocześnie na wstępie chciałbym ci bardzo podziękować za twój czas i możliwość pojawienia się tutaj.
0: Słuchaj, zawsze ciekawie jest rozmawiać z twórcami i próbować przynajmniej wejść troszeczkę do ich głowy i zrozumieć to, co się dzieje przy tworzeniu chociażby muzyki. No właśnie, stary, album. Ale kurde, no po ilu latach ten album? My, stary, kojarzymy się z liceum, więc bardzo dawno temu. Ty w międzyczasie rapowałeś, wydawałeś tomiki poezji, robiłeś wszystko oprócz wydania rzeczywiście takiego prawdziwego projektu.
1: Chyba lepiej nie można tego wszystkiego przedstawić, więc w 100% to, co powiedziałeś, to prawda. Rzeczywiście widzimy się, słyszymy się po długim czasie, jeżeli chodzi o projekt muzyczny. W zasadzie od takiego pełnoprawnego, cudzysłowie oczywiście, projektu minęło 16 lat, więc jest to dla mnie coś surrealistycznego i nawet siedząc i rozmawiając teraz z tobą na ten temat, nie do końca dowierzam, że jednak ten projekt ujrzał światło dzienne, ale tutaj znowu muszę zaznaczyć to w znacznej mierze jednak zasługa mojego brata, który większość bitów wyprodukował na ten projekt, więc z miejsca chciałbym mu serdecznie za to podziękować, bo rzeczywiście był to taki pierwszorzędny impuls do tego, żeby ta płyta ujrzała światło dzienne.
0: No właśnie, to do tego, kto brał udział przy tej płycie, to jeszcze dojdziemy, bo wbrew pozorom to można by było nawet powiedzieć, że to taki trochę rodzinny projekt.
1: Tak, dokładnie, to też jeszcze porozmawiamy o tym, rzeczywiście rodzinny.
0: No właśnie, stary, powiedz, jak wyglądały twoje początki, jeśli chodzi o rap, i dlaczego te początki trwały tyleście lat? No bo można by było powiedzieć, że to jest w sumie, no tak na dobrą sprawę, pod tą ksywką to twój debiut.
1: Tak, no to wiesz co, musimy zacząć tak naprawdę, jak to nazwałeś, od początku i tutaj wielkie słowa podzięki dla mojego wujka, Miłosz, może słucha teraz. Słuchaj, dobrze to zabrzmiało. Ja za czasów gdzieś tam powiedzmy, jak miałem 7-8 lat, obserwowałem go, jak cały czas katował Wu-Tang, Mobb Deep, tego rodzaju kwestie i chcąc nie chcąc podpatrywałem te wzorce. Sam się zacząłem interesować tą kulturą, no i summa summarum to w pewnym momencie musiało zaowocować tym, czym zaowocowało, czyli gdzieś tam zrodziła się we mnie chęć tworzenia. No i tak jak mówimy o początkach, to przychodzi mi na myśl rok 2009. Co prawda w 2007 zaczynałem pisać jakieś tam pierwsze rzeczy, ale to wiesz, były powiedzmy rymy czasownikowe i tego rodzaju kwestie. W 2009 roku pamiętam, że wydałem Drzwi otwarte, jeszcze pod inną ksywką, innym pseudonimem. I dopiero był przeskok do 2015 roku, gdzie pojawił się rok, w którym pojawiła się pierwsza epka, jeżeli chodzi o gdzieś tam sygnowana szyldem Katarzys. No i zaraz po tej epce pamiętam, że z Decemberem wydaliśmy Oddani Życiu, też epkę. Z tego co pamiętam, ona miała 7 utworów. No i potem to jest wielki blank space, bo powstawały spontany bardzo dużo, bo nawet sięgające powiedzmy liczby 70-80 numerów na przestrzeni lat powiedzmy 2017-2022-2023. Gdzie są te numery, gdzie są te stare płyty, nie mam pojęcia, chciałbym je mieć. Jeżeli
2: zniknęły.
1: Ktoś tego słucha, tak, jeżeli ktoś tego słucha i ma te nagrania, to niech podeśle, bo chciałbym się z tego pośmiać i powspominać. No i jesteśmy tutaj teraz, tak? Ten album, o którym zresztą będziemy pewnie trochę szerzej rozmawiać, powstał na bardzo krótkiej przestrzeni czasu, bo zacząłem pisać i nagrywać pierwsze numery pod koniec marca, a wraz z końcem maja zostały zarejestrowane już wszystkie kawałki. W zasadzie 4 dni przed finalnym masterem projektu dograłem jeszcze jeden numer, bo początkowo miało być tych kawałków 10, jest ostatecznie 11. No i Lawa też jest mi tutaj świadkiem, że jakby proces powstawania tego albumu mógł być tylko szalony w moim przypadku, tak? Więc Lawie też od razu podzięki za to, że nie dość, że się dograł na tę płytę, dał moim zdaniem bardzo kozacką zwrotkę i refren, to też pomagał przy finalnym masterze, żeby gdzieś tam wyrównać głośności w tych numerach i tak dalej. Gdyby, tak często wspominam o innych ludziach, bo nie możemy rozmawiać o tym albumie, jeżeli nie rozmawiamy też o bliskich mi osobach, które wspierały proces tworzenia tej płyty, i gdyby nie one i nie gdyby osoby, które też były gdzieś tam, wiesz, x czasów wstecz w moim życiu, to nie byłbym teraz w takiej postaci, w jakiej jestem z tą płytą, czyli Bogu niech będą dzięki.
0: No właśnie, tytuł i okładka. Deo gratias.
1: Tak, no to też kolejne, bo w ogóle przejdźmy do tego, o czym rozmawialiśmy przed tą audycją, tak? Mówiłem ci, że możemy podejść do tego dwojako. Albo rzucasz mnie na wodę i wszystko rzucam ze swojej strony bez filtra, albo rzucamy z filtrem. Wybieram pierwszą wersję. Bogu niech będą dzięki, dlatego że mam ze sobą bardzo ciężki rok pod wieloma względami. Można powiedzieć, że dopiero dochodzę do siebie. I bywały momenty, w których czułem się tak bardzo źle, że szukałem, powiedzmy, wsparcia w sile wyższej, tak? Ten album może dla osób ewentualnie słuchających przybierać znamiona chrześcijańskie. Ja tutaj używam akurat takich skrótów myślowych. Często odnoszę się do Boga, ale mam na myśli siłę wyższą. To już jest zupełnie inny aspekt, jak do tego podchodzę. No i był pewien wieczór, w którym czułem się tak źle, że zacząłem sobie po prostu powtarzać: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Tak jakby powierzając, przysłowiowo swoje życie gdzieś tam sile wyższej. I pamiętam, że następnego dnia, jak się obudziłem, to dosłownie, zresztą nawiłem to na jednym z numerów, połowa żółci z mojego serca zniknęła. I było to dla mnie coś niesamowitego. Dodatkowo utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie jestem sam w tym, co mnie spotkało, i rzeczywiście mogę polegać na tej przysłowiowej sile wyższej. Dlatego niemalże natychmiast, bo to też, wiesz, postępowało wszystko w sposób naturalny, postanowiłem, że zamiast nawijać znowu o kosmitach, teoriach spiskowych i tak dalej, to nawinę o tym, co się działo w moim życiu na przestrzeni już prawie tych 33 lat w skrótowej wersji, ale cała płyta będzie wyrazem wdzięczności dla siły wyższej, przepraszam, że mogłem to wszystko przeżyć. Nieważne, czy to było jakby dobre, czy złe, to po prostu to mnie spotkało, muszę to zaakceptować, wyciągnąć trafne wnioski i być po prostu wdzięcznym, że jestem tu i teraz i mam wokół siebie osoby, które po prostu szanuję.
0: No właśnie. Osoby, które szanujesz. No przejdźmy w końcu do tego etapu, znaczy do tego tematu, kto brał udział. No bo mówisz tutaj, wiadomo, ty, nie dość, że pisałeś i tutaj nawijasz na tej płycie, to też chyba produkcyjnie też się udzielałeś.
1: Tak, tak, tak.
0: Łukasz Lawa też pomagał. Wspominałeś o swoim bracie.
1: No właśnie, to jeszcze raz musimy powtórzyć, żeby to miało odpowiedni wydźwięk. Gdyby nie mój brat, gdyby nie Wiktor, ten projekt nie powstałby. Wiesz, dla mnie jest to coś niesamowitego, gdy widziałem mojego brata dosłownie jako noworodka, potem jako 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-latka, a teraz już w chwili obecnej jako dorosłego faceta, który został, chcąc nie chcąc pewnie, zarażony pasją do muzyki. On dużo rzeczy słucha, podejrzewam, że o wiele więcej niż ja w momentach swojego piku. I zaczął po prostu przekładać to na FL Studio i robić bity. Myślę, że nie minął cały rok, odkąd robi te bity. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, i żeby mnie słuchający nie zrozumieli źle, nie mówię tego dlatego, że jest moim bratem, ale rzadko kiedy dostrzegam taki potencjał muzyczny w drugiej osobie, bo uważam, że on rzeczywiście ten talent ma, a poza tym te produkcje, które tworzy, to nie są zrobione rzeczy od tak, bo mam zajawkę, tylko to są rzeczy, które powstają po prostu bezpośrednio z ramienia jego duszy, tak to nazwijmy. Więc ja to słyszę i też było to dla mnie naprawdę niesamowite, że mogłem po prostu nagrywać pod jego bity i ten projekt powstał w takiej kanwie rodzinnej, czyli jest mój brat i od razu się też odwołam do mojej mamy, która jest na ostatnim kawałku. Jest to dla mnie coś niesamowitego i mówię o tym z uśmiechem na twarzy, bo nie dość, że jest właśnie beat mojego brata, to jest gościnny występ mojej mamy i zamykamy razem po prostu projekt, nie? I w jednym numerze też nawijam, że słowo do mojej mamy, zobacz, co stworzyły dzieci, nie? No i tutaj też o innych osobach, które brały udział w projekcie, to może pójdę gdzieś tam ewentualną tracklistą. Na pierwszym kawałku Deo Gratias udziela się mój przyjaciel Kamil, który czyta słowa z Biblii. W połowie numeru i na jego zakończeniu chciałem zawsze, żeby gdzieś taki kawałek powstał, w którym on się też dodatkowo udziela, więc udało nam się to zrealizować. Potem mamy kawałek, na którym występuje Astro Wilk, też mój serdeczny przyjaciel i osoba gdzieś tam mnie wspierająca w ruchach muzycznych, więc shout out to him. Mamy Beczuła, który dał świetny refren na Reminiscencjach, i mamy Lawę, który dał, tak jak powiedziałem zresztą wcześniej, moim zdaniem bardzo fajną zwrotkę i refren na kawałek Pomimo, nie? Więc nie wiem, czy może tutaj oddam też głos serdecznemu przyjacielowi, czy chciałby może coś więcej powiedzieć na temat tego numeru, bo to szalony kawałek był.
2: No cóż mogę powiedzieć, ja jestem zadowolony z tej zwrotki, jestem zadowolony z tego kawałka. Proces nagraniowy przebiegał, no, jak zwykle szalenie. Mógłbym tutaj opisać po prostu studio nagraniowe. W ogóle tego nie słychać po tym albumie, bo uważam, że na nasze możliwości on jest bardzo dobrze zmiksowany i zmasterowany. Ale to studio jest po prostu skromne. Majc nie nagrywał tego nigdzie profesjonalnie. To było po prostu studio nagraniowe u niego w mieszkaniu. Oczywiście tam kolega Łukasz zadbał o to, żeby było dobre wygłuszenie i tak dalej, ale to wszystko było nagrywane w warunkach domowych. Także super, szacun za to. Chciałbym wspomnieć, że szacun dla Wiktora jak najbardziej. Tutaj zabity, bo w ogóle tego nie słychać, że ten gość robi bity od tam, nie wiem, roku, czy nawet nie całego roku.
1: Rok,
2: nie?
1: To
2: jest początkujący
1: takiego
2: koleś, który ma naprawdę talent, także wielki
1: mamy
2: szacun.
1: Nadzieję, że będziesz, Wiktor, kontynuował swoją drogę w tym wszystkim.
2: Tak jest.
0: To akurat jeśli chodzi o warstwę produkcyjną, to całkowicie wam przyznaję rację. Totalnie w życiu bym nie pomyślał, że takie bity mogą wychodzić z pod ręki gościa, który no mimo wszystko to rok, no to jest dopiero początek twojej drogi muzycznej, nie? Więc tak, shoutout dla Wiktora. No właśnie. Osoby biorące udział, a ty zresztą powiedziałeś też tutaj, odwołałeś się właśnie o tym, że tam nawiązujesz do tego rodzinnego dzieła. No właśnie. Bo tutaj...
1: Znaczy, to też było ważne dla mnie, przepraszam, że ci przerwałem, ważne dla mnie pod wieloma innymi względami to, żeby moja mama była na tym numerze. Ten kawałek, zresztą słyszałeś płytę przed jej opublikowaniem, że jest bardzo osobistym trackiem, zresztą nie ukrywając, dedykowanym dla kobiety, która skradła moją duszę. I chciałem, żeby moja mama zwieńczyła jakby ten kawałek i cały projekt właśnie typowo słowami w języku francuskim, bo po prostu ta kobieta, która skradła mi duszę, jest zamiłowana w tej kulturze i w tym języku, więc to jest taki też mały gest. Trzeba o tym otwarcie powiedzieć, że to inaczej, nic co na tym projekcie jest, nie powstało bez powodu, nie? Więc...
0: Jaki był pierwszy kawałek, który powstał?
1: 111. To był pierwszy kawałek.
0: To był pierwszy kawałek.
1: Tak,
0: który zamyka płytę,
1: tak,
0: był pierwszym kawałkiem.
1: To był pierwszy kawałek, który napisałem, nagrałem. I kawałek, który najbardziej lubię ogólnie z tego projektu i kawałek, który myślę, że będzie takim moim top 5 of all time. Wiesz, o co chodzi, więc... Tak, tak. To jest numer, z którego jestem bardzo zadowolony.
0: No, myślę, że chyba najwyższy czas puścić coś. Puścić coś, ja bardzo bym nalegał na to, żeby puścić jakiś kawałek z albumu.
1: To zacznijmy od Fatum.
0: To dosyć ciężko zaczniemy, ale lecimy.
1: Musimy.
0: Myself, Fatum.

0: najważniejsze jest
1: za nami. No właściwie można powiedzieć pierwszy kawałek z tego projektu, o którym dzisiaj gadamy, czyli Myself Fatum.
2: Tak, wszystko się zgadza.
1: Nie wiem, parę słów o tym kawałku.
2: Oj, co ja mogę tu powiedzieć?
1: Właśnie, czy o każdym kawałku, że tak powiem, autor jest w stanie powiedzieć coś w skrócie?
2: Książki bym mógł pisać o każdym z numerów, tak ci powiem.
1: A nie ma czasami takich kawałków, że wręcz są takie self-explanatory, że ciężko jest cokolwiek o nich powiedzieć, że właściwie trzeba ich posłuchać. Znaczy, no, za każdym razem trzeba posłuchać, ale że ciężko jest, że tak powiem, bez nawijania ich wytłumaczyć, w jakim klimacie one powstawały, co tobą kierowało.
2: Czy Fatum to był kawałek... znaczy, pierwszy kawałek, który powstał na moim bicie na ten projekt. To był pierwszy bit, który zrobiłem na tę płytę. Bo wyglądała sytuacja tak, że mój brat też na co dzień robi w trochę innym klimacie rzeczy. I ja, wiesz, często na niego przysłowiowo naciskałem, dzwoniłem, mówię, chodź Wiktor, zgadujemy się na Discord, tniemy sample, musimy działać. I każdego dnia mu tak samo zawracałem głowę. Ja dosłownie każdego dnia siedziałem nad tą płytą przez 2 miesiące, więc dosłownie pewnie miał mnie dość. Ale nadszedł też moment, w którym sobie pomyślałem, kurczę, nie mogę mu co chwilę zawracać głowy, czas, żebym po prostu spróbował samemu. I rzeczywiście te bity, które gdzieś tam, wiesz, robiłem samemu w FL-u, to są najprostszą metodą, czyli wrzucałem po prostu jakiś sample, który mnie interesował, pitchowałem, ciąłem, układałem po prostu pod szesnastki, pod refreny, pod ewentualne dropy. Jak miałem jakiś problem, to też zadzwoniłem zawsze do Wiktora zapytać, jak tam ewentualnie bas ustawić i tak dalej, więc na pewno on też jest producentem wykonawczym całości, nie? Więc myślę, że ta współpraca dobrze nam się układała, tym bardziej, że my dosłownie zrobiliśmy dwa bity pod całą płytę, jak się widzieliśmy face to face. Reszta to powstawała po prostu w formie zdalnej. Czyli się zgadywaliśmy się na Discord, na kamerkę na FaceTime'ie, czy cokolwiek innego i rozmawialiśmy, robiliśmy jakieś tam różne rzeczy. No ale tak jak mówię, wracając, bo trochę zgubiłem wątek, wracając, jak już nie mogłem się doczekać, żeby podesłał jakieś nowe rzeczy, to po prostu zacząłem sam robić bity, bo już nie mogłem wytrzymać, a przeżywałem pik swojej weny, więc każdego dnia chciałem coś nagrywać nowe.
1: Czyli w takim twórczym amoku trochę byłeś.
2: No, tak było. Znaczy ja wstawałem po prostu rano, trochę pisałem, jechałem do pracy, wracałem z pracy, pisałem znowu, następnego dnia po pracy nagrywałem i to było cały czas zachowane. Jeżeli w jakiegoś dnia nie pisałem albo nie nagrywałem numeru, to po prostu coś grzebałem przy jakimś bicie albo po prostu osłuchiwałem się innych rzeczy, żeby wybrać kolejne sample na płytę. Więc rzeczywiście to trwało naprawdę 2 miesiące i szczerze powiedziawszy, czuję się zmęczony ogólnie tym trybem. Nie, nie dość, że najpierw ogólnie przez różne sytuacje schudłem 10 kilo, teraz przytyłem 13 kilo, no bo się żywiłem pizzą i żyłem, wiesz, jak żyłem, żeby tylko to nagrać, nie? Ale to musiało powstać, powstało. Bogu niech będą dzięki.
1: Amen. Ej, właśnie, a powiedz mi, rozumiem, że te bity, no właśnie, najpierw powstawały teksty, czy to powstawało równolegle?
2: Ogólnie pierwszy bit, jaki dostałem na ten projekt, to jest do numeru Pomimo, właśnie z Lawą. To jest jedyny bit, który miałem wcześniej w ogóle przed powstawaniem reszty kawałków.
1: A to jest czyj bit?
2: Wiktora.
1: Okay.
2: I on mi wysłał jakieś 2 miesiące przed tym, jak zacząłem nagrywać ten projekt, ten beat. I pamiętam, że my z Lawą się zgadywaliśmy, żeby nagrać to po prostu tak zwany spontan. Ale summa summarum doszło do tego, że kurczę, sobie pomyślałem, fajny naprawdę beat, zostawię go na projekt. Mieliśmy ustalony temat z Lawą i napisałem swoją zwrotkę, wysłałem ją Lawie i mówię, Lawa, musisz napisać najlepsze, co w życiu napisałeś, bo to mój ostatni album. Lawa napisał swoją zwrotkę i mówię do Lawy, kurczę, Lawa, wiesz co, ty zawsze piszesz dobre refreny, to napisz też refren. Lawa 5 minut, z tego co opowiadał przed wyjściem do mnie na nagrywkę, napisał ten refren, przyszedł na chatę, zgraliśmy całość. Ja też swoją zwrotkę nagrywałem potem od nowa, dlatego że połowę tekstu wywaliłem i wrzuciłem w trochę zmienionej formie, bo uznałem, że trochę przegiąłem tam. Nie będę wchodził w szczegóły, ale za bardzo się zapętliłem W kwestiach takiego otwierania przed słuchaczem i stwierdziłem, że lecę za grubo, więc po prostu zmieniłem trochę wokal, oddaję tak, głos koledze.
3: Tak to jest, że najlepsze refreny czasem powstają w 5 minut, no nie? Po prostu czasem jest tak, że jak piszę jakiś refren, nie? I mogę go dłubać stary z tydzień, coś tam zmieniać, ale to nie jest to samo, jak po prostu wpadnie coś nagle do głowy i w 5 minut masz zarąbisty refren, nie?
2: No ale jeszcze... Lawa zawsze dobre refreny tworzy.
3: Dziękuję,
2: a poza tym
3: dziękuję.
2: Ja chciałem, żeby, wiesz, Lawa miał być tak naprawdę na początku jedynym gościem na tę płytę i ja chciałem zostawić taką przestrzeń, żeby on się wygadał. W sensie dawno nie słyszeliśmy wszyscy rzeczy od Lawy i chciałem zostawić taki space, żeby on mógł nawinąć nie tylko swoją zwrotkę, ale też refren, bo uważam, że po prostu dużo ludzi jest głodnych nowych rzeczy od niego i chciałem, żeby to było też, wiesz, odpowiednio zaakcentowane. No,
3: nie wiem, czy mogę dodać w sumie taki mało znana ciekawostka, że ten kawałek mógł nie wejść na tą płytę,
2: to.
3: Bo tutaj były różne wizje też, bo wiadomo, to jest płyta Łukasza i jego brata Wiktora, więc tutaj ten beat, on powstawał wcześniej i w ogóle ten kawałek jest troszkę inny niż wydźwięk całej płyty, ale ten kawałek by wyszedł tak czy siak, on by był wrzucony po prostu jako oddzielny kawałek, luźny kawałek do internetu. Ale i tak cieszę się, że wszedł na płytę, bo właśnie jest trochę inny i jest taki bardziej trochę bęgierowy ten kawałek i daje takie urozmaicenie, myślę, że potrzebne temu projektowi.
2: Trochę zmienia klimat, nie?
3: Trochę zmienia klimat, aczkolwiek moim zdaniem siłą tego albumu jest właśnie to, że on jest koncepcyjny i on jest utrzymany w jednym klimacie, w jednej stylistyce.
2: No i tak jak Lawa powiedział, to jest kawałek, który rzeczywiście gdzieś tam przełamuje trochę. Ja go celowo wrzuciłem w środek tracklisty, bo on przełamuje trochę tę początkową fazę, a potem przechodzimy do drugiej. I to, tak jak mówię, to był jedyny beat, który miałem wcześniej na ten projekt. Cała reszta powstała w momencie, w którym sobie zdałem sprawę, aha, dobra, Łukasz, chcesz nagrać płytę, to nagrywasz teraz płytę. I robimy wszystko po prostu od podstaw. I wszystkie inne rzeczy powstały po prostu na przestrzeni tych 2 miesięcy, nie?
1: No to myślę,
2: może puśćmy Lawę, Lawa na to zasługuje.
1: No właśnie, za dużo zostało powiedziane na temat tego kawałka, żebyśmy mieli go nie usłyszeć, więc lecimy z Pomimo, Myself, z gościnnym udziałem dzisiaj też obecnego Lawy.

0: Za nami kolejny kawałek z najnowszej płyty Myselfa, czyli Deo Gratias. No właśnie, bo tutaj mam też notatki porobione, bo miałem przyjemność posłuchać też tego albumu troszeczkę wcześniej, niż on się pojawił na streamingach, bo pojawił się taka nietypowa w sumie data premiery, znaczy data premiery, bardziej chodzi mi o dzień tygodnia, bo przeważnie wszyscy dropują jakieś swoje rzeczy w piątki, a ty wyjechałeś w Dzień Dziecka 1 czerwca, poniedziałek.
1: To też ma znaczenie, ta data, to wszystko ma znaczenie, tak powiem. Raczej uchylając jakby rąbka przysłowiowa tajemnicy. Po pierwsze, ten 1 czerwca rzeczywiście ze względu na Dzień Dziecka, ja mam wrażenie, że musiałem przysłowiowo dojrzewać te 32 z hakiem lat, żeby dojść do... Zawsze sobie wyobrażałem mój album na takiej zasadzie, że nagram płytę, jeżeli będę miał coś sensownego do powiedzenia. Teraz uważam, że już mam. W tym kontekście, że są rzeczy, którymi mogę się podzielić, są rzeczy, które są na tym albumie, które można wziąć po prostu do siebie i pomyśleć, aha, nie powinienem tak zrobić, żeby nie czuć się tak jak on. Aha, może powinienem zwrócić uwagę na to, czy coś innego, nie? I tutaj jakby nie narzucając też mojej historii, powiedzmy, życiowej komukolwiek, to uważam, że po prostu ta data, ta symboliczna data Dnia Dziecka, to jest moment zakończenia tego okresu mojego życia, w którym rzeczywiście funkcjonowałem jako to przysłowiowe dziecko, a czas po prostu się wziąć w garść i zacząć postępować jak dorosły. Już jestem na to po prostu ready. Trochę to zajęło czasu, ale czuję, że to jest już ten moment. Po drugie, rzeczywiście 1 czerwca, bo minął gdzieś tam ten symboliczny rok, odkąd moje życie obróciło się dosłownie o 180 stopni pod wieloma względami, więc też chciałem zaakcentować tę przysłowiową zmianę, ten shift. No i to w sumie tyle. Ja też jak w momencie, w którym stwierdziłem, że dobra, nagrywam album i wszystko, co nagram od tej pory, to idzie na płytę, to stwierdziłem, że to musi być 1 czerwca. W sensie to taki dałem sobie po prostu deadline, nie? Więc... chyba też dzięki temu ogólnie udało mi się zrealizować ten projekt, że zacząłem trochę mniej myśleć o tym, czego bym się przyczepił, co mógłbym poprawić, tylko po prostu nagrać, wypuścić i tyle. Bogu niech będą dzięki.
0: No właśnie, bo w świętym spokoju, ja mam sobie zapisane tutaj, co prawda może nie słowo w słowo, ale że mam zwyczaj wątpić w siebie, więc znów zmuszam się, żeby nagrać projekt.
1: Tak, bo tak było niejednokrotnie. W sensie wstawałem rano i jakby z wielu powodów ja też przez ten rok czułem się zrezygnowany, tak? Jest to związane bezpośrednio z jakimiś problemami, z którymi się mierzę na co dzień i niejednokrotnie budziłem się, otwierałem oczy i myślałem, nie no, co ty oszalałeś, co ty sobie wmawiasz, że nagrasz projekt? Przecież opowiadasz o tym od 16 lat, że nagrasz płytę, co ty sobie znowu bzdurałeś? Ale gdzieś tam jednak czarna kawka, wiesz, wdech, wydech i działamy dalej. I rzeczywiście to tak wyglądało, nie?
0: Tam w tym kawałku też pojawia się dedykacja. Dedykacja, tak. Komu jest zadedykowany ten album?
1: Świętej pamięci mojej babci. Więc to też chciałem odpowiednio zaakcentować w naszej rozmowie, że ta płyta rzeczywiście powstała ku jej pamięci. Na takiej zasadzie, że zawsze miałem takie postanowienie, że jeżeli kiedykolwiek nagram jakąś kolejną płytę, to zadedykuję ją właśnie babci, która zawsze mnie bardzo mocno wspierała w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Dzięki niej miałem możliwość też podróżowania. Na przykład do Londynu miałem opcję kiedyś w 2010 roku polecieć za jej wstawiennictwem. Też jak studiowałem, to jest dla mnie niesamowite, że stary, miałem tak czasami przerypane przedmioty, że kompletnie nie kumałem to, co czytam, ale zawsze wieczorkiem modlitwa do babci i egzamin zdany, 4 lata bez żadnych poprawek, więc to jest tylko wstawiennictwo mojej babci, która uważam, że też jest obecna na co dzień w moim życiu, co prawda nie w wersji gdzieś tam fizycznej, ale duchowej, nie? Więc ten album jest dedykowany jej. Tutaj też nawet przed opublikowaniem w ogóle płyty zadzwoniłem do swojej mamy i zapytałem ją: mama, co sądzisz, czy babcia byłaby w jakiś sposób usatysfakcjonowana tym, że w ogóle ten album jest ze strony mnie i mojego brata dedykowany jej, i padły słowa, że na pewno tak, że byłoby to docenione. I to jest dla mnie najważniejsze w zasadzie, tak, że gdzieś tam babcia mnie cały czas słyszy, widzi i co prawda na pewno nie jest zadowolona z różnego rodzaju podejmowanych przeze mnie decyzji, ale mam nadzieję, że przez resztę swojego życia nadrobię i gdy ją z powrotem zobaczę, to będę miał okazję jakby powiedzieć na głos: Bogu niech będą dzięki.
0: Wracając, znaczy właśnie, bo to jaki był punkt zwrotny tego wszystkiego, no bo tak jak tutaj było, że zmuszasz się do tego, żeby nagrać projekt, no gadaliśmy o tych wszystkich latach, przez które gdzieś tam coś działałeś, jakieś spontany powstawały jakieś mniejsze projekty i tak dalej. Co się zmieniło, co było takim punktem zapalnym, czy był jakiś jeden moment, który, że tak powiem, po którym stwierdziłeś, że no kurde, muszę wydać ten projekt, muszę to doprowadzić do końca, nie może to wyglądać tak jak na przestrzeni tych ostatnich lat, tylko że no, biorę się w garść, postanowiłem sobie, wydaję ten projekt i tyle. Był taki moment?
1: Był i to jak totalnie szczerze mówiąc, za każdym razem jak wątpiłem w to, czy jestem w stanie nagrać ten projekt, to myślałem po prostu o mojej byłej partnerce i była to osoba, która zawsze mnie wspierała właśnie w tych działaniach muzycznych. Top jeden fanka, tak to powiedzmy nieładnie, więc ona zawsze powtarzała, że Łukasz, przecież ty jesteś artystą, ty powinieneś nagrywać, nagrywaj, wypuszczaj, działaj i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałem, że jak kiedykolwiek nagram projekt, to na pewno znajdzie się na nim numer Uśmiech i znalazł się i tyle. Za każdym razem po prostu jak siebie wątpiłem, to myślałem o jej słowach, że powinienem po prostu wziąć się w garść i zrealizować projekt, bo w duszy jestem artystą, no i chcąc nie chcąc ma rację, tak, że cały czas czuję po prostu jakąś potrzebę tworzenia, nieważne czy to jest muzyka, czy to tomiki poezji, czy jakieś inne dziwactwa, no to działam, nie? Więc tutaj szapoba dla niej i wielkie podziękowania za to, że zawsze mnie tak mocno w tym wspierała, bo jak wątpiłem w siebie, to zawsze ona mnie do tego motywowała, żeby się realizować w tym wszystkim.
0: To akurat był taki feel good moment troszeczkę, ale właśnie stary, bo mi jeden kawałek troszeczkę, że tak powiem, może nie, że nie pasuje do tego, ale bardzo się wyróżnia. Mi chodzi o kawałek Reminiscencje.
1: O, no to jest ciekawa historia. Bo, tutaj też Lawa pokiwa pewnie głową, bo jak nagrałem...
0: Zupełnie inny klimat niż wszystkie pozostałe kawałki na tym projekcie. Przynajmniej ja mam takie wrażenie.
1: Ja nie nagrywam na co dzień takich numerów.
0: No właśnie, zupełnie inaczej to brzmi. Mimo wszystko... tego, że jest to zupełnie utrzymane w innym klimacie i w innym ma zupełnie wydźwięk, to w jakiś sposób to pasuje do tego projektu.
1: No właśnie, to też jest dla mnie zaskoczenie, bo ja rzeczywiście na co dzień takich numerów nie nagrywam, ale wiesz co, to jest kwestia tego rodzaju, że jak usłyszałem ten beat, to byłem za nim zachwycony i pierwsze, co mi przyszło na myśl, to kurczę, tu trzeba zaprosić Beczuła po prostu na to, nie? Że on musi tutaj zaśpiewać mi jakiś refrenik i działamy. I pamiętam, że napisałem bardzo szybko, bo chyba w 30-40 minut całe te dwie zwrotki, jakie mam, nagrałem je, wyrzuciłem sesję, potem nagrałem znowu, wyrzuciłem sesję. W końcu stwierdziłem, że nie będę robił tego numeru, nawet zadzwoniłem do Beczuła, go przeprosiłem, że go tam zawracam głowę, ale to na płycie się nie znajdzie, a jednak się znalazło, czyli nagrałem znowu. To jest jedyny numer, pod który nagrywałem 3 razy numer, bo chyba sam nie chciałem uwierzyć, że może się to znaleźć na tej płycie, ale teraz z perspektywy czasu kompletnie nie żałuję. Bardzo lubię ten kawałek i też tutaj ma dla mnie kluczowe to znaczenie, jak mówię o Miłoszu właśnie, że jest taki odcień, tak? Rzucam na to światło, że rzeczywiście odwiedzałem dziadków, odpalaliśmy razem konsolę, bo rzeczywiście razem gdzieś tam graliśmy. No i dzięki niemu zacząłem słuchać tak naprawdę, wiesz, muzyki, w sensie rapu, Wu-Tangu i tak dalej. I kto by pomyślał od słuchania rapu, czyli Wu-Tangu, do miksowania zwrotek Killa Priesta w 2015, więc to jest dla mnie taki full-time circle, nie? Że muszę go kiedyś zapytać, co on o tym myśli, że stary, przecież ja zaczynałem słuchać Wu-Tangu przez ciebie, a ostatecznie skończyło się na tym, że kilka lat później miksowałem Priesta, nie? Więc to jest dla mnie taki highlight, jeżeli chodzi w ogóle o bawienie się w to wszystko i tutaj taki cichy shoutout dla niego, że dzięki niemu to nie dość, że zacząłem słuchać, to zacząłem gdzieś tam też tworzyć i tak dalej, no. Ale wracając do Reminiscencji, no to shoutout to Beczu, bo super refrenik. Na początku się śmiałem, że co ty mi będziesz, ziomuś, nawijać o jakieś gumie kulce na refrenie. Ale ostatecznie jak potem tego posłuchałem, to mówię, nie, no tu wszystko pasuje, bardzo ładnie zaśpiewane, jest taki klimat trochę nostalgiczny i chciałem, żeby był taki kawałek na płycie, wiesz, taki, który trochę luzuje klimat.
0: Tak, taki na przełomie.
1: No,
0: trochę,
1: takie,
0: nie?
1: Przełamanie i bardzo lubię to przejście właśnie z Reminiscencji, gdzie jest ten łamany beat, a potem wchodzimy z powrotem, wspomnimy, tu się nawet z Lawą śmialiśmy, jak nagrywaliśmy, że Reminiscencje daje trochę oddechu, a potem bang, wracamy, Majs jest z powrotem, swoja stara gadka, nie?
0: No ja bym puścił te Reminiscencje, bo to jest jeden z tych właśnie kawałków, które też mocno zapadają w pamięć. też myślę ze względu na to, że się wyróżniają klimatem, okay. Więc lecimy Myself Reminiscencje.

0: Wracamy do audycji Bump and Grind. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Myself. No i gadamy o jego najnowszym albumie, który ukazał się no właściwie w poniedziałek, więc dwa dni temu, świeżynka, Deogratias. No i właśnie, ja co do tego kawałka, który przed chwilą leciał, Reminiscencje, no to dla mnie, ja pierwsze skojarzenie, jak usłyszałem ten beat i ogólnie też na Wikę, to ja poczułem taki klimat trochę takiego Adiego Nowaka, kurde. Z 2016 roku, jak on wydał chyba Nie najprawdziwsze, coś w tym stylu, tam były właśnie takie samplowane bity, takie ten, i też były właśnie takie, no, po prostu Nawika też w troszeczkę podobnym stylu, więc bardzo pozytywne u mnie na przykład.
1: Fajnie ten,
0: wspomnienia to wywołało. W ogóle też warto zauważyć, to oczywiście dopiero wyłapałem przy tam którymś odsłuchu danego kawałka, że stary, ty też potrafisz, wiesz, w gry słowne, nie? Znaczy gry w słowne, jeśli można tak nazwać, nie? Że rzekłem teraz A, to pojawi się i B, dusza krwawi na C, D, F.
1: To ogólnie te linijki były bardzo mocno zainspirowane moim kolegą Czmolem, bo on kiedyś na swoim kawałku coś nawinął CD, BK, czy coś takiego. Nie pamiętam już teraz dokładnie, wybaczcie. I jak pisałem to intro, to mi się przypomniały te linijki i chciałem właśnie trochę też taki shoutout mały dać, że tu CD, dusza krwawi ten i F jako fakt, tam jest wplątane, ile muszę jeszcze przejść G, to zrozumiałe. Tak. Więc taka trochę rzeczywiście zabawa słowna, ale to było zainspirowane rzeczywiście tym, jak on kiedyś nawinął dwuwers. No, ale fajnie słyszeć, że ten numer się podoba, nie?
0: Tak, no wiesz, za każdym razem, znaczy wiesz, to dla mnie jest
1: bo fajna... Bo to mówimy o intrze teraz, nie?
0: Tak, Deogratias. Fajna rzecz, jak można wracać do jakiegoś projektu i wiesz, i po prostu wsłuchując się w niego, że tak powiem, doszukiwać się jakichś tam rzeczy, no bo wiesz, przeważnie, jak pierwszy raz słuchasz jakiegoś kawałka, to nie wyłapiesz wszystkich smaczków, nie wyłapiesz wszystkich jakichś tam technikali, nie wyłapiesz wszystkiego tego, co ten autor próbował upchnąć w tym.
1: Jasne.
0: Czasami tego nie wyłapiesz, bo po prostu nie ma takich rzeczy tam.
1: Ja w ogóle myślę, tak ci powiem, przepraszam, przerywając nieładnie, że... Znaczy ja nie miałem takiego zamysłu, żeby nie było, ale zdałem sobie sprawę, że jakby... Ten projekt jest taki, że możesz go słuchać od początku, tak jak jest ustawiona tracklista, ale jak posłuchasz go od końca, to on rzeczywiście nie dość, że jakby musi się ułożyć w tę samą historię, wiadomo, ale też będzie miał zupełnie inne znaczenie, jeżeli przesłuchasz tę płytę od końca, nie? Czyli najprościej rzecz biorąc, rzeczywiście cała płyta to jest Samsara, tak jak jeden z tytułowych kawałków, nie? I to mnie też cieszy, że rzeczywiście ja sobie przesłuchałem tę płytę kilka razy, jakby tak jak jest ustawiona tracklista i tak jak można jej słuchać od końca i rzeczywiście trochę moje przynajmniej wrażenia były inne. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę oczywiście przesłuchać w takiej formie, to też myślę, że wyłapie dodatkowe fajne rzeczy. A co do technikaliów, tu bym chciał się odnieść. To jest jeden z takich numerów, z których jestem akurat bardzo zadowolony, to Nie trać wiary.
0: Tak, tutaj... ja mam właśnie zapisane tutaj, że tam się... zmienia dosyć mocno flow, nie? W wielu momentach tam to właśnie jest coś, co wyłapałem, więc tam technicznie też na wysokim poziomie.
1: No i niestety pewnie dużo ludzi tam nie wyłapie z całym szacunkiem, ale no ja na te zwrotki naprawdę przelałem krew, bo wielokrotne rymy i tak dalej, ja jestem bardzo zadowolony z tego kawałku pod względem samego rymowania, nie? Że już po prostu nie miałem gdzie pchać tego wszystkiego. I też fajne, myślę, przesłanie jest, tak? Że tutaj do wszystkich ewentualnie wątpiących w swoje siły, czy mierzących się z różnymi kryzysami, czy to tożsamości, czy jakimikolwiek innymi, to pamiętajcie, nigdy nie traćcie wiary, bo wszystko jest częścią szerszego planu i jesteśmy tutaj po to na planecie, żeby realizować wyznaczone odgórnie cele i zbierać taką karmę, aby w końcu dostąpić Królestwa Niebieskiego. Więc trzymam za was kciuki, na pewno dacie z wszystkim sobie radę.
0: Amen. Ale właśnie, bo teraz ta rozmowa troszeczkę przyjęła taki wydźwięk, jakby to był w miarę taki pozytywny, znaczy wiesz, taki no, o pozytywnym wydźwięku, cukierkowy nawet momentami troszeczkę projekt, a mimo wszystko... Kurwa, mroczna płyta.
1: Bardzo bym powiedział.
0: Mroczna płyta.
1: Do mnie mama zadzwoniła przed opublikowaniem tej płyty. Tutaj pozdrawiam szanowną mamę i mówi: nie, no Łukasz, weź tego nie puszczaj, bo ludzie odpukać będą z balkonu skakać. Nie, mówię: mama, płyta jest gotowa, puszczamy to.
0: No właśnie, mrok, mrok. I jeszcze raz mrok. Czy w pewnym momencie,

0: przysłowiowego Małolato do momentu, w którym jestem teraz, i każdy z tych kawałków jest kawałkiem takim brudnym, smutnym poniekąd, ale też myślę dzięki temu bardzo autentycznym, a na tym mi w szczególności zależy, gdy tworzę. I aż zgubiłem wątek przez to wszystko, bo też towarzyszą mi jakieś określone emocje. Widzę obrazy dosłownie przed oczyma, jak tworzyłem poszczególne numery. No nie powiem, niejednokrotnie gdzieś tam targały podczas nagrywania mną mocne emocje i wzruszałem się też jednocześnie. Myślę, że najbardziej odczułem 111, uśmiech, dla mnie bagaż emocjonalny niesie kawałek Mróz. I tutaj shoutout to Astrowilk, bo bardzo fajny refren i gdzieś tam jego zwrotka. Pomimo bardziej, akurat taki bardziej pozytywny kawałek z jakąś tam, powiedzmy, namiastką nadziei, tutaj też dzięki Zatolawie. Reminiscencja, fajny kawałek pod względem jakby powrotu do tego, co kiedyś było. Święty Spokój, tutaj bardziej bym patrzył na ten numer przez pryzmat rzeczywiście dedykacji dla mojej babci. Winy, to uważam, że bardzo mocny kawałek na rozpoczęcie albumu, dosłownie. W sensie mamy intro, wprowadzenie z Kamilem, gdzie on tam czyta słowa z Biblii, a potem ruszamy grubo i też lubię ten fragment, w którym mówię, co niedzielę żygałem jakby księdzu winy, tylko które były moje, nie? I to też, żeby to było dobrze zrozumiane przez słuchaczy, to nie jest jakby próba zrzucenia odpowiedzialności, powiedzmy, na inne osoby, czy nawet na samego Boga, poprzez wzgląd na to, co mnie gdzieś tam spotykało. Tylko rzeczywiście mam takie poczucie, że dużo rzeczy, które się wydarzyło w moim życiu, wydarzyły się przez pryzmat tego, że za bardzo jakby dawałem z siebie wszystko, co mogłem dać, tracąc jednocześnie siebie gdzieś tam w tym procesie. I teraz ten album pomógł mi trochę odzyskać jakby ten twardy grunt pod nogami i spojrzeć na siebie z perspektywy, okej, popełniłeś błędy, ale zamiast się cały czas z nimi dołować, to spójrz na to z innej perspektywy i postaraj się być lepszy od siebie samego po prostu następnego dnia. I mam nadzieję, że taka myśl przewodnia będzie towarzyszyła mi przez resztę życia.
1: Też mam taką nadzieję, ale właśnie o kawałku winy, to też powiem ci tak, że na początku też słuchając tego albumu, zastanawiałem się, który kawałek jest moim, że tak powiem, faworytem.
0: No właśnie, powiedz ty trochę więcej,
1: kurde,
0: co ty sądzisz.
1: Właśnie pierwszym faworytem były winy.
0: Okej.
1: Okay. Ale ciężko jest powiedzieć, że wiesz, że faworytem twoim, wiesz, nie jestem, może ja po prostu nie jestem przyzwyczajony do tego typu projektów. No to akurat jest komplement, że wiesz, że niczego takiego wcześniej nie słyszałem i tak dalej. Ciężko jest mi powiedzieć, ciężko, żeby mi przeszło przez usta, że ten, że moim ulubionym kawałkiem jest kawałek, który no jak dla mnie ma taki chyba najmocniejszy i
0: tym bardziej, że to jest real shit, nie? Ja wszystko tak, wiem, co no nawijam, właśnie, to jest rzeczywiście właśnie wszystko, co miało miejsce. Nawet
1: dlatego
0: rozpoczęcie tej drugiej zwrotki, że w środku nocy poszedłem do kościoła prosząc o pomoc. To miało miejsce w 2013 roku i można sobie tylko wyobrazić, co może poczuć zagubiony człowiek, słysząc ze strony księdza, że on nie ma czasu i musi wrócić do snu, a ziomek jest totalnie na granicy swojej wytrzymałości, więc wiesz, to są rzeczy, które mnie kształtowały też jako człowieka i wspominam je jako ciężkie doświadczenia, ale też takie rodzące dalsze przemyślenia, bo jakby równoważenie jakkolwiek religii, wiary w Boga z drugim człowiekiem, który też ma prawo czuć się zmęczony i rzeczywiście nie znał mojego stanu emocjonalnego, to poszedł spać. No, ziomek poszedł spać i co mam z tym zrobić? Poszedł spać i mam nadzieję, że się wyspał. Nie mam w ogóle, wiesz, wyrzutów sumienia. Raczej wyrzutów sumienia, nie mam w ogóle, wiesz, żalu o to, nie? Ale no, to jest real shit. Ten numer jest po prostu real shit.
1: No właśnie, dlatego też ciężko mi byłoby przyznać, że wiesz, no sam jako, wiesz, no sam podświadomie może właśnie kierowałem się w stronę tych takich bardziej, że tak powiem, pozytywnych kawałków, chociażby tych reminiscencji.
0: A przepraszam, że ci przerwę, bo mnie to też zaintrygowało. Ty jesteś jakby pod koniec dnia osobą wierzącą, jeżeli mogę spytać, jakby co reprezentujesz w kontekście takiej szeroko rozumianej wiary? Czy wolisz nie poruszać
1: tego? Wiesz co, nie. Myślę, że można, mogę się uznać za osobę wierzącą, aczkolwiek czy nazwałbym się katolikiem, nie jestem w 100% pewien.
0: Okay.
1: Aczkolwiek na pewno w stronę mocno chrześcijaństwa zmierzam, więc tym bardziej. Ta płyta była dla mnie też taka dosyć łatwa, może nie łatwa, bo to źle zabrzmiało, ale że wiesz, w pewnym sensie też pod jakimś względem była taka bliższa w odbiorze dla mnie, bo ja też, wiesz, lubię, kiedy jest, kiedy, jak to chyba HST kiedyś

0: na wino, kiedy jest brudno, kiedy jest syf i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie tak jak ten, to jest właśnie fajne w tym projekcie, że wiesz, że kurwa, no on jest mroczny w chuj w pewnym momencie, za przeproszeniem oczywiście, okay. Ale z drugiej strony tak jak mówiłeś.
1: Ja też trochę jest, inaczej na to patrzę.
0: To jest właśnie, wiesz, wydźwięk mimo tego wszystkiego to nie jest, wiesz, po tym albumie, mimo wszystko też jedną z, tak powiem, z przewodzących myśli jest to, że wiesz, że no musisz się trzymać. Będzie dobrze. Wiesz, trzeba po prostu, no tak jak mówiłeś, nie, że to, co się dzieje teraz, jest jakąś tam częścią szerszego planu i wiesz, no to po prostu nie ma to takiego, wiesz, negatywnego zupełnie wydźwięku, tylko no właśnie tak jak ten, tak jak jest ten kawałek Samsara, no jest to, że tak powiem, no ta płyta jest takim opisem też takiej drogi, nie?
1: Ja też właśnie chciałbym to zaznaczyć, bo jakby, żeby też źle mnie nie zrozumiano, czy tam odbierano tej płyty, ja jakby pod koniec dnia nie jestem przysłowiowym religijnym freakiem na zasadzie chrześcijaństwo i wszyscy klękajmy, jakkolwiek to brzmi. Moim zdaniem my po prostu jesteśmy na tej planecie po to, żeby zrealizować jakiś odgórny plan, zebrać, tak jak mówię, tę karmę i rzeczywiście gdzieś tam pod koniec dnia dostąpić Królestwa Niebieskiego, niezależnie od, powiedzmy, cyklu reinkarnacyjnego i tak dalej. I dla mnie osobiście nie do końca ważne jest, czy ktoś nazywa siłę wyższą Jahwe, Jezus, czy jakkolwiek inaczej. Bardziej liczy się to, żeby za naszymi działaniami szło dobro, tak? Ja nie, po prostu nie cierpię dyskryminacji religijnej, etnicznej i tak dalej. Uważam, że najważniejsze jest to, żeby po prostu przemawiało za nas dobro, nie? Żeby przemawiało pod koniec dnia dobro, często mówię innym, to też jest taka rozkmina, bo często powtarzam najbliższym, dobro musi wygrać, dobro musi wygrać, dobro musi wygrać, a zderzyłem się z rzeczywistością na przestrzeni tego roku i zacząłem sobie zadawać pytania, ale wszystkim powtarzasz, że dobro musi wygrać, ale czy pod koniec dnia ty czujesz się dobrym człowiekiem? I to jest pytanie, które cały czas mi się odbija w głowie echem. Czy ty jesteś dobrym człowiekiem? Czy ty czujesz się, że zrobiłeś coś dobrego? Czy możesz zrobić coś więcej dobrego? Czy powinieneś zrobić więcej coś dobrego? To są takie zasadnicze pytania, które mi towarzyszyły też podczas powstawania tego albumu, bo to trochę stoi w takiej opozycji, nie? Że Bogu niech będą dzięki, a cała płyta to jest wyrzucanie swoich żali, rozczarowań i tak dalej, ale mam nadzieję, że to światło, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, jednak gdzieś tam się między wierszami pojawia i daje takie...
0: Tak, wbrew pozorom nawet mocno się dosyć przebija, tak, więc ten, tak. Więc myślę, że warto jest sprawdzić cały ten projekt, bo Ciężko byłoby, w ogóle wiesz, no ciężko jest upchnąć w ogóle gadkę na temat takiego projektu, no można powiedzieć głębokiego, w godzinnej audycji, puszczając jeszcze pomiędzy naszymi rozkminkami kawałki z tego.
1: A Telewa, co sądzisz ogólnie? Twoim zdaniem ten album jest mocno taki nacechowany, w cudzysłowie, religijnie, że jak ktoś tego słucha, to może sobie pomyśleć, nie, no temu to odbiło?
2: Nie, no ja się zgadzam z tym, co ty powiedziałeś.
1: Okay.
2: Z tym, co zostało powiedziane tutaj, że faktycznie on jest mroczny i jest tutaj pewna taka właśnie trochę jakby przekora, coś takiego, że tak, że mówisz, że właśnie Bogu niech będą dzięki, a z drugiej strony tutaj jest dużo opisywania takich negatywnych rzeczy z twojego życia, ale faktycznie gdzieś tam pomiędzy wierszami można jakąś nutkę optymizmu znaleźć w niektórych kawałkach, w niektórych wersach. Na pewno z mojej strony mogę powiedzieć, że słuchanie tego albumu przez to właśnie, dzięki temu, że jesteśmy kumplami dobrymi, można wręcz powiedzieć, że przyjaciółmi, też nabiera dla mnie innego wymiaru, bo ja po prostu...
1: No ty jesteś na bieżąco też.
2: Bo ja wiem, ja znam wydarzenia z twojego życia, ja znam też, wyłapuję po prostu o wiele więcej rzeczy też z tego, niż ktoś po prostu, nowa osoba może tam usłyszeć.
1: No to na pewno zmienia perspektywę też, nie?
2: Ja dlatego,
1: znaczy właśnie ludzie, którzy mnie znają i mniej więcej wiedzą, co tam u mnie słychać, to na pewno trochę inaczej odbierają ten album. Nawet wczoraj otrzymałem jedną wiadomość, że słuchaj, Majsi, nie muszę już pytać, co u ciebie, bo ten album to w 100% ty. I się zaśmiałem pod nosem, że tak, no jak ktoś mniej więcej się orientuje, jakby wiesz, co u mnie było słychać, czy cokolwiek innego, to pewnie też inaczej odczytuję ten album, ale to naturalna kwestia. Ale dobra, nie będę przedłużał swoją gadką.
0: No właśnie.
1: Pytanie do ciebie, czy masz jeszcze może jakieś pytania, czy wrap it up?
0: Pytania, to ja bym miał jeszcze bardzo dużo pytań.
1: Okay.
0: Wiesz, więc mam nadzieję, że będziemy mieć okazję jeszcze się na pewno spotkać. W każdym razie, chciałbym tylko pytanie zadać ci, a właściwie wyrazić jakąś tam swoją, że tak powiem, nadzieję.
1: Jasne.
0: Bo zapowiadałeś, że to jest twój pierwszy i ostatni projekt. Nie będzie to ostatnim projektem, prawda?
1: A, wiedziałem, że wrócimy do tego tematu. Powiem ci tak, ja chyba pod koniec dnia oszukuję samego siebie, że to jest ostatni projekt i nic innego nie wydam. Gdzieś tam ta potrzeba tworzenia nadal we mnie jest, ale jestem akurat teraz skupiony na po prostu innych kwestiach gdzieś tam w codziennym życiu i na pewno jakaś dłuższa przerwa z mojej strony będzie. Mam takie poczucie, że to może być mój ostatni album, a kto wie, może za 16 lat będziemy mieli okazję tutaj pogadać i porozmawiamy, dlaczego z powrotem powstał nowy projekt. Ale szczerze powiedziawszy, wolałbym się teraz skupić na innych rzeczach. Mam jeszcze jakieś inne pomysły na siebie w takim wymiarze twórczym, więc... Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli ktoś w ogóle będzie miał ochotę sprawdzić ten album, to oczywiście serdecznie do tego zachęcam.
0: Właśnie, na wszystkich platformach streamingowych plus YouTube, prawda?
1: Tak. W pierwszej kolejności płytka poszła na YouTube, bo czekałem też na zatwierdzenie przez DistroKid, bo oczywiście tutaj jest to independent release, więc teraz już to hula na Spotify, Apple Music. Mam nadzieję, że ktoś znajdzie w sobie wystarczająco ochoty i siły, żeby posłuchać tego smutku przez 35 minut.
0: Myself Deo Gratias. Wpiszcie to koniecznie w wyszukiwarkę streamingu, jaki używacie, bo warto jest posłuchać tej płyty. Nie jest to łatwa płyta, nie jest to coś, obok czego można przejść obojętnie. Wywołuje na pewno emocje. Myślę, że u każdego może wywołać inne. No i cóż, została minuta. Ja mam nadzieję, że jednak mimo wszystko usłyszymy od ciebie jeszcze coś więcej.
1: Jeszcze raz tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas i możliwość.
0: Nie ma sprawy, to była cała przyjemność po mojej stronie, że tak powiem. Bo to, że będziemy słyszeć jakieś pojedyncze rzeczy i tak dalej, to...
1: Czekamy na Lawę. Ja mam nadzieję,
0: pewien,
1: że Lawa się poczuje zainspirowany dzisiejszą wizytą tutaj i nagra swoją płytę, na którą wiele osób czeka.
0: No właśnie, może tutaj właśnie będziesz takim przykładowym case'em, że trzeba tutaj znaleźć...
1: Bo stary, ja po 16 sobie... latach, to ty nie możesz.
2: Tak. No zostałem wywołany, no zobaczymy.
1: Czekamy.
0: Dobra, jaki ostatni kawałek dzisiejszej audycji?
1: Ostatnie słowa z mojej strony, zanim przejdziemy do kawałku, to Bogu niech będą dzięki i dobro musi wygrać. Myself Łukasz Katarzys Movement, przy gościnnym udziale Łukasza, Lawy i Karola. Bardzo dziękuję panowie za to towarzystwo, a jako ostatni kawałek puśćmy mój ulubiony kawałek Wiesz jak tu jest. Nie ma go na płycie, ale zostanie na zawsze zapisany w tej, w przeszłej i w przyszłej rzeczywistości.
0: Tak. Jeszcze raz Myself, tym razem w kawałku Wiesz jak tu jest, a wy koniecznie sprawdźcie jego najnowszy album, który ukazał się w poniedziałek, czyli Deo Gratias. Dzięki panowie za rozmowę. Dzisiejszymi gośćmi
2: był
0: Myself, no i Lawa.
1: CMVM. Yo.
0: Siemanko, na razie.
2: Yo.

0: pracy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6. Autopromocja.
1: Emergency Loop. Emergency Loop.
2: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

twojej głowie, twojej głowie. Hano, bo w mojej głowie rap, muszę wypluć ogień. Cały czas metronom wskazuje mi drogę. Dzięki za opłatę.

Znowu palę, znowu płoniesz. Tyle razy miał być koniec. Miałem być w ogonie, a wszystkich ich przegonię. Ja znowu jara, ty znowu płoniesz. Zawsze gorąca głowa.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.